biodra opływa, wypełnia mi biust, żar skoczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna,

Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę. A jak za mocno przygiąć ją w prawo,

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: Homo-homi.
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
1: Hurra, dziękuję bardzo.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
4: Możliwe, że pod koniec wakacji wrócą niższe, regulowane ceny paliw. Wysokie poparcie w sondażach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Po ogrodzie zoologicznym biega sernik i jest piękny. Szczegóły za chwilę.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
4: Dorota Wartycka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe. A także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
5: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
4: Czekamy więc na ustalenia. Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, takie, które mogłoby powstać ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Tymczasem już dziś Komitet Polityczny PiSu ma wykluczyć z partii około 40-osobową grupę zwolenników Morawieckiego. Grupa wczoraj została uszczuplona, bo poseł Grzegorz Lorek zdecydował się pozostać w PiSie. Nie będziemy krytykować kolegi, mówią politycy ze stowarzyszenia. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dokument wysłany przez polską prokuraturę jest już w drodze do USA. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w Stanach. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech. Przed 5 sierpnia warto zalogować się do aplikacji M-Obywatel, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym M-dowodu. Resort podkreśla, że to cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Obecnie z M-Obywatela korzysta około 12 milionów osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej, m.in. prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja emerytarencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej. Modernistyczne Śródmieście Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata. Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
6: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
7: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni. Docenić ją z takich nietypowych powodów.
4: Polska posiada obecnie 18 wpisanych na listę obiektów. Są wśród nich m.in. średniowieczne miasto w Toruniu, zamek w Malborku czy historyczne centrum w Warszawie. I w stolicy na chwilkę się zatrzymajmy. Sernik to imię wybrane przez internautów dla źrebaka konia przewalskiego, który urodził się w ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się też pomysł, aby imię wymawiać i pisać nieco inaczej. Sernik, tak bardziej z angielska, jak niektórzy proponują. Nieco dostojniejsza forma. W każdym razie sernik, czy po prostu sernik, już hasa powybiegły i można go oglądać na żywo.
0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Na drodze krajowej nr 20 między Węgorzynem i Drawskiem Pomorskim w pobliżu Wolicza, to województwo zachodniopomorskie, na drogę przewrócił się pojazd ciężarowy, to jest duża ciężarówka, wprowadzono tam ruch wahadłowy, na chwilę potrwa ściąganie tego kolosa z jezdni. Natomiast kierowcy swobodnie przejadą już S2 w Warszawie między węzłami Opacz i Aleją Krakowską. Tam w nocy doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Ruch odbywał się pozostałymi pasami. Teraz jest już normalnie, ale proszę jechać ostrożnie i prościutko do celu.
9: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
10: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
11: Pogoda.
4: Najcieplej 25 stopni będzie dziś na południowym zachodzie, to jednak wyjątek, bo na ogół w kraju od 18 do 23 stopni może padać przelotny deszcz. Pojawi się miejscami na północy i północnym wschodzie. Poza tym sporo przejaśnień, liczymy na słońce przez dużą część dnia.
9: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
10: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
11: Lato w Radiu Pogoda.
12: Lato, lato, lato. Czeka.
3: Tak, to słońce, o którym Dorota mówiła przed chwilą w prognozie pogody Radia Pogoda. Pięknie nas budzi dzisiaj. 5 minut po 6, Asia Kruk, dzień dobry. Pogodny poranek w Radiu Pogoda we wtorek 28 lipca. Dziś 209 dzień roku, do końca roku 156 dni i 56 do końca lata. Słońce wstało 9 minut przed 5, zajdzie o 20:33, a dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o godzinę 4 minuty. Dzisiaj dzień kultu masy mięśniowej. Nie wiem, jak tam państwo. Czy po prostej? Tak, wszyscy jesteśmy silni. Tutaj jest mi pokazywane, już tam nie będę głośno mówić. Najpierw trzeba się obudzić, żeby kultywować cokolwiek, więc na dzień dobry Bohdan Łazuka i Iga Cembrzyńska w Radiu Pogoda. Asia Kruk, zapraszam.
13: Już zakłada suknię cienką.
14: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
13: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
14: To dla kogo?

10 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda i poranna prasa. Zaczynamy dzisiejszy przegląd od faktu i od strony 6 i 7 ceny paliw rosną. No, to wszyscy wiemy, a kierowcy szukają wyjścia z sytuacji. Jak ustalili dziennikarze faktu, w warsztatach zajmujących się montażem instalacji LPG ruch wzrósł dwukrotnie. Coraz więcej kierowców przerabia samochody na gaz. Już pamiętamy taki okres, jakby to powiedzieć, w polskim życiu, kiedy tych gazówek było całe mnóstwo. No i chyba to wraca. Strona 6 i 7 dzisiejszego faktu, to sobie Państwo przeczytają. W Gazecie Wyborczej na stronie 6 o projekcie nowej ustawy o zarobkach lekarzy. I to naprawdę trudno się nie denerwować, proszę Państwa, więc pokrótce przeczytajmy. W projekcie nowelizacji ustawy zdrowotnej jest furtka, w cudzysłowie, lekarze będą mogli zarobić więcej niż 240 zł za godzinę, jeśli mają, i tutaj znowu otwieramy cudzysłów, szczególne umiejętności, cudzysłów zamknięty. Za to wymóg zatrudniania ich na minimum pół etatu może doprowadzić do zamknięcia tysięcy poradni specjalistycznych, znajdujących się zwłaszcza w mniejszych miastach. Limit zarobków lekarzy łatwo da się obejść. Jak to możliwe i jak taką ustawę wyprodukowano w polskim rządzie? Strona 6 dzisiejszej Gazety Wyborczej. Polecamy gorąco. Poradnik o prawach emerytalnych i wcześniejszych emeryturach na stronach dzisiejszego faktu, to strona 10. No bo w Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale to nie oznacza, że każdy musi pracować do osiągnięcia tego wieku. O co chodzi z pracą w szczególnych warunkach? Jakie zawody obejmują przepisy przejścia na wcześniejszą emeryturę? Co to jest emerytura pomostowa? Czego ZUS zaliczy, a co nie, do wymaganego stażu? O co chodzi z nauczycielami w tym całym prawie? Wszystko Państwo sobie przeczytają w dzisiejszym wydaniu Super Ekspresu, to i jeszcze więcej w dzisiejszej prasie. Będziemy tam zaglądać, bo między innymi w jednej z gazet jest napisane, że sypnęło borowikami, a to dopiero końcówka lipca, chociaż może to normalne, nie wiem, nie znam się na grzybach. Na muzyce za to trochę lepiej, uwielbiamy tę piosenkę. Kiedy dzień za nocą goni truba duży.

0: Bobby Winton w pogodnym poranku Radia Pogoda, 18 minut po godzinie 6. Od kilku dni trwa jarmark świętego Dominika w Gdańsku. To jest zawsze ogromne wydarzenie. Mnóstwo stoisk, mnóstwo imprez. No nie będę w tym roku. Miałam zamiar, naprawdę, nawet zaproszenie miałam, ale jakoś tak nie ten. A państwo już byli, albo są, czy też się wybierają? 22 444 4004. No i w ogóle co słychać o poranku? Wczesnym poranku, bo jest 18:30 po 6. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors Komorniki.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Została ostatnia reklama.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 28 minut po 6. Po przeglądzie prasy dzwonią Państwo pod 22 444 4004. Posłuchajmy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asiu. Ja chciałam odnieść się do informacji, którą Pani chwilę temu przeczytała, dotyczącą zarobków lekarzy. Mhm. Jak domyślam się, była Pani trochę oburzona, mówiąc o możliwości wyższych zarobków aniżeli 240 zł za godzinę dla lekarzy o specjalnych umiejętnościach. Tak pomyślałam sobie, że może warto zastanowić się, czy te 240 zł to jest adekwatna kwota dla lekarzy, powiedzmy transplantologów, którzy, jak ostatnio mieliśmy okazję słyszeć kilkakrotnie, wykonują znakomite, nowatorskie operacje dla kardiochirurgów, dla neurochirurgów. Wydaje mi się, że chyba trochę więcej należy się lekarzowi, który, powiedzmy, przeszczepia serce u dziecka ważącego kilka kilogramów, wykonuje operację neurochirurgiczną, stojąc przy stole kilka godzin. Takie moje przemyślenia są. Pozdrawiam Panią.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję bardzo za ten telefon. Oburzona? Nie, bardziej zniesmaczona, bo widzi Pani. Pani od razu potrafiła wymienić tak po prostu z głowy te szczególne umiejętności. Na przykład, natomiast uogólnianie, tak jak jest w projekcie, po prostu szczególne umiejętności, no niestety długo żyjemy na tym świecie i wiemy, że to będzie generowało nadużycia. Możemy się niestety tego spodziewać i za 3 lata będziemy czytać o kolejnych aferach. Ale to jeszcze nic, bo pieniądze to jest rzecz nabyta. Gorzej z tym tutaj drugą częścią, czyli twardym prawem, czyli przynajmniej pół etatu w poradni specjalistycznej, co może niestety wygenerować no po prostu braki lekarzy i zamykanie tych poradni. Tutaj myślę, że jest większy problem. Także no, jesteśmy w Polsce i często myślę sobie tak, że w naszym kraju to się tak wszystko robi do połowy. Do połowy jest, a cała reszta... jakoś to będzie. I naprawdę bardzo bym chciała, żeby ta ustawa nie była takim przykładem. Bardzo Pani dziękuję za telefon szerokiej drogi, bo słyszę, że w Pani w drodze. To tam ze spokojem i powolutku. A u nas Sława Przybylska.

0: Siódma, proszę Państwa, zbliża się koniec miesiąca. Chlip, chlip. O, a propos, wiedzą Państwo, że w supermarketach oferta szkolna, plecaki, zeszyty, ma się w najlepsze. No już naprawdę, teraz to nie można jeszcze dwa tygodnie poczekać. Kto kupuje dzisiaj zeszyty? Chociaż może z drugiej strony to już trwają przygotowania do szkoły. No w każdym razie ja ciągle sądzę, że jesteśmy na półmetku wakacji. Za chwilę będzie koniec miesiąca. U nas krzyżówkowy koniec miesiąca nastąpi już jutro, proszę Państwa. Już jutro rozwiążemy to hasło miesięczne, pionowe z diagramu ze strony www.radiopogoda.pl i ktoś, kto nam zechciał przysłać informacje z tym hasłem i swoim numerem telefonu na adres poranek@radiopogoda.pl, to adres mailowy oczywiście, dostanie mnóstwo nagród, a wśród tych nagród tak, koszulka Radia Pogoda, parasolka Radia Pogoda, bidon na wodę z filtrem oczywiście i jeszcze karty do gry. Polecamy się. Pogoda, poranek@radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
13: Markiza do Pergoli rzekła.
14: Ta cena dzisiaj mnie urzekła.
13: A stolik na to zachwycony.
15: Nasz leżak pięknie rozłożony.
13: Narożnik na to się odzywa.
16: W ogrodzie słońca się zażywa.
13: I tak rozmowa się dziś to. Oczy od rana aż do samej nocy w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
0: Reklama.

Dużo o miłości. Gramy, śpiewamy i mówimy też od czasu do czasu. Za 14 minut będzie siódma, ale teraz miłość do miasta. 18 państw, tyle spośród 21 krajów, które są członkami Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, poparło propozycję wpisania Gdymi na tę prestiżową listę. Wczoraj o tym mówiliśmy w wiadomościach, wczoraj mówiła o tym właściwie cała Polska. Gdynia będzie na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Obok takich miejsc jak Akropol, czy choćby, a też moje ulubione miejsce na świecie, Sidi Bou Said w Tunezji, nie wiem, czy państwo byli. No, tam jest tak ślicznie, ale w Gdyni też jest ślicznie i tym bardziej warto się tam wybrać. Władze Gdyni trochę narzekają, czytałam o tym wczoraj w internecie, że jak się do Gdyni przyjeżdża, ją zwiedzić, to się przyjeżdża na jeden dzień. Być może taka obecność na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO będzie jakby spowoduje to, że ludzie będą przyjeżdżać na dłużej i po prostu w Gdyni wypoczywać. To już wiem, jaki będzie mój następny plan. Jak się będę wybierała do Trójmiasta, które ubóstwiam pasjami, to wybiorę Gdynię następnym razem. No i państwu też polecam, uczcijmy jakoś tę obecność na liście UNESCO, tego właśnie polskiego pięknego miasta, które, jak to się ładnie nazywa, wyrosło z morza. No i w ogóle taka decyzja na stulecie Gdyni to jest dodatkowa wartość moim zdaniem. Tutaj nie ma przypadków. Za 12 minut siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A jaka właśnie pogoda w Trójmieście, tak a propos? Proszę zadzwonić 22 444 4004.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty będzie godzina 7. Wiadomości za chwilę. Znowu będzie upalnie, proszę Państwa. Kiedy, gdzie i jak bardzo, no to dowiedzą się Państwo wszystkiego z tych wiadomości.

0: reklama.
1: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
4: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla moich odkrywców.
3: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
4: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
3: Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Zaczniemy Hanną Banaszak i pogodą ducha. Będziemy do kalendarza też zaglądać, a to będzie akurat zabawnie. A teraz wiadomości.
9: Podejrzani o pobicie Ukraińców we Wrocławiu zatrzymani przez policję. Hiszpania i Francja wciąż walczą z pożarami lasów i łąk. Do Polski nadchodzi fala upałów. W piątek do 37 stopni.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
9: Dorota Wertycka. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mają 27 i 45 lat. Poinformował o tym na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreślił, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Jeden z mężczyzn został zatrzymany podczas próby opuszczenia miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
10: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę.
9: Do zajścia doszło przedwczoraj. Obywatele Ukrainy zostali zaatakowani, bo w sklepie zwrócili uwagę agresorom na to, że ci ominęli kolejkę. Poszkodowani trafili do szpitala. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
11: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo dostaw.
9: Z kolei premier zapowiada, że na koniec wakacji mogą wrócić niższe, regulowane ceny paliw. Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu. To, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni, mówi aspirant Izabela Wypychowska.
12: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
9: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków w tych najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Ponad 300 tysięcy osób we Francji i Hiszpanii musiało uciekać ze swoich domów przed pożarami, z czego ponad 250 tysięcy to ewakuowani we Francji. Wczoraj w walce z ogniem trawiącym francuskie pola i lasy zginął 38-letni strażak. Ponad 80 innych zostało rannych. Oprócz pożarów lasów w Hiszpanii wczoraj wieczorem ogień wybuchł także w metrze w Barcelonie. W ogniu stanęła sieć trakcyjna. Pasażerów ewakuowano. Służby ratownicze udzieliły pomocy około 120 osobom. Nikt nie został poważnie ranny. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Wyraźne ocieplenie czeka nas zwłaszcza w drugiej części tygodnia, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
13: Będzie postępowało w kolejnych dniach stopniowe ocieplenie. Już w środę temperatury dochodzące do około 30 stopni, możliwe na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku, natomiast od czwartku upały, powyżej 30 stopni niemal w całym kraju.
9: Najcieplej może być na południowym zachodzie nawet 37 stopni, nieco chłodniej zrobi się w weekend. A w związku z tym, że klimat się ociepla, na Wyspach Brytyjskich może rosnąć drzewo oliwne. I po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw. Drzewo oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zagłębie Lubin pierwszym liderem Ekstraklasy w tym sezonie. Na zakończenie pierwszej kolejki Miedziowi pokonali u siebie Piasta Gliwice 2-0. Oba gole padły w ostatnich 20 minutach. Najpierw do siatki trafił Jakub Sypek, a potem Marcel Reguła. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Polska tenisistka przegrała z Kanadyjką Leydą Fernandez 1-6 i 4-6, a mecz trwał 79 minut. To była czwarta konfrontacja obu tenisistek i trzecie zwycięstwo Fernandez. Rok temu Linet w Waszyngtonie odpadła w 1/8 finału. We'll be right back.

0: Pogoda.
1: Dziś w większości regionów pogodnie i słonecznie, choć może przelotnie padać na północy i na północnym wschodzie. Miejscami możliwe również burze. Na termometrach od 18 do 23 stopni w większości regionów, tylko na południowym zachodzie najcieplej około 25.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, już prawie 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heiser.
3: I Jasia Kruk. Witamy we wtorek, 28 lipca, mamy 209 dzień roku. Do końca roku 156 dni, do końca astronomicznego lata 56.
4: Piękna pogoda dzisiaj o poranku, co?
3: Jest pięknie, chociaż nie upalnie. 15 stopni w Warszawie.
4: Jeszcze. I naprawdę cieszmy się tym, co mamy, bo ma być gorąco w najbliższych dniach i to bardzo. Zawsze pogodne, najpiękniejsze melodie, czyli Pogoda Ducha i Hanna Banaszak. Dean Martin, za chwileczkę Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 7. Zaglądamy do kalendarza. Najpierw sprawdzimy, kto ma dziś imieniny. Życzenia dziś składamy Adzie, Antoniemu, Tymonowi, Wiktorowi.
1: Wszystkiego najlepszego. Ja również życzenia składam wszystkim moim, no głównie kolegom, choć koleżankom też z siłowni, którzy mam wrażenie, że spędzają tam bardzo dużo czasu, bo co jestem, to oni też są. Dzień kultu masy mięśniowej dzisiaj jest.
0: No a teraz co wydarzyło się tego dnia, czyli 28 lipca, przed laty. W 1964 roku odbył się drugi w karierze Beatlesów koncert w Szwecji, w Sztokholmie. No nie byłoby w tym może nic bardziej niezwykłego, ale ten koncert różnił się od innych, bo zagrali go na płycie boiska do hokeja, czyli na lodzie. Beatlesi na lodzie.
1: No to ładne, ładne.
0: Przez kontakt elektroniki z roztapiającym się lodem raz po raz raził ich prąd. No to masz. Jednak ich nie zraziło, bo niedługo potem wydali album Abbey Road, który miał duży udział właśnie gitar elektrycznych.
1: No to proszę bardzo. W 69 roku 1900, oczywiście to tak a propos elektryczności troszeczkę, bo tego dnia do moskiewskiej policji wpłynęło około 1000 raportów o okradzionych i zniszczonych budkach telefonicznych. Dlaczego? Otóż powiązano to z tym, że jedno z pism młodzieżowych kilka dni wcześniej wydrukowało taką prostą instrukcję, jak zmienić gitarę akustyczną na elektryczną. No i do tego potrzebne były części telefonu, znaczy te druty tam. Poza tym nasza teoria jest taka, że koncert Beatlesów w Sztokholmie kilka lat wcześniej nie pozostawał z tym bez związku, chociaż ciężko było za żelazną kurtynę dotrzeć Big Beatowi, rock'n'rollowi, ale przecież od czasu do czasu się udawało. Z Abbey Road, fragment Come Together.

Uwielbiamy pasjami. To, co nastąpi teraz już w pełnej krasie w Radiu Pogoda, też Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni. Radio Pogoda 13, już 14 minut po 7.

0: Pogodny poranek, 20 minut po godzinie 7.
1: Za chwilę piosenka w wykonaniu artysty, na którego koncert zapraszaliśmy Państwa w tamtym tygodniu. No dobra, to przeżyjmy to jeszcze raz. Tom Jones i Help Yourself już za chwilę. Później będzie Zdzisława Sośnicka. A kto się kocha w tobie? A kto nas słucha tak wcześnie rano i chciałby powiedzieć dzień dobry i gdzie nas słucha, bo Państwo na urlopach, to wiemy doskonale. Zapraszamy 22 444 4004.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once Emile, always Emile.
1: Została ostatnia reklama.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 8. Wakacje rządzą się swoimi prawami. Mnóstwo naszych rodaków jest w tej chwili w Polsce, choć na co dzień mieszkają daleko za granicą. I Państwo też się do nas odzywają, że jak to fajnie. Taki list dostaliśmy ostatnio. Jak to fajnie wsiąść do tramwaju czy autobusu i słyszeć, jak ludzie rozmawiają po polsku. No takie właśnie wakacje w Polsce. Natomiast ludzie z Polski wyjeżdżają, rozjeżdżają się po całym świecie i dają sygnały. Dzień dobry.
1: Serdecznie pozdrawiam ze słonecznej Malty podczas

0: a słychać było tak, jakby pan dzwonił z sąsiedniego pokoju.
1: A, ta technologia dzisiejsza. Ja natomiast mam taką sugestię, delikatniusią, że jak pół walizki wolne, to może nie tylko pogodę, bo pogoda i tak będzie, ale może coś tam, nie wiem, co to się z Malty przywozi. W życiu nie byłam, więc nie mam zielonego pojęcia. 22 444 40 04. Proszę się dobrze bawić. Dzisiaj temperatura maksymalna na Malcie to 31 stopni i to wcale nie jest gorąco, ale w nocy nie spada poniżej 26, a to już jest
0: są
1: gorąco.
0: Są takie pieski maltańczyki.
1: Są, bardzo miłe, tak.

0: Tony Christie. Dla mnie to muzyka drogi, uwielbiam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 21 minut będzie godzina 8. Na najlepszej drodze do wygrania 2000 zł na wymarzone wakacje znalazł się wczoraj jeden z naszych słuchaczy.
1: Już wiadomo, że panu Janowi ten tydzień zaczął się od zwycięstwa. Gratuluję, panie Janie.
2: Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo.
1: Także jutro o tej porze, panie Janie, jutro o tej porze usłyszymy się w kolejnej odsłonie Funduszów Czasów Pogodowych. A dla pani Magdaleny mam zestaw pogodnych upominków w ramach podziękowania za udział w zabawie.
3: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
1: Natomiast wszystkich słuchaczy zapraszam na naszą stronę radiopogoda.pl, gdzie bardzo łatwo można dołączyć do Funduszów Czasów Pogodowych, a potem wziąć udział w naszych rozgrywkach i w piątkowym finale zdobyć 2000 zł.
4: No, żeby zdobyć te 2000 zł, trzeba wykonać 5 kroków. To znaczy 5 razy zwyciężyć w pojedynku. Na razie pan Jan pierwszy krok wykonał, jeszcze 4. Trzymamy kciuki, chociaż również trzymamy kciuki za tych, którzy dzisiaj wezmą udział w konkursie.
0: Jesteśmy absolutnie bezstronni i wszystkim państwu życzymy, żeby się państwo dobrze bawili na wakacjach, zwłaszcza z 2000 zł od Radia Pogoda. To taka może być lepsza zabawa. Za 20 minut 8 pogoda. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Marek Tarnowski za chwilę.
5: Radio Pogoda.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze. O zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania. Prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie. Od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
12: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
13: Reklama.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8. Proszę Państwa, w roku 2011 z okazji setnej rocznicy przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie Narodowy Bank Polski wyemitował banknot kolekcjonerski. Nominał tego banknotu to 20 zł. No i tyle, jeśli chodzi o upamiętnienie naszej rodaczki na banknotach. Tak. Ale.
3: To się może zmienić. Ja bardzo żałuję, że nie ma złotówek w takim regularnym obiegu właśnie z Marią Skłodowską-Curie, ale może będzie euro. I to 20 euro. Przygotowywane są projekty nowych banknotów, które niebawem wejdą do obiegu. I tam między innymi Maria Callas, Ludwig van Beethoven, czy zimorodki bociany białe i szable dzioby też. No i Maria Skłodowska-Curie. Trzeba zagłosować na specjalnej ankiecie na konkretny już projekt, bo jest kilka propozycji. Między innymi, no właśnie, grafika, tutaj zdjęcie. Ja mam tylko jeden taki malutki problemik z Europą. Otóż Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro według projektu Unii Europejskiej jest Marią Curie Skłodowską. To trzeba im wytłumaczyć, że to jest Maria Skłodowska-Curie, a nie odwrotnie. I wtedy wszystko będzie dobrze. No ale czekamy, czekamy. To się może już ziścić w przyszłym roku, że będziemy płacić Skłodowską. Jak Zygmuntem na przykład kiedyś, prawda? Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina.

0: Cudownie. Demis Roussos w pogodnym poranku Radia Pogoda. Wrócimy do najpiękniejszych melodii po godzinie 8. Po 8 też zabawa pogodna krzyżówka. Zapraszamy już teraz 22 444 4004. Proszę zatelefonować i na automatycznej sekretarce zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie. Można dostać butelkę na wodę z filtrem z limitowanej edycji Radia Pogoda i koszulkę Pogoda mi w duszy gra. Chodzić w ubraniu z takim napisem, to jeszcze człowiek w ogóle jest pogodny. Koszulka granatowa i bardzo ładna. To państwo dzwonią i za chwilę słuchają wiadomości, a tam, o, czyżby kolejna rządowa regulacja cen paliw? Proszę posłuchać o szczegółach.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Podobno grzybów w lasach zatrzęsienie. I to fakt, sama widziałam w niedzielę. O tym będziemy między innymi mówić w Radiu Pogoda w pogodnym poranku, a teraz proszę posłuchać wiadomości.
11: Premier nie wyklucza kolejnej rządowej regulacji cen paliw. Miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Jadowity pająk z Chile zadomowił się w Portugalii.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Dorota Wartycka. Premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. Taniej miałoby być w ostatnich 2 tygodniach wakacji. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
12: Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Pierwsze obniżki, czyli tak zwany pakiet CPN, obowiązywały przed wakacjami. Wtedy, jak mówił Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex,
13: wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
12: A takich cen jeszcze dzisiaj nie ma. Aktualnie nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, a to w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo od kilku dni USA nie atakują już Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
13: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
12: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35, 7,40, a za olej 7,80, 7,90.
11: Na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce mogą być potrzebne nawet miesiące. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie Amerykanów. Wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej, mówi prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
14: Decyzja ekstradycji jest decyzją w imieniu państwa, nie jest to decyzja sądowa, więc odmiennie niż na obszarze Unii Europejskiej.
11: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Takie informacje przekazał wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To kolejne pobicie w ostatnich tygodniach. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar apeluje, by nie kierować się nienawiścią.
15: Każdy akt przemocy jest nie tylko krzywdą wyrządzoną konkretnej osobie, ale także naruszeniem podstawowych zasad państwa prawa, które chroni godności, bezpieczeństwa i praw każdego człowieka. Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
11: W swoim apelu ambasador przypomina, że Ukraińcy przykładają się do rozwoju Polski, bo większość z nich pracuje i dokłada się do polskiego PKB, a na nienawiści i przemocy korzysta tylko Rosja. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełański. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindsey'a Grahama. Republikański polityk był zdecydowanym stronnikiem Trumpa, jednak należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie miasta Porto na północy Portugalii. Jak podają miejscowi biolodzy, to chilijski pająk pustelnik, a jego pojawienie się w Portugalii badacze wiążą z transportami towarów z Ameryki Południowej. Jad tego pająka może powodować martwicze rany skóry, a w rzadkich przypadkach wywoływać ogólnoustrojową reakcję alergiczną. W swoim środowisku naturalnym pająk mieszka w wejściach do jaskiń, w mieście, w garażach, piwnicach i magazynach.
3: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
1: Pogoda.
11: Wtorek pogodny i słoneczny w większości regionów, choć może przelotnie padać deszcz na północy i północnym wschodzie. Miejscami może tu też zagrzmieć. Na termometrach przeważnie od 18 do 23 stopni, nieco cieplej na południowym wschodzie do 25.
3: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
1: Lato w Radiu Pogoda.
16: Lato, lato, lato czeka.
17: 3 minuty po godzinie 8:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
18: Zygmunt Heiser.
17: Jasia Kruk. Przypominamy, jest wtorek, 28 dzień lipca. Mamy 209 dzień roku. Wschód słońca dziś był 9 minut przed godziną 5:00, a zachód będzie o 20:33. Dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę 4 minuty.
18: No i jeden z ostatnich chłodniejszych dni w tym tygodniu, bo idą upały, u nas już gorąco, a zwłaszcza za chwilę, kiedy będziemy bawić się w pogodną krzyżówkę. Proszę się przygotować i już za chwileczkę dzwonimy do kogoś, kto zechciał dać nam znać na automatyczną sekretarkę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Barbaro.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak pani lato mija?
3: Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Już byłam 2 razy na wczasach. Oho. No teraz też zbieram się właśnie do Zakopanego. Także
0: tak, skąd pani do nas dzwoni teraz?
3: Z Będzina.
0: Z Berlina, proszę.
3: Z Będzina tak, koło Katowic.
0: Z Berlina.
2: Będzin to polski Berlin po prostu. Tak trzeba żyć, pani Barbaro. Fajnie, tak, że słucha nas pani od samego rana. Mamy dla pani prezent. To jest butelka na wodę z filtrem z Radia Pogoda, bo trzeba się nawadniać, wiadomo. Nie tylko na wakacjach, ale i w życiu prywatnym. A już za chwileczkę usłyszy pani zagadkę tylko dla siebie i jeśli pani odpowie prawidłowo, to dostanie pani także granatową koszulkę Pogoda mi w duszy gra. Natomiast najpierw mamy bardzo ważną wiadomość dla tych wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, którzy diagram rozwiązują krzyżówkowy, ten wydrukowany ze strony radiopogoda.pl. No właściwie hasło to już się wyłoniło, więc dla porządku tylko powiemy, że dzisiaj będzie wiersz, czyli ta linijka numer 23.
0: A teraz informacje dla pani Barbaro. Tak. To hasło dzisiejsze to 3 litery. Składa się z 3 liter. Kategoria cytat. Za chwileczkę będzie zagadka i będzie miała pani 10 sekund na odpowiedź. Możemy?
3: Bardzo proszę.
0: Uwaga, oto zagadka. Obija się na tapczanie. Czas start.
3: Obija się na tapczanie.
2: No. Cytat z wiersza.
3: Leń!
0: Tak!
3: Leń!
2: Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień.
3: No, wypraszam sobie.
2: To jak to ja nic nie robię? Tak, trzeba sobie przypomnieć.
0: Pani Barbaro, rzutem na taśmę, ale znakomicie wszystkie nagrody wysyłamy do pani.
3: Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam całe radio.
0: Z Będzina,
3: oczywiście.
2: Serdecznie gratulujemy i dobra rada od słuchaczy, jak pani będzie w tym Zakopanem, to proszę tam przypadkiem sobie nie chcieć robić zdjęcia z misiem, bo to może bardzo dużo kosztować. No ale jak pani w czasach doświadczona, to pewnie pani o tym doskonale wie. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na jutro i uprzejmie państwu przypominamy, że jutro też będziemy dzwonić do kogoś, kto wysłał nam albo wysyła właśnie mail na adres poranek@radiopogoda.pl z miesięcznym pionowym hasłem z diagramu, który cały czas znajduje się na stronie www.radiopogoda.pl.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: pieniądze to pod koniec tygodnia, konkretnie 2000 z funduszów czasów pogodowych, ale my teraz chcemy Państwa zaprosić na jeszcze jedną zabawę z nagrodami, która odbędzie się dzisiaj po południu i zawsze jest po południu w okolicach godziny 16:30. Nazywa się Daję Słowo, a do wygrania karty Radia Pogoda i nasza super parasolka.
1: Ale będziemy już niebawem mieli jeszcze jedno zaproszenie. Zaprosimy Państwa do lasu.
0: To ja idę. Już, przepraszam bardzo. Do widzenia się z Państwem, to usłyszę. Żartuję. Za chwileczkę wracamy i opowiadamy, o co chodzi.
2: Radio Pogoda.

0: ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czym pachnie dobry poranek?
6: Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
14: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:28, no i zgodnie z zapowiedzią mamy dla Państwa zaproszenie.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Oj, sypnęło, proszę Państwa, w wielu rejonach kraju pojawiły się borowiki, wow, kurki, koźlaki. Najwcześniej grzyby pojawiły się na południu Polski i w okolicach Poznania, ale nie brakuje ich także w województwie świętokrzyskim, na Podkarpaciu, na Mazurach. Największe szanse na udane zbiory mają grzybiarze w lasach górskich, podgórskich, gdzie panują niższe temperatury, no i w związku z tym większa wilgotność. Pogoda jest super, jest wymarzona, pada co chwilę, przestaje,
2: ale
0: znowu
2: jest ciepło.
0: Pada, jest ciepło. Więc w lasach grzybki, że ho!
2: Tak, w tym roku będzie sezon, w przeciwieństwie do jagód, bo podobno jagód nie ma właśnie z tego powodu, że wilgotno za bardzo. Ale muszę powiedzieć, że byłam w niedzielę w lesie w okolicach w Magdalence, niedaleko Warszawy. Są tam grzyby, chociaż chciałam pozbierać jagódki, ale są tam grzyby i nawet sobie sprawdziłam jednego takiego grzybka, co mi się wydawał bardzo ładny i chyba jadalny. Sprawdziłam oczywiście aplikacją w internecie, w swoim telefonie, no i aplikacja w telefonie mi powiedziała, najprawdopodobniej jest to gołąbek, bardzo pyszny grzyb, ale nie zrywaj, bo nie wiemy do końca.
0: Aha. I proszę Państwa, dobrze jest mieć ze sobą telefon, dobrze jest mieć aplikację i sprawdzić, co to za grzyb.
2: Przede wszystkim aplikację z mapą, żeby się w tym lesie nie zgubić. Jakby co. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo byli już na grzybach albo się wybierają? No to prosimy o telefony.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stare at my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream. Dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty godzina 9. Przyznamy się do czegoś. Nie udało się dzisiaj, ale jutro może się uda.
1: Chodzi o glukometr, proszę państwa. Tak. Zygmunt przyniósł dzisiaj do radia rano takie urządzenie do mierzenia.
0: Dostałem za darmo w aptece. Dokupić musiałem tylko paski i myśleliśmy, że dziś rano sprawdzimy poziom mojego cukru.
1: Może dlatego, że dostałeś za darmo, to nie działa. No to nie działa po prostu.
0: Nie działa, dlatego, że baterie są wyczerpane, widocznie długo leżały. Ale

0: Obiecujemy Państwu, jutro zrobimy badanie poziomu cukru.
1: Jak zadziała, tak, oczywiście.
0: Jak zadziała i ogłosimy. A dlaczego o tym mówimy?
1: Bo już dzisiaj i przez cały ten tydzień Ewa Podolska w Szlachetnym Zdrowiu, takie specjalne wakacyjne wydanie o godzinie 10:30. Proszę pamiętać, Ewa Podolska właśnie mówi o cukrzycy, glukozie, chorobach metabolicznych z cukrzycą związanych. To jest epidemia XXI wieku. Niestety wiele osób na to cierpi. Przeważnie są to osoby nieuświadomione, że coś jest, nie wiadomo co się dzieje, a to jest cukier, więc w Szlachetnym Zdrowiu codziennie o godzinie 10:30 wyjaśniamy wszystko, co i jak, no a jutro już się szykujemy na nakłuwanie.
0: Kupię baterię, uruchomimy glukometr i sprawdzimy.
1: Mam nadzieję, że to będzie działać. Jakby coś, to wszystkie odcinki Szlachetnego Zdrowia po emisji znajdują się także na naszej stronie www.radiopogoda.pl, więc jeżeli Państwo nie mają czasu na to, żeby słuchać o 10:30, to w dowolnym momencie mogą Państwo po to sięgnąć.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszów Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
5: Hurra, dziękuję bardzo.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale
6: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: W końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
13: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors Komorniki.
14: Kia. Movement that inspires.
15: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze, o zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
16: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
17: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
19: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
18: takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 10 minut i będzie godzina 9. Mówiliśmy o tym, że zatrzęsienie podobno grzybów w lasach, zwłaszcza na południu Polski, ale też Wielkopolska, Mazury. No to trzeba się...
1: Świętokrzyskie.
0: O, też. O. Proszę bardzo. Trzeba się wybrać do lasu, prawda? Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Lubię chodzić do lasu, bo tam jest spokój i nie ma hałasu.
0: O.
2: I tyle mam do powiedzenia. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
0: Może to było krótko?
1: W lesie nie ma hałasu?
0: Może to było krótko, ale za to mądrze.
1: A dzięcioł taki, ile hałasuje, a wiewiórka... Żarty żartami oczywiście.
0: Matko jedyna, jak hałasuje wiewiórka? Bo teraz sobie nie mogę uświadomić, jak robi
1: to
0: wiewiórka.
1: To był żart taki,
0: Wiem. Państwo dzwonią w ogóle do nas w różnych sprawach. Przedtem pytaliśmy także, kto nas słucha?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ja was słucham.
0: No.
3: Wrocławia Słonecznego, Ewa. Pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. To jeszcze przypomnijmy nasz numer telefonu 22 444 4004 w sprawie grzybów, hałasującej wiewiórki, potwornie i każdej innej sprawie.

0: Danuta Mizgalska śpiewała Casablanca z 1985 roku, to znaczy jej wersja z 1985, a Państwo pewnie śpiewali razem z Danutą Mizgalską, bo przecież wszyscy znamy tę piosenkę. Za 4 minuty będzie godzina 9, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. I za chwilę będą wiadomości o 9 punktualnie, a w nich ważna informacja dla emerytów i rencistów, ponieważ świadczenia dla Państwa przyjdą wcześniej, w miesiącu sierpniu. Kiedy dokładnie? Tak, Zygmuncie, ty też pewnie żywo zainteresowany.
1: Zacieram ręce.
0: Szczegóły już za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do jagód i grzybów wrócimy po 9:00 i nie tylko, bo Ewa Bym zaśpiewa Kolegę Maja. Taka piosenka bardzo piękna. A teraz wiadomości.
7: Dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary zatrzymanych. Dziś PiS wykluczy z partii grupę Mateusza Morawieckiego. Jest decyzja o odstrzale dzików pod Warszawą mimo petycji złożonej przez mieszkańców.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Dorota Werdycka. Trzeci sprawca wciąż jest poszukiwany. Dwie osoby związane z brutalnym atakiem na Ukraińców zostało zatrzymanych przez policję. Do ataku doszło przedwczoraj we Wrocławiu. Ofiarami pobicia są 20-letnia Ukrainka i jej 21-letni partner. Zatrzymani mężczyźni byli już notowani, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
8: Wrocławscy policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
7: W akcji brali udział m.in. kontrterroryści. Nawet miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Więcej o tym Szymon Kępka.
9: Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej. Jeśli analiza będzie pozytywna, sprawa trafi do Sądu Federalnego USA. Sędzia oceni, czy istnieją prawne podstawy do wydania Ziobry Polsce. W przypadku pozytywnej decyzji ostateczne rozstrzygnięcie będzie podejmował jednak sekretarz stanu USA. Prokuratura Krajowa twierdzi, że jej dotychczasowe doświadczenia z ekstradycjami w USA to postępowania trwające nawet kilkanaście miesięcy.
7: Dziś późnym popołudniem władze Prawa i Sprawiedliwości podejmą ostateczną decyzję o wykluczeniu z partii grupy Mateusza Morawieckiego. Decyzję w tej sprawie już kilka dni temu ogłosił Jarosław Kaczyński. Powodem jest to, że mimo nakazu prezesa partii Morawiecki i jego stronnicy nie zrezygnowali z budowy stowarzyszenia, które zdaniem Kaczyńskiego byłoby tym konkurencyjnym. Dziś zweryfikujemy listę tych, którzy podpisali odpowiednie oświadczenie, mówi szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak.
10: Mamy jasność co do tego, że nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
7: Razem z Mateuszem Morawieckim poza PiSem ma się znaleźć około 40 polityków PiSu. 400 dzików zostanie odstrzelonych w powiecie otwockim pod Warszawą. Taką decyzję podjął tamtejszy starosta mimo dużego sprzeciwu prawie 5000 osób. Wysłali oni petycję, w której podkreślają również, że prowadzenie odstrzału w pobliżu zabudowań może być niebezpieczne. To jest trudna decyzja, ale jedyna możliwa, mówi Tomasz Laskus, starosta otwocki.
11: Jesteśmy w żółtej strefie ASF. Nie ma mowy o tym, żeby dziki odławiać, przewozić, relokować. Nie ma żadnej dopuszczonej oficjalnie metody, którą moglibyśmy zastosować.
7: Myśliwi mają prowadzić odstrzały nocą pod kontrolą policji. Część emerytur i rent przyjdzie wcześniej. Chodzi o te sierpniowe świadczenia dla osób, których termin wypłaty wypada 1 sierpnia. Pieniądze trafią do nich dziś za pośrednictwem listonosza lub pojutrze na konto. Natomiast kto ma termin wypłaty 15 sierpnia, to pieniądze również dostanie kilka dni wcześniej.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. Zamieszanie wokół tej nominacji sprawiło, że Maldini po ledwie kilkunastu dniach pracy zrezygnował z funkcji. LeBron James, najlepszy strzelec w historii NBA, jest już oficjalnie koszykarzem Philadelphia 76ers. Umowa wartości $8 milionów zawarto na 2 lata. Działacze Sixers zbudowali bardzo mocny skład. Wcześniej pozyskali m.in. gwiazdę Boston Celtics Jaylena Browna.
4: Pogoda.
7: Wtorek ze słońcem. W większości regionów tylko na północy i na północnym wschodzie może się pojawić więcej chmur, również tych deszczowych, a miejscami może tu zagrzmieć. Na termometrach dziś przeważnie od 18 do 23 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 25.
4: Lato w Radiu Pogoda.
12: Lato, lato, lato czeka.
13: Czeka, proszę Państwa. 4 po 9 się doczekało.
14: Zygmunt Heiser.
13: Jasia Kruk, witamy we wtorek 28 lipca, 209 dzień roku. Przypominamy, dziś imieniny obchodzą Ada, Antoni, Tymon i Wiktor.
14: Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego i takich plonów leśnych. Dlaczego o tym mówię? Bo dzień dobry.
15: Witam. Mówiliście Państwo dzisiaj, że jest problem z jagodami. Zapraszam w okolice Poznania. Grzybów nie widziałem, ale jagód to się nie da wyzbierać. Tyle ich w tym roku w lesie. Pozdrawiam, Sławek z Poznania.
14: Bardzo serdecznie dziękujemy, teoria, Panie Sławku.
13: Co innego praktyka.
14: Panie Sławku, proszę nam tutaj lokalizację przysłać prywatnie. Ja się opieram na tym, co słyszę na bazarku. Dlaczego te jagody takie drogie, się pytam? Bo nie ma jagód. Dlaczego jagodzianka kosztuje 18 zł? Bo nie ma jagód i są drogie. No i tak to wygląda. Tymczasem pan Sławek mówi, że jagód za trzęsienie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Ewa Bem już teraz i kolega Maj.

0: 11 minut po 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda, jak ja kocham te państwa raporty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Lutomiast nad Jeziora Lutomskiego, z Lasu Pięknego.
2: Oczywiście.
1: Właśnie wróciłem z rybek na śniadanko, od 5 byłem na rybkach. 4 leszcze, takie nie za duże, tak do kilograma. 2 wypuściłem, 2 zjedzą sobie moi współtowarzysze. Pogoda piękna, trochę wiatr wieje, tu jest cisza po prostu, która aż boli. Jezioro Lutomskie jest jeziorem, na którym nie ma żadnego ośrodka wypoczynkowego, żadnych żaglówek, motorówek, skuterów, nic, także tu jest po prostu raj na ziemi. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życzę miłego dnia, kłaniam się.
2: Panie Marku, jak tak dalej pójdzie, to jakieś płetwy panu zaczną wyrastać z grzbietu. Od samego rana rybka, rybka, rybka.
3: No i bardzo dobrze, ale zwróć uwagę, że nie ma tam tych krwiożerczych, supergłośnych wiewiórek, o których mówiłeś. Tak. Także tam są ci.
2: Tam jest spokój.
3: Tak. Proszę się dobrze bawić, bo to już chyba końcówka pana urlopu, z tego co się orientuję, ale może nie. Gramy Beatlesów teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, bo lubimy, a za chwilę będzie Jan Wojtak z Wawelami.

0: Ach, pięknie, pięknie. 74 rok i żółte plaże. Jan Wojdak z Wawelami. No może nie plaże, choć też są piękne, ale modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mówiliśmy o tym już wczoraj w wiadomościach, mówiłam o tym też o poranku. Piękne centrum, piękne miasto i zasłużenie znalazło się na liście UNESCO. Władze Gdyni oczekują, że teraz, kiedy już no właśnie jest na tej prestiżowej liście to modernistyczne centrum Gdyni, to turyści do Gdyni będą przyjeżdżać na dłużej niż jeden dzień.
1: Zgadza się. Proszę Państwa, ta decyzja jest naprawdę mocna, dlatego że z 21 krajów, które są członkami Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, 18 poparło ten projekt.
0: No, więc całkiem sporo i bardzo fajnie. I w sprawie tej Gdyni i turystyki dzwonią Państwo do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi Marysia z Gdańska. A propos Gdyni, w latach 60. studiowałam w Poznaniu ekonomię i pisałam pracę magisterską Wpływ turystyki na działalność handlu na przykładzie Gdyni. I udowodniłam, że turystyka ma wpływ na działalność handlu. Dziękuję bardzo.
1: No, oczywiście. No,
0: dziś to jest oczywiste.
1: Teza poparta faktami.
0: Tak jest. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy, że Pani się podzieliła z nami tym życiowym doświadczeniem, ale to fajnie chyba pisać o takim prawie swoim rodzinnym miejscu pracy. Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd już za chwilę, później Harry Nilsson, to wszystko w Radiu Pogoda.
3: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.

0: Właśnie sobie wspominaliśmy film Nocny Cowboy, bo ta piosenka właśnie z tego filmu.
1: Piękny film, piękna piosenka. Kocham Harry'ego Nilsona. 29 minut po godzinie 9. W różnych sprawach państwo do nas telefonują. Naprawdę nie sądziłam, że po miesiącu jest jeszcze ktoś, kto o tym nie wie, ale jednak. Dzień dobry.
2: A dzień dobry, powitać, piękny dzień. Ja tylko chciałam zapytać, bo teraz właśnie usłyszałam w radiu, jak wygrać 2000 zł na wymarzone wczasy w Radiu Pogoda. U was są jakieś wczasy, czy może 2000 zł, jak wygrać 2000 zł w Radiu Pogoda na wymarzone wczasy? Jakoś tak. Tak tylko.
1: Tak.
2: Miłego dnia życzę.
1: No, to my już wyjaśniamy.
0: Lepiej późno niż wcale. Wyjaśniamy 2000 zł z przeznaczeniem na wczasy, żeby państwo sobie albo kupili, albo dopłacili, albo sprawili sobie jakąkolwiek przyjemność związaną z wypoczynkiem.
1: A jakie to będą wakacje, to tylko od państwa zależy. Najważniejsze jest to, żeby wziąć udział w naszej zabawie i dać sobie szansę na wygranie tych 2000. Zapraszamy na stronie radiopogoda.pl. Są wszelkie szczegóły, tam znajdą państwo wszystko, łącznie z regulaminem. Proszę pamiętać tylko, że w zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych oczywiście chodzi głównie o te 2000 zł, z którymi zrobią państwo co chcą, ale myślimy, że przeznaczą sobie na wypoczynek. Natomiast u nas jest tak, że nikt nie odchodzi z pustymi rękami i każdy wygrywa nagrody i są to naprawdę fantastyczne nagrody. Zaraz po 10 będzie o nich mówił Piotr Sforakowski, bo to on państwa codziennie w okolicach godziny 12:30 przeprowadza przez wszystkie etapy Funduszu Wczasów Pogodowych. Trzymamy kciuki, proszę dać sobie szansę i już teraz zaglądać na stronę radiopogoda.pl.

0: pocieszanka w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 10. Nie wiem, czy Zygmuncie, czy u ciebie w dzielnicy, albo tam może gdzie masz działeczkę, to widzisz dzieci przy drodze, które sprzedają lemoniadę na przykład.
1: Tak, zdarza się.
0: Korzystasz?
1: Do tej pory nie, przyznaję.
0: Ja czasem korzystam, jak widzę na osiedlu albo gdzieś przy drodze, bo to są zawsze bardzo miłe spotkania i warto dać zarobić dzieciakom. I teraz uwaga, bardzo dobra informacja. Otóż sanepid ogłosił, że okazjonalna sprzedaż lemoniady, soków, owoców i wypieków przez dzieci nie podlega przepisom żywnościowym ani kontroli sanepidu. I w związku z tym dzieciaczki, bo to się niestety zdarzało, nie będą płacić mandatów. Bo przychodziła policja albo straż miejska i mówiła: proszę bardzo, tutaj certyfikat od sanepidu. No ale nie mamy, mówiły dzieci. To jest mandat dawać tutaj opiekunów. No więc już tak nie będzie.
1: No i bardzo dobrze.
0: I bardzo dobrze. I pozdrawiamy wszystkie dzieci, które chcą sobie zarobić troszeczkę w czasie wakacji.

0: Polska. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
1: Coraz góry krzyknie.
0: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: One latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut godzina 10, Piotr Sporakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam pierwszy pojedynek wczoraj?
1: Krótki, ale tak. To była jedna para tylko najpiękniejszych melodii, fragmentów. I już było wiadomo, że pan Jan dobrze rozpoczął ten tydzień. A dzisiaj sprawdzimy, czy ten tydzień szczęśliwy dla pana Jana trwa, czy też może będzie szczęśliwy dla kogo innego.
0: Przypomnijmy, że można się zgłaszać.
1: Chodzi oczywiście o Fundusz Czasów tak Pogodowych. Jest. Można się zapisać do funduszu na stronie radiopogoda.pl.
0: I proszę tam zajrzeć, jeśli mają państwo ochotę na 2000. Bo tyle mamy.
1: W piątek.
0: Tak, Piotr już tam zarezerwował kasę i proszę się zgłosić.
2: Zapraszamy serdecznie, wakacje trwają. Nie wiem, Piotrze, może słuchacze dadzą ci znać, 22 444 4004, podczas jakich czynności słuchają najpiękniejszych melodii i właśnie ciebie, Piotra Sforakowskiego, po 10:00, bo my mieliśmy słuchaczy takich, że na przykład nad jeziorem, na rybkach, pomiędzy jednymi i drugimi, w czasami.
1: Pomiędzy jednym i drugim braniem.
2: I w ogóle same przyjemności. Więc proszę zostać z Radiem Pogoda. Piotr czeka na państwa i jest tutaj dla państwa, a my słyszymy się jutro o poranku, oczywiście. Zygmunt Heizer.
0: Jeszcze krótko.
2: Do usłyszenia.

0: Markiza do Pyrgodzi rzekła:
1: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
0: A stolik na to zachwycony:
2: nasz leżak pięknie rozłożony.
0: Narożnik na to się odzywa:
3: w ogrodzie słońca się zażywa.
0: I tak rozmowa się dziś toczy od rana aż do samej nocy w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Reklama. Byle było tak, Krzysztofa Krawczyka i Mrs. Robinson duetu Simon & Garfunkel. Te najpiękniejsze melodie na lato rozpoczną nasze wtorkowe spotkanie w Radiu Pogoda i to się stanie zaraz po tych wiadomościach.
12: Niewykluczone, że rząd znów będzie regulował ceny paliw. Wołodymyr Zełenski dziś w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem. Finlandia częściowo zamyka przestrzeń powietrzną w obawie przed dronami.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Dorota Wardecka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, ale wcale nie oznacza to, że ceny paliw w Polsce będą automatycznie niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada:
14: zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
12: I na te ustalenia czekamy. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindsey'a Grahama. Republikański polityk był stronnikiem Trumpa, ale należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Grzegorz Kozioł.
15: Źródło w administracji ukraińskiej, na które powołuje się Reuters, informuje, że przed spotkaniem ukraińscy i amerykańscy urzędnicy omawiali propozycję zaprzestania działań wojennych w powietrzu, które ma zostać przedstawiona stronie rosyjskiej w ramach nowej rundy inicjatyw pokojowych, na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Przypomnę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy odbył też rozmowę telefoniczną ze Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta Trumpa.
12: Siły zbrojne Finlandii znów zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią tego kraju oraz przylegające do niej wody w związku z ryzykiem wtargnięcia dronów używanych podczas wojny Rosji z Ukrainą. Służba prasowa Sztabu Generalnego przekazała, że zamknięcie tych obszarów jest konieczne, żeby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii. Polska chce zbudować fabrykę trotylu w Wielkiej Brytanii. Został już podpisany list intencyjny w tej sprawie. Ma to być pierwsza inwestycja polskiej grupy zbrojeniowej za granicą. A Polska jest jednym z nielicznych producentów trotylu na świecie. Anna Gmitrek-Zabłocka.
16: Projekt budowy fabryki, w której miałaby ruszyć produkcja trotylu, ma być dofinansowany przez brytyjski rząd. Mówi wiceminister aktywów Konrad Gołota.
17: Mówimy o takiej współpracy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i pomiędzy naszymi przemysłami, żebyśmy mogli stać się dla siebie zapleczem produkcyjnym.
16: Trotyl jest niezbędny potrzebny do produkcji amunicji, której wciąż mamy za mało, ale to się zmienia. Z produkcji 5000 sztuk rocznie już zwiększyliśmy ją 10-krotnie. Przyspieszamy, choć kwestie formalno-prawne są ograniczeniem, przyznaje szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
18: Mówimy tutaj o licencjach i technologiach, a to zawsze jest obarczone potrzebą wnikliwej analizy. Staramy się, żeby nie stracić ani jednego dnia.
16: Bo jak podkreślają eksperci, zagrożenie jest realne i trzeba zrobić wszystko, by być przygotowanym na różne scenariusze.
12: 28 lipca 1851 roku w Warszawie i w wielu innych miejscowościach w Polsce nastąpiło całkowite zaćmienie słońca. To było ostatnie, jak do tej pory, takie wydarzenie w dziejach polskiej stolicy. 12 sierpnia będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca, a na kolejne całkowite zaćmienie widoczne z Polski trzeba będzie poczekać ponad 100 lat, do października 2135 roku.
13: Pogoda.
12: Pogodnie i słonecznie dziś w większości regionów. Deszczowych chmur możemy się spodziewać na północy i północnym wschodzie. Tutaj też możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 18 do 23 stopni, do 25 na południowym wschodzie.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
20: Piotr Sforakowski, dzień dobry. Zapraszam do spędzenia przedpołudnia i fragmentu popołudnia w towarzystwie najpiękniejszych melodii. Nasze spotkanie zaczniemy przebojami Krzysztofa Krawczyka, duetu Simon & Garfunkel i Krystyny Sienkiewicz. Od wczoraj około 10.30 spotykamy się też z Ewą Podolską i panią dr Alicją Milczarczyk, diabetolożką. W cyklu Szlachetne zdrowie panie rozmawiają o cukrzycy. Warto posłuchać i być może wyciągnąć wnioski. To za około pół godziny. Teraz muzyka i pytanie do państwa. Gdzie państwo byli ostatnio na spacerze? Spacerku, przechadzce, jak zwał, tak zwał. I za chwilkę wyjaśnię, dlaczego o to pytam.

O rybach, żabach i rakach w Radiu Pogoda śpiewała Krystyna Sienkiewicz. Za chwilkę usłyszymy walca we wspomnieniach Ewy Śnieżanki, a teraz wracam do mojego pytania o to, gdzie Państwo byli ostatnio na spacerze albo przechadzce. Zapytałem, bo proszę sobie wyobrazić, nawet 20 minut poświęcone spacerowi wśród zieleni korzystnie wpływa na nasz organizm. Także nawet chwila spaceru po obiedzie, powiedzmy, daje znaczące efekty. Zieleń, liści, ich szum na wietrze, głosy ptaków, to wszystko sprawia, że głowa i cały system nerwowy odpoczywa, a poziomy hormonów stresu się obniżają. Natomiast zapachy leśne powodują dodatkowo, że uspokajamy się szybciej, no niemal natychmiast. Zapach lasu sosnowego na przykład w ciągu zaledwie 90 sekund, półtorej minuty, sprawia, że czujemy się znacznie spokojniejsi, a efekt odczuwalny jest nawet przez 10 minut. I nasz układ odpornościowy też się regeneruje dzięki przyswajaniu przez nas substancji o działaniu antybakteryjnym, które są wytwarzane przez rośliny. Także każda sekunda wśród zieleni dobrze wpływa na tych, którzy z niej korzystają, a im tej zieleni więcej, tym lepiej. Ważne, żeby codziennie poświęcać spacerom w zieleni przynajmniej 20 minut. Podobno takim granicznym czasem, w którym pozytywne efekty się utrwalają, są 2 godziny tygodniowo. A za spacerami po lesie przemawiają oczywiście grzyby, które ostatnio obrodziły, no i owoce leśne, które akurat teraz dojrzewają. Mają Państwo swoje ulubione owoce leśne swoją drogą? Bo moje to chyba jeżyny, ale maliny i jagody też lubię.

0: To The Shadows i ich wielki przebój z 1963 roku powstały z inspiracji filmem Apache, który w tamtym czasie był akurat wyświetlany w kinach Wielkiej Brytanii i zrobił wielkie wrażenie na muzykach zespołu The Shadows. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę do Radia Pogoda. Usłyszymy Bogdana Łazukę, a potem Marylę Rodowicz, a później to już przyjdzie czas na drugie spotkanie z Ewą Podolską i jej gościem w cyklu Szlachetne Zdrowie.
1: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
1: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
2: Dzień dobry, Ewa Podolska. Drugi nasz odcinek Szlachetnego Zdrowia o cukrzycy. Doktor Alicja Milczarczyk jest naszym gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani doktor, żeby wiedzieć, że się ma podwyższony poziom cukru, trzeba to zbadać. No i tu pytanie. Kiedy, jak, glukometrem, czy u lekarza, w jakim wieku mam zacząć regularne badania? Jak to wygląda?
3: Bardzo ważne jest, że w celu diagnostyki nie oznaczamy stężenia glukozy glukometrem, tylko w laboratorium. Dlatego musi odbyć się wizyta u lekarza. Lekarz w ramach badań profilaktycznych da skierowanie do laboratorium. Mierzymy stężenie glukozy na czczo. To jest proste badanie, które nam może pokazać, czy jest stan przedcukrzycowy, cukrzyca, czy nasze wartości mieszczą się w granicy normy. Jeżeli stężenie glukozy na czczo jest w granicach od 100 do 125, to mamy stan przedcukrzycowy, mamy nieprawidłową glikemię na czczo. Natomiast jeżeli wartość na czczo jest 126 i więcej, to powinniśmy badanie powtórzyć, bo dwa takie wyniki wskazują na rozpoznanie cukrzycy typu drugiego. Lekarz może dać nam również skierowanie na badanie hemoglobiny glikowanej, bo przy pomocy tego parametru również możemy rozpoznać cukrzycę, bądź na doustny test tolerancji glukozy.
2: Czyli piję, bo oznaczam poziom cukru, piję glukozę i po 2 godzinach znowu.
3: Dokładnie. I jeżeli po tych 2 godzinach wartość jest większa lub równa od 200 mg na decylitr, jest rozpoznanie cukrzycy.
2: Dziękuję i spotykamy się znowu jutro.
1: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
0: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle.

0: To Halina Kowalewska tak pięknie sprawiła, że było jak w serenadzie w jej przeboju z 1958 roku. Za chwilkę wracamy do najpiękniejszych melodii, żeby posłuchać Jana Kaczmarka w piosence Co się zżera w jeziorze. Tam będzie takie małe ćwiczenie na dykcję przy okazji. Rdza zżera stare żelastwo zżera rdza. A potem usłyszymy przeboje Petuli Clark i Haliny Benedict.
1: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Carrefour, dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalni. 2 budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalni.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta pianek, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.

0: Zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Zjazdem na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
5: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Została ostatnia reklama.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama.
13: Najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu Elvisa Presleya, Blue Suede Shoes oraz Ireny Jarockiej, Co mnie w tobie zachwyciło. Posłuchamy w Radiu Pogoda za chwilkę, bo teraz pora poznać najważniejsze wiadomości.
14: Jest apelacja od wyroku dla żołnierza za strzały na granicy. Polscy strażacy pojadą pomóc w walce z ogniem w Hiszpanii. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
14: Dorota Werdycka. Jest apelacja od wyroku w sprawie żołnierza, który strzelał w stronę migrantów i innych funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Mężczyzna przez sąd pierwszej instancji został uniewinniony. O utrzymaniu tego wyroku zdecyduje sąd wojskowy drugiej instancji w Warszawie, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba.
15: Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała apelację od wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie w sprawie przeciwko żołnierzowi. Przedmiotowa apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
14: Żołnierz odszedł już z służby, od początku nie przyznawał się do winy. Walka z pożarem na południowym zachodzie Francji może trwać jeszcze tygodniami, ostrzega prezydent Emmanuel Macron. Do tej pory ogień strawił już ponad 42 tysiące hektarów. Strażacy z niepokojem patrzą na pogodę, bo od dziś do Francji wraca fala upałów.
16: Walczymy dalej. Ogień nadal stanowi poważne zagrożenie. Musimy zachować szczególną ostrożność w najbliższych godzinach, a nawet dniach.
14: Z ogniem walczy również Hiszpania, łącznie w obu krajach. W związku z pożarami ewakuowano ponad 300 tysięcy osób. W gaszeniu płonących lasów w okolicy Madrytu będą pomagać polscy strażacy. Na miejsce pojadą strażacy ze sprzętem grupy GFF, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo.
17: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc poprzez na przykład wyniesienie zbiorników sztucznych, gdzie możemy sobie zbuforować wodę.
14: Mówi dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz. Około 300 bomb z okresu II wojny światowej, a także materiały niebezpieczne różnego rodzaju, w tym azbest, odkryto podczas prac budowlanych na terenie byłego lotniska międzynarodowego na przedmieściach Aten w Grecji. Wszystkie niewybuchy zostały już bezpiecznie unieszkodliwione. A to wszystko przy okazji prac porządkowych, kończących się właśnie w ramach jednego z największych projektów rewitalizacji miejskiej w Europie. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów, po tym jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, a przede wszystkim $1 000 000 nagrody udało się namówić do występów gwiazdy. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
18: W wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale kibicom się to spodobało, zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji.
14: A do wygrania znów będzie $1 000 000.
11: Pogoda.
14: Możemy dziś liczyć na słońce w większości regionów, choć deszczowe chmury pojawią się na północy i północnym wschodzie i tutaj też może przelotnie padać, może również zagrzmieć. Na termometrach przeważnie od 18 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 25.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
13: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Zaraz wrócę do mojego pytania o spacery wśród zieleni. Myślę, że znajdzie się też miejsce na odpowiedź na inne moje pytanie o ulubione owoce leśne państwa, a na pewno znajdzie się miejsce na krótki powrót do roku 1975 w cyklu Pogodne Lato. Ale zanim zajmą nas te sprawy, posłuchajmy kilku najpiękniejszych melodii w wykonaniu Ireny Jarockiej i grupy Vox, a rozpoczniemy klasycznym rock'n'rollem w wersji Elvisa Presleya.
20: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything.

0: Bananowy song i grupa Vox z roku 79. Mniej więcej przed godziną wyliczałem Państwu korzyści, jakie daje już 20 minut spędzone na spacerze wśród zieleni dziennie. Korzyści odnosi cały organizm, od układu nerwowego przez układ odpornościowy, po obniżenie hormonów stresu, uspokojenie i osiągnięcie stanu takiej wewnętrznej równowagi, a przynajmniej zbliżenie się do niego. W związku z tym zapytałem, kiedy i gdzie ostatnio byli Państwo na spacerze bądź przechadzce, bo jak powiedziałem, wystarczy 20-minutowy spacer po obiedzie, żeby odczuć to pozytywne działanie. Halo?
1: Ja odnośnie spaceru.
0: Słuchamy.
1: Z mężem jeździmy raz w tygodniu, w sobotę przeważnie, do Konstancina.
0: No
1: to z Warszawy mamy blisko. I tam spędzamy jakieś 3-4 godziny, w zależności od pogody, ale zawsze tam jeździmy i nabieramy dużo, dużo dobrej energii.
0: No tak.
1: Pozdrawiam, polecam. Konstancin, Jeziorna, niedaleko Warszawy. Wszystkiego dobrego.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Bardzo dobrze Państwo robią. Konstancin, Jeziorna to bardzo zielone miejsce. Tam rzeczywiście można odczuć dobroczynne działanie zieleni i natury w ogóle. A Państwo gdzie ostatnio byli na spacerze? A może w ogóle Państwo mają swoje ulubione miejsce przechadzek, tak jak nasza słuchaczka, którą właśnie usłyszeliśmy w Radiu Pogoda? Proszę o tym opowiedzieć. Radio Pogoda. We'll be right back.

0: Daniel Santa Cruz Ensemble, Linda Bella Linda to ich przebój z lata roku 1976. My za chwilkę przeniesiemy się do wcześniejszego roku, żeby przypomnieć sobie kilka ówczesnych letnich wydarzeń, ale najpierw usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Niebiesko-Czarnych i Ady Rusowicz, a potem jeszcze Majki Jeżowskiej, która oczywiście od rana ma dobry humor.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
0: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
5: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 zł. Z kodem taniej o 300 zł.

0: pogodne lato
1: roku 1975.
0: Z radiem pogoda.
1: Od stycznia obowiązywał nowy kodeks pracy, który uchwalono latem poprzedniego roku, a Polska Kronika Filmowa rok później sprawdzała, jak działa powołany na podstawie kodeksu Sąd Pracy.
2: Uchwalony przez Sejm kodeks pracy powołał do życia okręgowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, aby sporne sprawy między pracownikami rozpatrywano szybko i sprawnie.
3: Ze względu na ciężkie warunki. I teraz ten trzeci przypadek. Zerwanie przewodu elektrycznego z pompy będącego pod napięciem. Dlaczego pan takie rzeczy robi? Dlaczego pan do współkolegów, do współtowarzyszy pracy, pan się w ten sposób zachowuje, że tam piaskiem w oczy pan sypie, że pan tam kogoś ugryzł w rękę, że pan się zachowuje właśnie w taki sposób nieskoordynowany?
4: Dlaczego to może było zbyteczne?
3: Ale pan już dzisiaj rozumie, że w każdym razie zrobił pan nieprawidłowo, że nie powinien pan tak postępować.
4: Ja rozumiem.
3: Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił odwołanie pana od orzeczenia Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy.
1: No i moim zdaniem słusznie, bo pan dość chuligańsko się zachowywał, prawda? Warto dodać, że zasadniczy kształt kodeksu pracy uchwalonego w latach 70. w 74 roku w czerwcu, pomimo wielu nowelizacji, nie uległ zasadniczym zmianom. I jeszcze taka data, 20 sierpnia wystrzelono bezzałogową sondę kosmiczną Viking 1 w stronę Marsa. Rok później, mniej więcej, sonda przesłała pierwsze obrazy powierzchni Marsa, wśród nich po raz pierwszy sfotografowaną tak zwaną marsjańską twarz, czyli formację skalną wyglądem przypominającą twarz podobną do ludzkiej. A i jeszcze jedna data, 18 września, czyli sam koniec lata, w Pile odnotowano wrześniowy rekord temperatury. 34,7 stopnia wtedy zanotowano na termometrach w Pile.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.

0: To Cezary Fabiński w Radiu Pogoda. Przy okazji mówienia o dobroczynnych skutkach 20-minutowego spaceru wspomniałem o tym, że teraz mamy coraz więcej pretekstów do wizyt w lesie. Na przykład dojrzewające owoce, jak moje ulubione jeżyny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o moje ulubione owoce leśne, to jest dżem z borówek leśnych, takich czerwonych. One się nie nadają do jedzenia na surowo, ale dżem jest przepyszny. Także polecam wszystkim, trzeba odpowiednio oczywiście je usmażyć i jest bardzo dobry dżem. Jeszcze chciałam pozdrowić moją bratową i brata z Warszawy, Zosia z Lublina.
0: Przekazane pani Zosiu, a ja pozdrawiam panią, bo pani słucha albo na komputerze Radia Pogoda, albo przez aplikację. Brawo! Ta czerwona borówka bywa też nazywana brusznicą. A czy państwo mają swoje ulubione owoce leśne?
2: Radio Pogoda. Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum akademickie.pl.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once a Miele. Always Emile.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
18: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
17: Już od 400 zł studiuj.
18: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
17: Ekonomię i logistykę.
18: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
17: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
18: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
17: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
18: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
17: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
19: Została ostatnia reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: auto promocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mhm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.
12: Właśnie mija południe, więc w Radiu Pogoda mamy teraz dla Państwa najważniejsze wiadomości, a po nich najpiękniejsze melodie na lato wrócą w przebojach grupy Middle of the Road i Andrzeja Rybińskiego.
13: Obniżka ceny paliw pod koniec wakacji wciąż ze znakiem zapytania. Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie portugalskiego miasta Porto.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
13: Michał Pierzchała. Na początek garść komentarzy po zapowiedzi premiera, że możliwe jest przywrócenie programu CPN, czyli regulowania cen paliw. Donald Tusk sugerował, że taniej może być w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Jak przypomina Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex, niedługo po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, przed wakacjami...
14: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
13: Takich cen dzisiaj nie ma. Są aktualnie wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować. Od kilku dni bowiem USA nie atakują Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
14: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
13: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio między 7,35 a 7,40, a za olej między 7,80 a 7,90. Zmienią się zasady wystawiania recept refundowanych. Chodzi o to, aby nie było błędów w dawkowaniu polegających na przykład na tym, że dostajemy receptę zwykłą, 30-dniową, na której dawkowanie przepisanego leku znacznie wykracza poza ten czas. Nowe regulacje wejdą w życie w połowie września. Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji, poinformowała przed chwilą tamtejsza piłkarska federacja. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego odszedł już 5 lat temu. To Francja? A dla włoskiego futbolu to nie jest dobry czas. Nowy prezes tamtejszej federacji miał posprzątać po swoim poprzedniku, otoczyć się kompetentnymi ludźmi i rozpocząć budowę silnej kadry, która znów nie zakwalifikowała się na mundial. Tymczasem wszystko posypało się w kilka dni. Michał Waszkiewicz.
15: Giovanni Malago kilkanaście dni temu zatrudnił legendę włoskiego futbolu Paolo Maldiniego w roli dyrektora technicznego kierowanej przez siebie włoskiej federacji piłkarskiej. Maldini zaprosił do współpracy innego byłego piłkarza Milanu, Brazylijczyka Brazylijczyka Leonardo i zaczęli poszukiwania selekcjonera. Pep Guardiola odmówił, to postawili na André Pirlo. No i rozpętała się burza, bo okazało się, że legenda włoskiej kadry od zeszłego roku jest twarzą rosyjskiego bukmachera. Działacze, kibice i politycy powiedzieli stanowcze nie, mówi Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
16: Osoba, która można powiedzieć legitymizuje Putina, legitymizuje współczesną Rosję swoimi działaniami, czyli promując rosyjską firmę na arenie międzynarodowej, nie powinna po prostu pełnić takiej funkcji.
15: Ostry sprzeciw sprawił, że Pirlo się wycofał, a skoro tak, to Maldini powiedział, że rezygnuje. Leonardo też, czyli Włosi wrócili do punktu wyjścia.
13: Na północy Portugalii zadomowił się chilijski pająk pustelnik. Miejscowi biolodzy twierdzą, że w rejonie miasta Porto znaleziono już kilka okazów tego jadowitego stawonoga i dodają, że groźny pająk nie pojawił się tam przypadkiem. Wykluczają możliwość jego ucieczki z prywatnej hodowli, raczej wiążą z aktywnością człowieka i transportami towarów z Ameryki Południowej. Pająk ma około centymetra długości. W swoim środowisku naturalnym zamieszkuje wejścia do jaskiń. Z kolei w środowisku miejskim wybiera z reguły osłonięte miejsca, takie jak garaże, piwnice i magazyny. Z powodu ubarwienia nie rzuca się w oczy.
1: Pogoda.
13: Najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie, 25 stopni, poza tym na ogół od 18 do 23, sporo słońca, miejscami na północy i północnym wschodzie przelotnie może padać deszcz.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
12: Spacery wśród zieleni wrócą za chwilkę w Państwa telefonach, co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że korzystamy z tego, co ma na nas dobry wpływ. Ale pytanie o to, czy i gdzie ostatnio Państwo spacerowali, pozostaje aktualne. Za pół godziny mniej więcej czeka nas rozgrywka Funduszów Czasów Pogodowych. Dzisiaj stawką jest wejście do ćwierćfinału, który czeka nas za niewiele ponad 24 godziny. A teraz już czekają nas najpiękniejsze melodie w wykonaniu Middle of the Road Andrzeja Rybińskiego i Joanny Rawik.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr

0: i to się nazywa piosenka z tekstem. Nie z każdej mąki będzie chleb, napisał Jan Zalewski do muzyki Jerzego Obratowskiego, a wspaniale wykonała Joanna Rawik. Ale my nie o chlebie teraz, tylko o spacerach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Anna z Krakowa. Proszę Państwa, ubiegły tydzień spędziłam w Borach Tucholskich. Byłam w Tucholi, byłam w Formie Gacza, byłam w Chojniczach. Byłam w wielu miejscowościach, zwiedzałam tam przede wszystkim muzea, no i oczywiście w lasach i nad jeziorami spacery. Siódmy cud świata.
0: No tak.
1: Coś pięknego. No. Życzę wszystkim, żeby raz w życiu dotarli. Do widzenia.
0: Do usłyszenia, pani Anno. Przyznaję, że zazdroszczę. Bory Tucholskie to jest przepiękne miejsce. Za każdym razem, kiedy jestem w okolicy, muszę się gdzieś tam zatrzymać i pospacerować, choćby tylko pół godzinki. Także podzielam zachwyt pani Anny. To rzeczywiście jest siódmy cud świata. A do spacerów po innych pięknych miejscach naszego kraju jeszcze dzisiaj wrócimy.

0: No.
1: Najpiękniejsze melodie na lato towarzyszą nam w samym środku sezonu urlopowego, więc może warto przypomnieć, że Radio Pogoda można zabrać ze sobą w telefonie niemal w każde miejsce na świecie. Wystarczy pobrać naszą bezpłatną aplikację i zainstalować ją w swoim telefonie i wcale nie trzeba tęsknić za najpiękniejszymi melodiami. Można ich wtedy słuchać dowoli właśnie dzięki tej aplikacji. Za chwilkę, zaraz po piosenkach Moniki Borys i zespołu The Archies, będzie też można usłyszeć i w Radiu Pogoda, i w aplikacji Radia Pogoda kolejny pojedynek na najpiękniejsze melodie, czyli kolejną rozgrywkę funduszów czasów pogodowych.
2: Radio Pogoda.

0: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale...
0: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Zabieramy się za kolejną rozgrywkę tegorocznej edycji Funduszów Czasów Pogodowych. Po jednej stronie wczorajszy zwycięzca, pan Jan, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Po drugiej stronie pan Stanisław, który dzisiaj będzie próbować przeszkadzać panu Janowi w awansie do jutrzejszych rozgrywek. Zaraz sprawdzimy, czy skutecznie. Dzień dobry, panie Stanisławie.
3: Dzień dobry.
1: Czeka nas pojedynek w rundach, po jednej zagadce dla każdego z panów. Zagadkami będą fragmenty najpiękniejszych melodii, a odpowiedzią będzie imię i nazwisko bądź nazwa wykonawcy. Prawidłowa odpowiedź warta jest punkt i po każdej rundzie zagadek sprawdzę stan meczu. Zwycięzca awansuje do jutrzejszych rozgrywek funduszu, to już będzie ćwierćfinał, a jego przeciwnik dostanie od Radia Pogoda zestaw upominków w ramach nagrody pocieszenia. Czy reguły gry są jasne?
2: Tak, jasne.
3: Tak.
1: No to zabieramy się za rozgrywkę. Pierwszy dzisiaj rozwiązuje zagadkę pan Jan. Proszę powiedzieć, kto wykonuje tę piosenkę.
2: Coś mi tutaj nie mogę skojarzyć. Nie wiem.
1: Barry Manilow, ale to jeszcze nic nie znaczy, bo teraz pan Stanisław, żeby wygrać, powinien dobrze odpowiedzieć na moje pytanie. Kto to śpiewa, panie Stanisławie?

0: O kurde, to polski Amerykanin taki, kurde, nie mogę sobie przypomnieć.
1: Bobby Winton jest remis, więc zabieramy się za drugą rundę. Zagadka dla pana Jana. Kto to śpiewa?
2: W sercu źródło promienie, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia.
3: Marek Drechuta.
1: Tak, to jest dobra odpowiedź. Punkt dla pana. Zagadka dla pana Stanisława.
4: Bo ty miękka jak puch.
1: I tu może być albo nazwa zespołu, albo nazwisko wokalisty.
0: To jest...
1: Shaking Doody to był, panie Stanisławie. Także mamy rozstrzygnięcie. Pan Jan niniejszym otrzymuje prawo udziału w jutrzejszym ćwierćfinale. Gratulacje, panie Janie.
3: Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo.
1: A pan Stanisław w podziękowaniu za udział w dzisiejszych rozgrywkach otrzymuje zestaw upominków od Radia Pogoda. Panie Stanisławie, myślę, że nie zmartwi się pan, jak pan dostanie nasz pogodny kubeczek, naszą pogodną torbę, książkę do czytania, no i coś tam jeszcze będzie. Malutkie dodatki.
0: Bardzo się cieszę i gratuluję przeciwnikowi.
3: Dziękuję.
1: Z panem Janem spotykamy się jutro o tej porze w Radiu Pogoda i wtedy poznamy jego przeciwnika w drodze do piątkowego finału. Może to będą państwo. A czy państwo już dołączyli do funduszów czasów pogodowych? Bo jeżeli nie, to w każdej chwili można to zrobić na stronie radiopogoda.pl i jutro zagrać w ćwierćfinale tej serii rozgrywek funduszu. Powodzenia!
5: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

No są po prostu takie najpiękniejsze melodie, przy których słońca robi się jakby więcej i wśród nich na pewno jest ta najpiękniejsza melodia Eleni po słonecznej stronie życia. Za chwilkę w Radiu Pogoda posłuchamy troszkę o marzeniach o Kalifornii, snutych wśród zimowych okoliczności Nowego Jorku bodajże przez zespół Mamas & Papas, a potem usłyszymy duet Marka Grechuty z Teresą Iwaniszewską Haremzą, czyli piosenkę Muza Pomyślności.

Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze, o zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
5: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: I co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: została ostatnia reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Radio Pogoda, gwarancją dobrego wypoczynku.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: 103,4 FM.
1: Radio Pogoda.
2: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Została ostatnia reklama.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Zbliża się 13, więc w Radiu Pogoda teraz posłuchamy najważniejszych wiadomości, a potem najpiękniejsze melodie na lato wrócą w piosenkach Andrzeja Dąbrowskiego, Show by Night i Barbary Kraftówny, Zakochałam się w czwartek niechcący.
1: Niezgodne z konstytucją są wzory dokumentów o rejestracji małżeństw tej samej płci. Odchudzanie PiSu. Formalnie zwolennicy Morawieckiego stracą partyjne legitymacje. Ławki powstały z kartonów po napojach. Są wytrzymałe i całkowicie ekologiczne.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
1: Michał Pierzchała. Niekonstytucyjne jest rozporządzenie dotyczące wzoru dokumentów w sprawie aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, rząd wprowadził możliwość rejestracji w Polsce takich małżeństw. W formularzach aktów stanu cywilnego pojawiły się dodatkowe warianty, które nie ograniczają się już wyłącznie do układu mąż i żona. Co w praktyce będzie oznaczać niezgodność tych przepisów z ustawą zasadniczą, będziemy dopytywać. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Sejm wybrał sędziego w czerwcu. Zgodnie z prawem Karol Nawrocki powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie, ale zwlekał. Sędzia Patyra dwa razy w pismach przypominał się prezydentowi i prosił o wskazanie terminu, w którym może złożyć ślubowanie i dopiero dziś to się zadziało. Patyra jest siódmą osobą wybraną przez Sejm w tym roku na sędziego Trybunału. Pozostałych sześcioro Sejm wybrał w marcu. Jedynie dwoje z nich zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie. Polityka to nie miejsce na emocje, mówi Mateusz Morawiecki, pytany o reakcję na dołączenie Daniela Obajtka i Grzegorza Lorka do zwolenników Jarosława Kaczyńskiego w trakcie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Obaj podpisali bowiem lojalki.
3: W polityce słowo jest mi przykro, nie jest mi przykro, to nie jest właściwa ocena emocji człowieka. Takie decyzje podjęli, ja je szanuję. Paru posłów rzeczywiście tak zdecydowało, czy jeden poseł i jeden europoseł. Jest też kilku chętnych, ale w mniejszym stopniu się tym teraz zajmujemy.
1: Na godzinę 17:00 zaplanowane jest spotkanie Komitetu Politycznego PiSu, podczas którego z partii już oficjalnie mają zostać usunięci członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Przestrzeń powietrzna nad północą wschodnią Finlandią i wody przylegające do tej części kraju zamknięte rano z powodu ryzyka wtargnięcia rosyjskich dronów są już ponownie otwarte. Tym samym mogą się już odbywać w tamtym rejonie loty samolotów. Zamknięcie było konieczne, aby w razie potrzeby wojsko mogło zainterweniować i zestrzelić bezzałogowce. Czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, choć należą do jednego systemu komunikacji na Śląsku i w Zagłębiu, przez lata wprowadzały pasażerów w błąd. Turyści i osoby spoza regionu często zastanawiają się, czy to na pewno ten sam transport i ten sam bilet. Teraz ma to się zmienić. Tramwaje będą stopniowo zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Jak mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, chodzi o wygodę pasażerów.
4: Ktoś, kto na co dzień z transportu zbiorowego nie korzystał, musiał się zastanawiać, jaki bilet i u kogo kupić. To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
1: Najpierw żółte barwy zyskają nowe tramwaje, które właśnie trafiają do metropolii, te, które już kursują, będą zmieniać kolor przy okazji napraw i przeglądów. Czerwone pozostaną tylko zabytkowe składy wyjeżdżające przy specjalnych okazjach. Cztery ławki zrobione z przetworzonych kartonów po napojach pojawiły się w Białymstoku. Odpady zostały sprasowane w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. To produkty całkowicie ekologiczne. Może być stosowane nie tylko w postaci ławek, ale też na przykład w budownictwie. Płyta jest wytrzymała, ma właściwości wygłuszające, może więc pełnić rolę choćby ściany działowej. Kibicujemy więc i czekamy na kolejne pomysły.
2: Pogoda.
1: Popołudnie w wielu miejscach pogodne, ale na północy i północnym wschodzie więcej chmur i tutaj przelotnie może padać deszcz. Z kolei na krańcach północno-wschodnich synoptycy przewidują również burze. Na termometrach na ogół od 18 do 23 stopni.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
0: Po wiadomościach w Radiu Pogoda mamy dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego, Barbary Kraftówny i Marvina Gaya. Wrócimy później do Państwa spacerów, bo powtarzam to dzisiaj, żeby nikomu nie umknęło, że nawet 20 minut spaceru dziennie w zieleni wywiera zbawienny wpływ na nasz organizm. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.

w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartek.

0: Let's get it on. Marvin Gaye śpiewająco namawiał: zabierzmy się za tę naszą miłość, albo może popracujmy nad tą naszą miłością. Za chwilkę Urszula Sipińska będzie śpiewać, że jej to by się nadał tylko muzyk, muzyk, a ja zmienię temat, bo mnie dzisiaj chodzi o ruch. Spacery i przechadzki w lesie, parku czy wśród innej zieleni. Interesuje mnie, czy i gdzie państwo ostatnio spacerowali. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, tak. Ja byłam tydzień temu na autospacerze zakończonym jogą śmiechu. Pojechałam autobusem do Wilanowa, przeszłam 15 minut spacerkiem na miejsce zbiórki naszej grupy. Mm-hmm. Stamtąd przeszliśmy następne 15 minut na plażę w Wilanowie. Co zobaczyliśmy? Miękki, złocisty piasek pod stopami, rozległą, szeroką przestrzeń, rzekę Wisłę, lekko falującą, krzyk ptaków, miły powiew wiatru, tak. Joga śmiechu na łonie natury, a później przepiękny zachód słońca, który został z nami na zdjęciach. Wracaliśmy szczęśliwi, z chęcią przyjścia tu za tydzień. Polecam wszystkim to miejsce. Pozdrawiam. Basia Zutrzynowa.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Basiu. No tak, o pięknie i innych walorach nadwiślańskiego brzegu śpiewał m.in. Czesław Niemen. A do spacerów jeszcze raz dzisiaj wrócimy za kilkanaście minut. Tylko przypomnę, że 20 minut spaceru dziennie wśród zieleni już pięknie, dobrze i zbawiennie nawet wpływa na nasz organizm.

0: Jadwiga Prolińska śpiewała, że każda miłość jest pierwsza. Irena Jarocka, że kocha się raz, potem drugi i trzeci i znów. I tak sobie myślę, że ważne, żeby uczucie kwitło, bo życie bez dobrych, pozytywnych uczuć nie jest wiele warte. I nie chodzi to tylko o miłość. No ale w kwestii miłości lepiej niech wypowiadają się artyści. Bogusław Metz za chwilkę opisze swój przypadek śpiewając: na pozór nic nie było w niej.
1: Radio Pogoda.

0: innym razem, dziś na razie nie.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media

0: Connie Francis w Radiu Pogoda. Za moment usłyszymy Andrzeja Zauchę, a teraz wróćmy do spacerów. Jeżeli spacerujemy w zieleni, to świetnie, ale nawet spacer po mieście się liczy, bo przecież chodzi o ruch. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Przechadzka wśród zieleni, fajna rzecz, ale ja ostatnio byłam na wrocławskim deptaku, czyli na ulicy Świdnickiej.
0: No tak.
1: Na takim spacerze miejskim. Dawno nie spędzałam się po Wrocławiu i musiałam sobie przypomnieć, jaki Wrocław jest piękny.
0: No tak.
1: Nie spiesząc się, chodziłam oglądając, co nowego zrobiono, ilu krasnali mamy na wrocławskich ulicach. I oczywiście jadłam loty. Miłego dnia dla wszystkich.
0: Miłego dnia dla pani, pani Krystyno. Jak ja rozumiem te spacery po mieście, ja robię dokładnie to samo i to nie tylko we Wrocławiu, ale w tym mieście mam swoje szczególne miejsca, które sprawdzam za każdym razem, kiedy nadarza się okazja. Także spacerujmy, najlepiej po terenach zielonych, parkach, skwerach, jeśli się da to po lesie, ale spacery po mieście też mogą dać sporo satysfakcji i również przyczynić się do dobrego stanu zdrowia przecież.

0: Charakterystyczny głos należy do Amandy Lear. Za chwilkę usłyszymy innego właściciela bardzo niskiego głosu, basu mówiąc dokładniej, Bernarda Ładysza w piosence z repertuaru Violetty Villas Dla Ciebie Mamo. O 14 przywita się z Państwem Monika Tarka, a ja zapraszam do Radia Pogoda już jutro od 10.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu na

0: naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu. Ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i

0: oto promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
8: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
9: No i z darmową dostawą do sklepu.
10: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
14: To jest Radio Pogoda, my gramy dla Was najpiękniejsze melodie na lato. Będzie też letnia piosenka Summer in the City już za kilka minut i The Loving Spoonful. Ale na razie wiadomość, jest 14.
15: Zatrzymanie przez policję mężczyzny po 30 latach od zabójstwa. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James zarobi marne pieniądze, ale nie o to mu chodzi.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
15: Michał Pierzchała. Za przestępstwo popełnione ponad 30 lat temu zatrzymany został przez policję mężczyzna. Jest podejrzewany o zabójstwo. Miał wtedy 17 lat. Sprawa z 1994 roku wróciła niedawno, po tym jak policjanci sięgnęli do zabezpieczonych wtedy materiałów z lasu koło Sieradza w Łódzkiem, gdzie znajdowało się ciało, i ustalili m.in. profil DNA sprawcy. Okazało się, że podejrzewany mężczyzna wiele razy był w ostatnich latach notowany, odbywał też wieloletnie kary więzienia. Śledczym jednocześnie udało się utworzyć wizerunek zamordowanego. Nie wiadomo, kim jest. Policja na swoich stronach w internecie udostępnia wizualizację i prosi o kontakt osoby, które mężczyznę rozpoznają. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Od czwartku ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, precyzuje Marta Mazik z TPN-u.
16: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
17: Spadających kamieni, jak rozumiem, tak?
16: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego. Jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
15: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac na żółtym szlaku na Kozią Przełęcz. Dużo zależy tutaj od pogody. Część emerytów i rencistów otrzyma wcześniej swoje sierpniowe świadczenia. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chodzi m.in. o te osoby, dla których termin wypłaty przypada 1 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. W tym przypadku emerytury i renty doręczane przez listonoszy na pocztę trafiły już dzisiaj, natomiast te świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków w czwartek. Obraduje rząd. Wśród tematów m.in. zaostrzenie kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem zespołu z Filadelfii. Podpisał, jak na swoje standardy, bardzo skromny wielosezonny kontrakt, ale w ostatnich w karierze dwóch sezonach chodzi mu już tylko o tytuł. Michał Waszkiewicz.
18: To niesamowite, że czekając na decyzję 41-latka fani koszykówki znów wstrzymali oddech. Może nie tak jak 16 lat temu, gdy LeBron James oznajmił światu, że przenosi swój talent na Florydę i dołączy do Miami Heat, ale dla wielu był to najważniejszy ruch tego lata. Bo James, który rozpocznie jesienią swój rekordowy 24 sezon w NBA, wciąż jest świetny. A drużyna z nim w składzie z miejsca może włączyć się do walki o tytuł. I tak będzie w przypadku Philadelphia 76ers, która wcześniej ściągnęła z Celtics świetnego Jaylena Browna, a ma w składzie m.in. Joela Embiida, Tyrese'a Maxeya czy VJ Edgecomba. James zgodził się na najniższy kontrakt dla weterana za 8 milionów dolarów za dwa sezony gry. Tylko w zeszłym w Los Angeles zarobił 7 razy więcej. Ale jak sam mówi, chodzi o wygrywanie. Ma na koncie dwa tytuły z Miami Heat i po jednym z Cleveland Cavaliers i Lakers. Jak na tyle lat gry, stosunkowo niewiele.
15: Niektóre ćmy węszą skrzydłami, donoszą badacze z Niemiec. Na skrzydłach znajdują się mikroskopijne receptory, za pomocą których ćmy mogą monitorować prędkość, wibracje i ciśnienie powietrza, a co za tym idzie, w ten sposób precyzyjnie kontrolują lot, ale też wyczuwają niektóre zapachy, na przykład zapach amin, które dla nas pachną jak nieświeża ryba.
11: Pogoda.
15: Wieczorem i w nocy przelotnie może padać deszcz na Pomorzu. Jutro w dzień właśnie w północnych regionach więcej chmur. Gdzie indziej powinno być słonecznie. Na termometrach w środę od 20 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na krańcach zachodnich.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
14: Gramy, gramy, przed najpiękniejszymi melodiami się nie zawahamy. Same przeboje sprzed kilkudziesięciu lat na antenie Radia Pogoda, czyli z czasów, kiedy, proszę Państwa, jeszcze do nagrywania muzyki nie używano komputerów. Za chwilę The Loving Spoonful, Summer in the City, potem Irena Jarocka i Odpływają kawiarenki. Będzie też jeszcze przed 15:00, specjalnie na Państwa życzenie, piosenka na naszej antenie. Ale mi się dzisiaj rymuje. A kto z Państwa dzisiaj nas pozdrawia?
20: Dzień dobry, pani Moniko.
14: Dzień dobry.
20: Chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy i panią serdecznie. Pozdrawiam, Elżbieta.
14: Dziękuję, przyjemnego popołudnia.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

In the summertime na początek po 14, później odpływają kawiarenki Ireny Jarockiej na antenie Radia Pogoda. To takie piosenki, które kojarzą się z latem, a jak Państwo zajrzą na naszą stronę radiopogoda.pl, to tam przeczytają historię trzech przebojów, które zawsze wracają na wakacje. Pierwszy z nich to ten. In the summertime when the weather is hot. Czyli In the Summertime, Mango Jerry. Drugi to taki, proszę Państwa, Made in USA. Słynny Surfing USA zespołu The Beach Boys, czyli chłopaków z plaży. No i ostatni, wymieniony przez twórców naszej strony internetowej, no to oczywiście słynna piosenka.

0: taki utwór, którego uczymy się w zasadzie już w przedszkolu, a w szkole podstawowej to już na pewno. Czy Państwo zgadzają się z tym wyborem? Czy może Wy macie jakiś zupełnie inny przebój, który kojarzy Wam się z latem? 22 444 4004 to nasz numer.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Bolero, Janusz Gniatkowski, a ja pytam, jaka piosenka kojarzy się wam najbardziej z latem? No niektóre wybory wcale nie są takie oczywiste. Halo, halo.
1: Dzień dobry pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Mówi Barbara. Pozdrawiam ze słonecznego Beskidu Sądeckiego.
0: Nawzajem, dziękuję.
1: Chcę powiedzieć, że mnie bardzo się kojarzy letni czas z piosenką O Solej, Solej w wykonaniu chyba zespołu Middle of Road. Mhm. Tak może nieprawidłowo powiedziałam, ale O Solej, Solej. Zawsze wiem, że jestem na wakacjach. To dobry czas. Dużo serdeczności do końca dnia.
0: Dziękuję. Jak to fajnie, że my mamy tą piosenkę i często ją gramy.

0: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale...
0: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No i z darmową dostawą do sklepu.
8: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

0: tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las, nie mieli pieniędzy.
1: Kabaretowa piosenka Wałów Jagiellońskich i Złote Żniwa, no, to nie Radia Pogoda. Można by to skomentować słynnym cytatem. Sorry, taki mamy klimat.
2: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Czyli jak Państwu chodzi po głowie jakaś melodia, którą szczególnie lubicie, chcielibyście usłyszeć na antenie Radia Pogoda, a na przykład dawno jej nie graliśmy, no to można zadzwonić pod nasz numer 22 444 4004, a ja z przyjemnością spełnię Waszą muzyczną prośbę. Jaka dzisiaj? Posłuchajmy.
3: Dzień dobry Pani Moniko. Mam prośbę co do piosenki. Ja i moja rodzina uwielbiamy piosenkę w wykonaniu Elżbiety Staroselskiej pod tytułem Tysiąc lat. Jest to tak piękna i pogodna piosenka. Naprawdę, wydaje mi się, że każdy, kto będzie słuchać teraz Radia Pogoda, uśmiechnie się po prostu na tę piosenkę. Jeśli udałoby się ją pani puścić na antenie, to będę bardzo wdzięczny. Serdecznie pozdrawiam, Sebastian.
1: Ja też pozdrawiam i bardzo dziękuję za ten wybór, bo rzeczywiście piosenka wyjątkowo pogodna, taka pełna nadziei i miłości do świata. Muzykę napisał oczywiście mąż pani Elżbiety, czyli pan Włodzimierz Korcz, słowa Jan Zalewski. No to posłuchajmy. Elżbieta Starostecka, Tysiąc lat. Piosenka na państwa życzenie.

0: Respekt, bardzo lubię tę piosenkę, pełna energii. Aretha Franklin przed momentem na antenie Radia Pogoda. Ja po 14 witając się z Państwem tak jakoś mimowolnie, mimochodem, albo przez przypadek, albo i nie wiadomo, zrymowałam i chyba Państwu się udzieliło.
1: Gdy się rano obudziłem, Radio Pogoda włączyłem. Pięknie w tym radyjku grają, życie ludziom ubierają. Życzę wszystkim prowadzącym szczęścia, pomyślności i niech zawsze to radyjko w naszych domach gości. Serdecznie pozdrawiam, Jerzy z Krakowa.
0: Dziękuję, panie Jerzy. Też pozdrawiam gorąco. Na razie chyba mogę tak mówić, bo jeszcze upały dopiero przed nami. Żyj kolorowo, Ewa Bem, już za chwilę na naszej antenie będzie też piękna piosenka Skaldów, Wierniejsza od marzenia.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocham.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Tesla z Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Została ostatnia reklama. Codziennie.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny

milczeniu. Westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
7: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Reklama. Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
11: To jest Radio Pogoda, gramy najpiękniejsze melodie na lato. Wracamy do nich oczywiście za kilka minut. Albano i Romina Power zaśpiewają Cisera, a Anna Jantar, Wielka Dama tańczy sama. Ale na razie wiadomości o 15.
12: Limity czasu pracy lekarzy. Nowa propozycja resortu zdrowia do konsultacji. Jest to film w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku pod wodą 7-latek. Pradawne odciski stóp zmieniają wiedzę o wymarłych kuzynach ludzi. Posłuchajcie, co nowego o nich wiemy.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Michał Pierzchała. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji. Rząd powinien go przyjąć do końca sierpnia. Limit czasu pracy ma dotyczyć pracujących w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia, a medyk odpowie karnie, jeśli złoży fałszywe oświadczenie dotyczące tego, ile przepracował, ostrzega wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
14: W ten sposób można te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować poprzez przypadku wątpliwości. Można zawsze zgłosić takie zawiadomienie do służb.
12: Grzywna będzie też grozić dyrektorowi placówki, jeśli medyk przekroczył czas pracy. Kara ma maksymalnie wynieść 30 tysięcy złotych, a górny limit miesięcznych zarobków lekarza na etacie to ponad 70 tysięcy złotych. Jest to śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Zajęcia organizowała zewnętrzna firma. Śledczy przesłuchali już część ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, potwierdza prokurator Paweł Jasiak.
15: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
12: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Premier Donald Tusk ostro reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarczył polityków, od Karola Nawrockiego po liderów prawicy. Według premiera dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
16: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
12: Premier zaapelował, aby zgłaszać akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzania zmian w prawie. prawie, które wspierałyby działania policji. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie. Problem dotyczy także Polski. Lekarze ostrzegają, że wakacje sprzyjają zakażeniom. Dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby przypominają o regularnych badaniach. Jak wyjaśnia hepatolog Beata Logiewa-Basger, WZW to choroba podstępna.
17: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
12: Lekarze zalecają, aby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. Zachowane w skale odciski stóp dawnych krewnych człowieka sprzed prawie 1,5 miliona lat wskazują na to, że byli oni więksi niż sądzono, donoszą w najnowszej pracy naukowcy z USA i Kenii. Nasi przodkowie mieli mieć około 180 cm wzrostu i ważyć około 75 kg. Zdarzało im się wędrować w grupach. Wędrowali raczej samce, bez samic czy młodych.
13: Pogoda.
12: Do końca dnia przelotne opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Jutro w dzień w tych rejonach także pochmurno, gdzie indziej za to słonecznie. Będzie cieplej w środę, na termometrach od 20 stopni na północnym wschodzie do 26 w centrum i do 29 stopni na krańcach zachodnich.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
11: No to piosenka zdecydowanie wielu osobom kojarzy się z latem, gdzieś tam na przykład z wyjazdami harcerskimi albo z jakimiś wędrówkami, czy może z siedzeniem przy ognisku i śpiewaniem właśnie takiej piosenki z gitarą. A ja dzisiaj pytam się was, jakie piosenki kojarzą wam się właśnie z latem i z wakacjami, więc wrócimy na pewno do tego tematu, ale będzie też muzyczne wspomnienie Kasi Sobczyk w Radiu Pogoda po 15.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Lisa Ra, Albano i Romina Power, a teraz wspomnienie królowej Big Beatu. Śpiewała Małego Księcia, nie bądź taki szybki Bill, o mnie się nie martw. 13, 4 maki, był taki ktoś, Katarzyna Sobczyk. Przez całe życie przyjaźniła się z nią Halina Frąckowiak, która niedawno była gościem Radia Pogoda i opowiadała wtedy, jak się poznały, a to było podczas jednej z pierwszych tras czerwono-czarnych.
1: Miała bluzeczkę w czarną i zieloną kratkę i czarną plisowatą spódniczkę, to wszystko doskonale pamiętam. I ona mówi, a przyjechałaś i pojedziesz z nami na koncerty, tak? Ja mówię, tak. Mówi, Kasia jest. To była Kasia Sobczyk.
2: Tak.
1: Urocza, wspaniała dziewczyna. No i do końca życia się przyjaźniłyśmy.
0: Do ostatnich chwil, o to też pytałam panią Halinę Frąckowiak. Katarzyna Sobczyk zmarła 28 lipca 2010 roku w hospicjum onkologicznym Świętego Krzysztofa na warszawskim Ursynowie. Tak o jej ostatnich dniach opowiadała pani Halina.
1: Ja się dowiedziałam od Kasi, bo rozmawiałyśmy czasami przez telefon, jak ona mieszkała w Stanach. I ona mi powiedziała, że właśnie ma nowotwór i że powinna mieć operację. Ja mówię, Kasiu, siadaj w samolot i przeleć. No są lekarze.
2: Pomogę ci, tak.
1: Po prostu zwróciłam się rzeczywiście do pani doktor, o której ona wspomniała, że ona słyszała o takiej pani doktor na Ursynowie w tym szpitalu onkologicznym. No i rzeczywiście Kasia tam została przyjęta. Pani doktor się nie opowiada. Ale później było hospicjum. Miała pokój dzielny. Odwiedzali ją ludzie. Wszystko do samego końca było tak, jak być powinno, kiedy człowiek odchodzi. I pamiętam ostatnie moje przyjście do niej, bo tam ją oczywiście odwiedzałam. Wyszłam do tego hospicjum i chcę wejść do pokoju, to był już wieczór. I wychodzi siostra, pielęgniarka i mówi, Kasia w tej chwili odeszła.
0: Tak wspominała Halina Frąckowiak, a u nas oczywiście Kasia Sobczyk i czerwono-czarni. Nie wiemy, czy to warto.

0: 2+1, choć pomalej mój świat. Wcześniej oczywiście Kasia Sobczyk. Wracając jeszcze do wspomnień o Kasi Sobczyk, to wychowała się w Koszalinie, tam spędziła swoją młodość, chodziła do szkoły i tam też jako wokalistka amatorskiego zespołu Biało-Zieloni zaliczyła swój pierwszy występ na scenie i to było w Domu Kultury właśnie w Koszalinie. I Państwo o tym pamiętają i Koszalin też pamięta, jak się okazuje. Słuchamy.
1: Z tej strony Loczek z Koszalina. Nie wiem, czy ktoś wie, ale właśnie pani Katarzyna Sobczyk ma przepiękny ogród różany niedaleko Centrum Kultury w Koszalinie, gdzie bardzo często przebywała i tu właśnie jest, tak czcimy tę pamięć pani Kasi. Zapraszam serdecznie do Koszalina. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Także jak gdzieś Państwo będą w okolicy w czasie na przykład urlopu, no to warto tam do Koszalina zajrzeć.
2: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: Homo-homi.
5: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszów Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
4: Hurra, dziękuję bardzo.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej.

0: Expert.pl.
1: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Cały czas mają Państwo włączone radio Pogodę. Dzisiaj pytam się Was o hit lata.
1: Dzień dobry. Pani Moniczka dzisiaj pyta o jakby wakacyjne przeboje albo wspomnieniowe takie wakacyjne. No, dla mnie jest to taki przebój grupy Smokey, który po polsku się tłumaczy Spotkamy się o północy. Myślę, że wiele osób rocznika 60+ zna ten przebój i wspomina fantastycznie. Ja tak właśnie o tym przeboju myślę. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. A jeśli można, fragmencik, będę szczęśliwy.

0: No i był, zgodnie z życzeniem, proszę Państwa, kolejny telefon. Dzień dobry.
1: A dzień dobry, z tej strony Sara. Ja chciałam powiedzieć, że z latem kojarzy mi się piosenka Bonnie M, Rivers of Babylon. Z tą piosenką można jechać z otwartymi szybami, śpiewać w samochodzie i tylko cieszyć się, jak ludzie spoglądają z zadowoleniem. Pozdrawiam.

No teraz w małym fragmencie, ale obiecuję, że Boniem jeszcze dzisiaj wróci na antenę Radia Pogoda. A Państwa piosenka Lata, hit wakacji. Co to jest takiego? 22 444 4004 to jest nasz numer.

że ma uśmiech w głosie i że wygląda jak marzenie. Daniel Kłosek, wielka gwiazda lat 70. A ten rok 76, właśnie wtedy, kiedy ukazał się jego debiutancki long play, płyta o dwóch tytułach, bo strona A nazywała się Bezpańska Miłość, a strona B właśnie Zapomniany Ląd, i to była ta piosenka tytułowa. No a potem po ukazaniu się tego albumu, który jednocześnie był pierwszym i ostatnim, bo potem Daniel Kłosek wyjechał do Stanów Zjednoczonych i słuch właściwie po nim zaginął, był jeszcze, proszę Państwa, w lipcu Kołobrzeg i wielki przebój, który nuciła cała Polska.

0: piosenkę i jej refren na pamięć. Daniel Kłosek przed momentem w Radiu Pogoda, a jeszcze przed 16:00 Majka Jeżowska i Krystyna Prońko w duecie. Będzie też Wojciech Młynarski, który zaśpiewa Nie ma jak u mamy.
1: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: W Radiu Pogoda dbamy o to, co najważniejsze, o zdrowie. Ewa Podolska odpowiada na Wasze pytania prosto, jasno i bez medycznego żargonu. Słuchaj audycji Szlachetne Zdrowie od poniedziałku do piątku po 10:30. Szlachetne Zdrowie. Praktyczne porady na każdy dzień, by cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały rok.
8: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sportowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Lodówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 99% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Została ostatnia reklama.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 16, więc czas na wiadomości, a po wiadomościach m.in. Save Your Kisses for Me, czyli eurowizyjny przebój Brotherhood of Men.
4: Może będzie, ale decyzji o rządowej obniżce cen paliw na razie nie ma. Podziemne szpitale w formie schronów dla pacjentów powstaną w kilku miejscach. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
4: Michał Pierzchała. Coś będzie, ale nie wiadomo jeszcze co. Tak można podsumować słowa rzecznika rządu Adama Szłapki, mówiącego o rozwiązaniach dotyczących wysokich cen paliw.
6: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
4: Niedawno premier wspominał, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia mógłby wrócić program CPN, czyli pakiet zmian podatkowych obniżających ceny paliw. Decyzji jednak na razie nie ma. Jest za to zapewnienie, że Ministerstwa Energii i Finansów monitorują ceny paliw na rynkach światowych. Schrony dla pacjentów powstaną w kilku szpitalach w Kujawsko-Pomorskim. To będą podziemne szpitale z salami operacyjnymi, mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.
7: Na poziomie minus 2 sale zabiegowe, chirurgiczne, diagnostyczne, a na poziomie minus 1 salę chorych. Przewidujemy, że będziemy mogli hospitalizować około 300 pacjentów. Oczywiście w warunkach wojennych.
4: Bo w warunkach pokoju miejsca będą pełnić funkcję parkingów. Wszystkie będą mieć niezależne źródła energetyczne, ujęcia wody i systemy wentylacyjne. Francuskie władze ostrzegają mieszkańców i turystów przed kolejną falą ekstremalnych upałów, zwłaszcza w regionach dotkniętych pożarami. Według służb to może utrudnić akcję gaśniczą. Podobnie jest w Hiszpanii. Jako przebieg gaszenie gigantycznych pożarów ustalił Cezary Jaszczyk.
8: W południowo-zachodniej Francji na pomoc strażakom ruszyło wojsko. Gdy uporamy się z jednym ogniskiem, od razu mamy do czynienia z nowym zarzewiem. Musimy być cały czas na miejscu i reagować natychmiast. Mówił jeden ze strażaków. Więcej optymizmu. Po wielu dniach walki z ogniem ma hiszpański premier Pedro Sanchez. Służbom powoli udaje się opanowywać pożar wokół Madrytu. Dzięki niestrudzonej walce strażaków zdaje się, że widzimy już światełko w tunelu. Miejscowe władze wydają kolejne zgody na powrót ewakuowanych mieszkańców do domów.
4: Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję.
9: Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów. To wszystko. Trochę się powstrzymuje, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie. To wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji.
4: Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Planetoida oficjalnie nazwana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną na cześć Polaka. Chodzi o Andrzeja Komonieckiego, związanego z Żywcem, kronikarza z przełomu XVII i XVIII wieku. Jego kronika jest istotnym źródłem o historii Żywca. Był burmistrzem, potem wójtem, sporo wiedział i pisał. Planetoida, nazwana jego imieniem, krąży między orbitami Marsa i Jowisza.
5: Radio Pogoda. Co jest grane?
10: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dzisiaj wieczorem w Warszawie możecie wybrać się na kino pod gwiazdami, a wszystko to w ramach lotu kina letniego w stronę zachodzącego słońca. O 21.30 film Surfer w roli głównej Nicolas Cage. Do zobaczenia na placu przed kinoteką. Mogą być kolejki, bądźcie więc chwilę wcześniej. A jeżeli mowa o filmowym wieczorze, to Kraków zaprasza Was na całe filmowe lato. W kinie pod Baranami trwa 20. edycja letniego taniego kinobrania. Pod hasłem Najlepsze lato ever. Poszczegóły zajrzyjcie na stronę kina. Natomiast we Wrocławiu szykuje nam się kolejny muzyczny piątek. Oczywiście na Pergoli. Bez stresu, bez ocen i totalnie na luzie. Start o 18 przy Wystawowej 1 we Wrocławiu.
5: Pogoda.
4: Wieczorem i w nocy na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Jutro w dzień największe zachmurzenie również w północnych regionach. Poza tym powinno być pogodnie i cieplej. Od 20 stopni jutro na północnym wschodzie do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na południowym zachodzie i krańcach zachodnich.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
3: Czyli usłyszałam, że Michał zapowiada znów jakieś opady deszczu. No to parasolka jak najbardziej się przyda. Parasolka Radia Pogoda do wygrania w tym tygodniu w konkursie Daję Słowo. Już za kilkanaście minut poproszę Państwa o zgłoszenia do tej zabawy. Nagrodą gwarantowaną będą karty Radia Pogoda, a wcześniej wrócimy do tych Państwa zdaniem największych hitów wakacji.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Polska wersja przeboju Michał Mathieu na antenie Radia Pogoda i Halina Kunicka. A teraz wracamy do przeboju wakacji. Popytam się dzisiaj Państwa, jakie piosenki Wam kojarzą się z wakacjami i z latem? Kolejne Wasze telefony.
1: Dzień dobry. Wakacje kojarzą mi się z piosenką Majki Jeżowskiej Hulali po polu i pili kakao.
2: Hulali po polu i pili kakao. Hulali po polu.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Dzień dobry.
3: Myślę, że jedną z ładniejszych piosenek letnich jest piosenka Sun of Jamaica. Słońce Jamajki, zespołu Gumba 8 Dance Band.

dobry, witam serdecznie pani Moniko-Danka. Mnie kojarzy się z latem, no i właściwie z moją młodością, piosenka Dmucha w te lata w te wiatru Ursuli. Jak ten klip powstał, na łące śpiewała wokół pełno słońca, zieleni. I właśnie z tym mi się kojarzy lato, z wakacjami, z urlopem. Super przedłużenie.

Czy to też są i Państwa wakacyjne przeboje? Jeżeli jakieś inne macie w głowie, no to oczywiście proszę o telefon 22 444 40 04. A propos latawca, biały latawiec i grupa Wawele w Radiu Pogoda.

nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

Białe wino, jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Jeden z najsłynniejszych Kanadyjczyków świata, Polanka, który za dwa dni, 30 lipca, będzie obchodził swoje 84 urodziny i cały czas występuje, cały czas koncertuje. Lista koncertowa zapełniona, proszę Państwa, nie tylko do końca tego roku, ale i na przyszły rok też już ma zaplanowane koncerty, oczywiście głównie w Stanach Zjednoczonych. Za kilka minut w Radiu Pogoda daje słowo, czyli nasz wakacyjny konkurs. Karty Radia Pogoda to nagroda gwarantowana, a dodatkowo można wygrać parasolkę z naszym logo. Ja daję jedno słowo, a Państwo podają 5 wyrazów, które z tym moim się Wam kojarzą, ale musicie to zrobić w ciągu 15 sekund. Gotowi? No to zapraszam. Nasz numer 22 444 4004. Czekam na zgłoszenie.
1: Radio Pogoda.

0: informacje.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media

0: 103 i 4 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej: a trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czulechlonąc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Starsi panowie dwaj o herbatce w Radiu Pogoda. Zagrajmy.
4: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
3: Dzisiaj ze mną pan Marek z Poznania. Dzień dobry, panie Marku.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jeździ sobie po mieście, nie wiem, zwiedza, czy wraca z pracy do domu. To co tam pan robi?
5: Jeszcze w trakcie.
3: Jeszcze w trakcie pracy, czyli jeżdżenie po mieście jest pana pracą, panie Marku?
5: Nie, serwis.
3: Tak, serwis.
5: Ekspresów do kawy.
3: Ojej, naprawdę?
5: Tak, pani sobie uzmysłowi, że po prostu jestem rozpytywany w każdej firmie.
3: No, ja się domyślam, u nas też się cały czas psuje albo zapycha, więc doskonale to znamy. Panie Marku, no to wykonuje pan bardzo pożyteczną robotę, bo przecież w pracy bez kawy to ani rusz, prawda? No chyba, że szef, tak, jak to w tym dowcipie, tak, jest. Nam podniesie ciśnienie, wtedy kawa niepotrzebna.
5: Oj, tak.
3: Panie Marku, karty do gry Radia Pogoda są już pana, czyli w chwilach relaksu może pan sobie pograć, a może pan zdobyć parasolkę Radia Pogoda. Tylko ja za chwilę dam panu słowo, a później od razu włączam stoper i będzie pan miał 15 sekund, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym moim słowem się panu skojarzą. Dobrze?
5: Dobrze.
3: Na jaką literkę słowo pan sobie wybiera?
5: Trudno.
3: No.
5: Na W.
3: Na W, dobrze. Tego jeszcze nie graliśmy, niech będzie W. Mam już to słowo w głowie. Uwaga, daję słowo wanna.
5: Woda, kąpiel, kaczka kąpielowa, gąbka, szampon.
3: Coś jeszcze? Ma pan jeszcze czas.
5: Korek.
3: Dobrze, tak. Była kaczka kąpielowa, ale z tego wyrwałam samą kaczkę, bo to miało być pojedyncze wyrazy, panie Marku, stąd tak dopytuję. Ale wszystko oczywiście trafione w punkt, także gratuluję, parasolka też należy do pana. Wszystkiego dobrego życzę w takim razie.
5: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.
4: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Champs-Élysées i Jean Dassin w Radiu Pogoda śpiewał, że spacerował aleją z sercem otwartym na nieznane. Miał ochotę powiedzieć dzień dobry komukolwiek i tym kimś okazała się ona. Wczoraj wieczorem dwoje nieznajomych, a dziś rano na alei dwoje zakochanych, oszołomionych długą nocą. Tak śpiewał Jean Dassin przed momentem. A wcześniej a propos wanny, proszę Państwa, i skojarzeń z panną, zadzwonił pan Jerzy i powiedział, że pierwsze, co mu się skojarzyło, to święta Bożego Narodzenia i karp, oczywiście pływający w wannie za czasów PRL-u.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: Taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie. Bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
16: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Nie ma już korka, a był spory, bo 5-kilometrowy na ekspresowej 17 w Lubelskiem. Niedaleko Puław na jezdni w stronę Lublina spaliła się osobówka. Spowolnienie za to na S7 w Świętokrzyskiem. Na odcinku między węzłami Barcza i Kielce Północ. Tam jeden pas w stronę Krakowa blokuje popsuta ciężarówka.
16: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
7: Radio Pogoda poleca kolejne najpiękniejsze melodie na lato. Na przykład Cała sala śpiewa z nami Jerzego Połomskiego, czy Mamy tylko siebie, Partity. Ale na razie wiadomości. Jest 17.
8: Po brutalnym pobiciu we Wrocławiu podejrzani z zarzutami i wnioskiem o areszt. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Zajrzymy też do lasu, bo tu pojawił się nowy mieszkaniec. Leśnicy pełni zachwytu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
8: Michał Pierzchoła. Jest wniosek prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Doszło do tego w weekend we Wrocławiu. Sprawców było trzech, dwóch policja zatrzymała wczoraj. Okazało się, że byli wielokrotnie notowani. A dzisiaj usłyszeli zarzuty, nie przyznali się. Jeden z nich odmówił też składania wyjaśnień. Policja wciąż szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Białym Domu w Waszyngtonie. To oznacza, że rozpoczęło się jego spotkanie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Śledzimy te wydarzenia i gdy politycy zakończą rozmowy, to przekażemy wam ustalenia. Narodowy Fundusz Zdrowia chce mieć więcej uprawnień. Jak przekonuje prezes NFZ-u, chodzi m.in. o możliwość kontroli szpitali i przychodni bez zapowiedzi. I dodaje, że w obecnym stanie prawnym zakres kontrolny funduszu jest ograniczony. Zdaniem prezesa NFZ obecnie nie ma kompetencji, żeby sprawdzić na przykład ile zarabiają lekarze, czy pracują w innych miejscach dłużej i przez to są przemęczeni. Nowe propozycje zostały wpisane do ustaw, których projekt będący szerszą reformą trafił właśnie do konsultacji. Po wakacjach ma być rozpatrywany przez Sejm. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Mimo że stolica Tatr nie występuje w rankingu najdroższych do zamieszkania miast w kraju, to okazuje się, że to właśnie tam średnia cena za metr kwadratowy jest najwyższa, co wpływa na to, że miasto zaczyna się wyludniać. O szczegółach teraz Katarzyna Młynarczyk.
9: Nawet 35 tysięcy złotych trzeba zapłacić za metr kwadratowy w centrum Zakopanego. Na tak wysokie ceny wpływa bardzo duży popyt na nieruchomości i brak nadpodaży, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
10: Dlatego, że sezon turystyczny o wiele dłuższy, to zwrot inwestycji jest większy niż na przykład w Plasie Wybrzeża.
9: Duże zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w Zakopanem wpływa na ciągłe windowanie cen.
10: Jest to potężne utrudnienie dla mieszkańców regionu, którzy chcąc na przykład wyprowadzić się od rodziców, nie są w stanie zakupić nieruchomości do zamieszkania w Zakopanem i to nie mówimy nawet o centrum.
9: Dlatego coraz więcej młodych osób wyprowadza się poza miasto.
8: Wyjątkowo rzadki chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny, czyli gatunek znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Ale jego zaobserwowanie jest wyjątkowe, także w skali kontynentu, mówią leśnicy. Owad charakteryzuje się białymi plamami na skrzydłach, mówi Hanna Chałudzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchowo.
11: Jego larwy rozwijają się w spróchniałym drewnie, pni grubych konarów. Okazuje się, że nasze poznańskie lasy takie warunki prezentują.
12: No to jak rozumiem, to jest dla Państwa tylko i wyłącznie dobra recenzja.
11: Potwierdza to, że idziemy dobrą drogą, że nasze działania, pozostawione fragmenty lasu o charakterze naturalnym, które są elementem naszej gospodarki, sprawiają, że te zwierzęta odnajdują swoją niszę.
8: Zacnik czarny może się rozwijać tylko w naturalnych warunkach.
1: Pogoda.
8: Jutro na północy i północnym wschodzie więcej chmur, przelotnie też może padać deszcz, gdzie indziej zachmurzenie małe i pogodnie. Na termometrach w środę od 20 stopni na północnym wschodzie do 25 stopni, w centrum i do 29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.
1: Radio Pogoda. najpiękniejsze melodie na lato.
13: Lato, lato, lato czeka.
7: No ale wspominają też Państwo hity Waszych wakacji, Waszym zdaniem najlepsze piosenki lata, te, które wryły Wam się w pamięć. Za chwilę do tego wracamy. No i powiem też Państwu po godzinie 17, jak wygrać 2000 zł dofinansowania na wymarzone wakacje.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tarę.

0: to uśmiechamy się, proszę Państwa. Truba duży przed momentem w Radiu Pogoda. A teraz kolejne Wasze telefony a propos dzisiejszego tematu, bo ja pytam się Państwa dzisiaj o Waszym zdaniem, a właściwie Wasz ulubiony wakacyjny przebój.
1: Pani Moniko, piosenka Denisa Ruszosza, Mój przyjaciel wiatr, kojarzy mi się z latem 1973 roku. Były to moje pierwsze czasy, na które skierował mnie mój zakład pracy z Funduszu Czasów Pracowniczych. Trafiłam bardzo dobrze, bo to była Krynica Morska. Pozdrawiam.

Dzień dobry. Jeżeli wspominamy przeboje naszych letnich wojaży, to z 76 roku odbywają kawiarenki. To była rewelacja dla mnie. Wtedy byłem w Świnoujściu na czasach. Było to bardzo piękne. Zresztą to chyba było przebojem całego roku.

aż poszło. A ja do tych propozycji wakacyjnych chciałem zaproponować piosenkę, która właściwie nie była przebojem, bo była popularna chyba tylko przez tydzień po jednym festiwalu i potem całkowicie o niej zapomniano. Ta piosenka wszystkiemu inne są blondynki. A to śpiewał bodajże Szajewski. Miłego dnia.

0: Przebój z końca lat 50. Mieczysław Wojnicki, piosenka z Przedmieścia na antenie Radia Pogoda. Przypominam, że trwa nasz wakacyjny, kultowy już, bo to już 10. edycja, konkurs Fundusz Wczasów Pogodowych do zdobycia 2000 zł, które można wydać na przykład, żeby dołożyć się do jakiegoś wyjazdu, wakacyjnego. Jak wyglądała dzisiejsza rozgrywka? Proszę posłuchać.
1: Zagadka dla pana Jana. Kto to śpiewa?
2: W sercu źródło promieni, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia.
3: Marek Drechuta.
1: Tak, to jest dobra odpowiedź. Punkt dla pana. Zagadka dla pana Stanisława.
4: Bo ty miękka jak pół.
1: I tu może być albo nazwa zespołu, albo nazwisko wokalisty.
5: To jest...
1: Shaking Doody to był, panie Stanisławie. Także mamy rozstrzygnięcie. Pan Jan niniejszym otrzymuje prawo udziału w jutrzejszym ćwierćfinale. Gratulacje, panie Janie.
3: Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo.
0: No ale pan Jan czeka na przeciwnika albo przeciwniczkę, więc proszę koniecznie zgłaszać się do Funduszu Wczasów Pogodowych. 2000 zł czekają na was. A zgłoszenia przyjmujemy przez formularz, który znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl.
6: Radio Pogoda. Na program zaprosił sponsor promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
7: Autopromocja.
6: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
7: Autopromocja.
6: Radio Pogoda.

0: Byliśmy nad oceanem, a za chwilę, proszę Państwa, pojedziemy nad morze.
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Przypomnę, że mogą Państwo dzwonić i prosić o piosenki, których dawno nie słyszeliście albo są Waszymi ulubionymi i z jakiegoś powodu w te wakacje chcielibyście je usłyszeć. Oto kolejny telefon w tej sprawie.
2: Dzień dobry, nazywam się Franek. Chciałbym poprosić o piosenkę na życzenie. Piosenkę Stana Borysa i zespół Pizony pod tytułem Spacer dziką plażą.
0: Oczywiście z przyjemnością zagramy, zwłaszcza, że kojarzy się z latem i wakacjami.

Otwieramy nasze drzwi dla wspaniałych gości, nie tylko muzyków, ale także i aktorów, pisarzy, pisarek, ludzi, którzy mają wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Aleja Sław po godzinie 18 w Radiu Pogoda, także zapraszam w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej. Po godzinie 22 nasza powieść wakacyjna, czyli Hrabia Monte Cristo, ale zapraszam też na jutrzejszy program Radio Pogoda. Proszę się obudzić z pogodnym porankiem, zwłaszcza, że jutro, proszę Państwa, rozwiązanie pogodnej krzyżówki w Radiu Pogoda, więc koniecznie muszą Państwo słuchać nas z samego rana. My słyszymy się oczywiście jutro. Monika Tarka, do usłyszenia.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce,

0: niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Michał Pierzchoła. Tym razem na początek zaglądamy do Warszawy, bo tu na północy, na ekspresowej 8, między węzłami Marymącka i Modlińska, zderzenie dwóch osobówek i spowolnienie na jezdni w stronę Białegostoku. Nie ma już za to utrudnień na S12 w Lubelskiem. W pobliżu Puław wcześniej osobówka uderzyła w bariery i blokowała ruch w stronę Lublina. Pogodowe warunki do jazdy dobre, padać może głównie na północy. W najbliższych godzinach opady raczej będą słabe.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
11: Tak, i to lepiej niż ja.
12: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 65 zł.
13: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
14: Została ostatnia reklama.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
18: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
19: Odnaleziono szczątki 49 Polaków w Ostrówkach na Wołyniu. Trzęsienie ziemi w Japonii i trwają poszukiwania zaginionych. Indianie w Stanach Zjednoczonych zaczęli wykupywać swoją ojczystą ziemię.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szczątki 49 osób wydobyto do tej pory ze zbiorowych mogił w Ostrówkach na zachodzie Ukrainy. IPN zaprezentował dziś szczegółowy raport. Ekshumacje prowadzone są od 2 tygodni. Na miejscu jest Marcin Starzec. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
20: Wiadomo, że wszystkie dotychczasowe szczątki należą do Polaków. Świadczą o tym przedmioty znalezione w 3 zbiorowych mogiłach, w których prowadzone są prace. Na wielu znalezionych czaszkach potwierdzono ślady silnych urazów mechanicznych. Jak mówi pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski, znaleziska potwierdzają relacje świadków, którzy opowiadali, co działo się tu przed 83 laty.
21: Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci boso, bez przedmiotów osobistych.
20: Cały czas trwają analizy próbek DNA znalezionych ofiar, a jeśli ukraińska strona przychyli się do wniosku, to oficjalne pogrzeby mają odbyć się tu 30 sierpnia, w rocznicę ataku ukraińskich nacjonalistów na obie wsie.
19: Zamiast umówionej wizyty u lekarza wyjazd na wczasy. Poradnie i szpitale apelują o odwoływanie wizyt, jeśli nagle zmienią nam się plany. Wakacje to okres, w którym wyjątkowo dużo wolnych terminów się marnuje. To dlatego, że ktoś zajął termin i nie zjawił się u lekarza, a wizyty nie odwołał. Tracą na tym inni pacjenci, którzy czekają w długich kolejkach, mówi dr Marta Frejowska-Reniecka ze Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
22: Którzy być może uniknęliby zaostrzenia choroby, hospitalizacji.
19: Podobnie jest w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Od czerwca przepadło tam już ponad 1000 wizyt u samych kardiologów. W Japonii trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,1. Kilkadziesiąt osób zostało uwięzionych w zawalonej hali centrum handlowego. Żywioł nawiedził prefekturę Kumamoto w południowej części kraju. Na zdjęciach lotniczych widać wykolejony pociąg towarowy i płonące budynki. Zawalił się też wiadukt. Od prądu odciętych zostało nawet 50 tysięcy gospodarstw domowych.
2: Nadal oceniamy skalę strat. Mamy doniesienia o uszkodzonych drogach i pożarach. Proszę również uważać, by nie zranić się potłuczonym szkłem. Ostrzegamy, mogą wystąpić wstrząsy wtórne.
19: Mówiła premier Japonii Sanae Takaichi. Początkowo służby ostrzegały przed możliwym tsunami, ale alarm został odwołany. Indianie odkupują swoje ziemie w Stanach Zjednoczonych. Taki trend zauważa dzisiejszy Washington Post. Plemię Indian Pumunki odkupiło za prawie 2 miliony dolarów teren w hrabstwie King William County w Virginii, niedaleko Waszyngtonu. Kiedyś mieszkali tam jego wodzowie. W ostatnim czasie ziemię w Virginii odkupiły też dwa inne indiańskie plemiona. A my wracamy do Polski. Na 163 kąpieliskach na polskim wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli, a to z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Zakaz obowiązuje właściwie we wszystkich najpopularniejszych kurortach na całej długości polskiego wybrzeża.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Zastąpił Didiera Deschampsa, który po mundialu zakończył swoją 14-letnią kadencję. Zizou podpisał 4-letni kontrakt. Hiszpański pomocnik Manchesteru City, Rodri, uznany najlepszym piłkarzem mistrzostw świata, przeszedł operację kręgosłupa, poinformował angielski klub. Zawodnika, którym zainteresowany jest Real Madryt, czeka teraz rehabilitacja. Według klubu z Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem.
3: Pogoda.
19: Pogoda złagodniała, mamy już tylko ostrzeżenia przed suszą, czyli sytuacja wróciła do normy. Wieczór spokojny i przyjemny, około 20 stopni. Jutro gorąco, 23 na Mazurach, 25 nad morzem, 26 w centrum, 29 na zachodzie i południu. Piękne słońce, a w czwartek na zachodzie 35.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
23: Zaczynamy dzisiejszą Aleję Sław, Radia Pogoda. Dziś 1 kwietnia, ale to wcale nie jest żart, że naszym gościem będzie Piotr Pręgowski. Tak, to tak zwany Pietrek z Rancha. To również osoba, która bardzo chciała wystąpić w Eurowizji i reprezentować Polskę podczas tego konkursu. Porozmawiamy i o jednym, i o drugim. Mam nadzieję, że też trochę nam dzisiejszy gość zdradzi na temat tego, co dziać się będzie w zbliżającym się sezonie Rancha. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Pręgowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale pewnie jesteśmy, że dzień dobry, czy może dobry wieczór? Jaka będzie sytuacja?
1: Sytuacja będzie taka, że czasem będzie dzień dobry, czasem będzie dobry wieczór.
2: Ogólnie, a czyli będziemy to rąbać na kawałki?
1: Będziemy.
2: O, no dobra. A to żeby nie było, dobrze, jeszcze raz tutaj sprawy porządkowe. Ja to już mówiłem do tak zwanych mediów tych
1: społecznościowych.
2: Moja żona Ewa Kuryło-Pręgowska jest najpiękniejsza, najmądrzejsza i najseksowniejsza na świecie. Moja córka jest jeszcze piękniejsza i jeszcze mądrzejsza. Mój zięć jest wspaniały, Tomek Stankiewicz, moja córka Zofia Pręgowska. Ale Aleksander, nasz wnuczek, rządzi. To powiedziałem ja, Piotr Pręgowski.
1: Dumny dziadek.
2: Bardzo dumny.
1: A wnuczek Aleksander jest w wieku jakim?
2: W wieku 10 miesięcy.
1: Oho, i rozumiem, że rola dziadka bardzo pana cieszy.
2: Tak. Rzeczywiście nie spojrzałem na to w ten sposób jeszcze. Bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. Ono jest takie sprowadzające na ziemię. Rola dziadka. No tak.
1: Dziadkiem można zostać w różnym wieku. To nie jest tutaj nic chyba uwłaczającego.
2: Nie, nie. No skąd? Nie. Ale w sensie, że rola. No bo różne role gramy w życiu.
1: No.
2: No to jest taka rola chyba jednak życiowa. No to ona... tutaj nic nie będziemy grać. Będziemy otwarci, będę szczery, będę się starał, jak tylko będę umiał.
1: Ale czy też już ma pan coś takiego, że cały czas zamęcza pan jednak córkę? Wyślij filmik, wyślij zdjęcie.
2: A nie musimy, tego mamy pod dostatkiem.
1: Okej.
2: Okay. Mamy, jest bardzo dobry kontakt, dużo filmików, dużo zdjęć pięknych. Zresztą dzisiaj też odbierałem jakieś zdjęcie, bo młodzi są daleko, są w Grecji. Mhm. No i więc przysłali, ja też już byłem tam gdzieś z tyłu, za domami centrum. Jest taki sklepik, nie będę mówił jaki.
1: Czyli prezenty już od dziadków się sypią, po prostu.
2: Oho. W miarę, żeby zachować rozsądek właśnie, bo jest taka ogólna tendencja. Czasem przejeżdżamy koło jakiegoś domu, czy jakiegoś podwórka i tam widzimy zjeżdżalnie z plastiku, domek na drzewie, znaczy z plastiku, mhm. I piaskownica i wokół... Jest jakaś niezliczona ilość zabawek, to wygląda jakby dzieci z przedszkola poszły na obiad albo poszły do domu i nie posprzątały. No to na razie to wszystko rozsądnie bardzo kontroluje moja córka i moja żona Ewa Kuryło-Pręgowska, która jest najmądrzejszą i najseksowniejszą i najukochańszą moją żoną na świecie. To mówiłem ja, Piotr Pręgowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Trompeta.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Widzę, że tutaj wątek żony chyba jeszcze dzisiaj w naszej rozmowie wróci niejednokrotnie.
2: No bardzo, a później nie będzie. O mnie nie mówiłeś, a już tego nie, teraz poczekaj.
3: Ewa Kurło-Pręgowska, moja ukochana żona, pozdrawiam cię, hej.
1: Ja również pozdrawiam panią Ewę, dołączam się do pozdrowień również i dla wnuczka oczywiście.
3: I dla Aleksandra.
1: Myślę sobie tylko tak, jako również matka niezbyt letniej obywatelki, że
2: ale
1: jednak...
2: Ale dlaczego pani tak brutalnie mówi matka? Młoda mama, proszę.
1: Mamusia.
2: Powiedzieć. Młoda mama.
1: Młoda mama. No to no. Jednak myślę, że pewnie już widzę, że jest to tutaj pan na dobrej drodze do tego, żeby jednak zasypać Aleksandra prezentami.
2: Nie, nie, nic z tego nie będzie. Nie, spokojnie.
1: Drogi Aleksandrze, wyślę ci to nagranie, gdy dorośniesz.
2: Właśnie, dobrze.
1: Chciałabym zapytać o parawany tango.
2: Proszę pytać.
1: Czy było panu przykro, że to nie pan jedzie na Eurowizję?
2: Nie, no skąd? Nie, ja jestem przeszczęśliwy.
1: Dlaczego?
2: No dlatego, że udało mi się wykreować sytuację, która dzięki której znalazłem się na terytorium, na nowym terytorium, ja to nazywam nowe pole eksploatacji artystycznej. Wszedłem w środowisko piosenkarzy, już uznanych też, i wystartowałem na konkurs do festiwalu europejskiego. Więc to dla mnie w ogóle było tak niesamowite, to co się działo, piękne przeżycie. Ja oczywiście nie cieszę się, że nie jadę do Wiednia, ale cała ta sytuacja, która była z tym związana, jest przecudowna. Mam cudowne wspomnienia, świetną energię, nowe kontakty, poznałem fajnych ludzi. No, cudowna, piękna przygoda.
1: Ale jak to się w ogóle zaczęło? Skąd w ogóle pomysł, żeby wziąć udział w tych preselekcjach eurowizyjnych?
2: Pomysł wziął się stąd. A teraz będziemy mówić. Pomysł wziął się stąd, że jesienią zeszłego roku powstała piosenka Parawany Tango i ona mnie tak zafascynowała. No, nie tylko dlatego, że ja ją napisałem. Że
1: no
2: nie
1: właśnie, bo jakieś ten, nie bo tylko, tak mówi nie pan, tylko, powstała.
2: Nie, bo ja powstała, tak, bo ja dużo piszę, przeważnie rzeczy bardzo słabych, ale trafiają się perełki. I tą jedną perłą okazało się, ja byłem przekonany, że są Parawany Tango. Mhm. No ale z kim bym nie rozmawiał, bo gdzieś tam próbowałem właśnie. No już o radiach to zapomnij, bo na playlistę to jest tam oddzielny temat. No to próbowałem gdzieś tak jak do jakichś stacji telewizyjnych, czy do jakichś śniadaniówek, czy... i próbowałem się z tym jakoś tam ulokować. No nie spotkało się to z zainteresowaniem, z różnych powodów, też nie mam pretensji. Mało tego, ja jestem im wdzięczny, bo gdybym ja to zaśpiewał za wcześnie w jakiejś śniadaniówce, obojętne w której stacji, to już byłoby pogrzebane, bo nie byłoby tego waloru premiery i tego obowiązku premiery, że to ma być coś nowego.
1: A żeby państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy, no to już teraz na naszej antenie Parawany Tango. A do rozmowy z Piotrem Pręgowskim już za chwilę wrócimy w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Dobre liceum.

0: dentytne i pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: WSH i UD, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSH i UD, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
0: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
0: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Dobre warunki do jazdy, jednak ostrzegamy przed utrudnieniami na Pomorzu koło Gdańska. Droga S6, odcinek Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Owczarnia. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. W Małopolsce między Brzeskiem a Nowym Sączem to droga numer 75, ruch wahadłowy. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem.

0: Walejsław, Radia Pogoda. Dziś goszczę Piotra Pręgowskiego, aktora, bardzo zresztą znanego aktora, choć ostatnio dającego się poznać również jako piosenkarz, a to za sprawą piosenki Parawany Tango.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Byłem pewien, że to będzie przebój letni, a tu, kurczę, dopiero się zima zaczyna. Przekonywali mnie koledzy z branży i tacy, co już też i fachowcy, że to jest na lato, to jest na wiosnę.

0: wiosnę, to jest na lato. No ale gdzie ta wiosna? No wiemy, jaka była zima, taka była bardzo ciężka i trochę nam dokuczyła. I pewnego dnia właśnie w TVP w pytaniu na śniadanie była informacja, żeby się zgłaszać, że to jest ten moment. I ja wyczułem tutaj tę szansę, że ta piosenka może, że tak powiem, złapie wiatr i wypłynie, wyleci wyżej jak latawiec. No i to miało rzeczywiście, i tak się stało. Byłem przekonany, że to jest ten moment. Ryzyko było, że nie przejdę. No, to wiadomo, no, startujesz to tak jak kupujemy jakieś, prawda, czy to... No, trzeba zaryzykować, żeby coś mogło się wydarzyć. Nie musi się. Tak jak jadą sportowcy na olimpiadę, czy w różnych konkursach ludzie startują, no to wiadomo, że ta pula wygranej jest skromniejsza niż sami uczestnicy. Mnie to w niczym nie przeszkadzało. I zgłosiłem się i okazało się, że dostałem się do tego konkursu preselekcyjnego.
1: No tak, ale zaraz po tym, jak ta piosenka ujrzała światło dzienne, no to się rozgorzała dyskusja. No
0: to, ale to przecudowne.
1: Czy pan tak na poważnie?
0: No nas... Bo to jest tak.
1: Jeżeli... To jednak trochę kabaretowy.
0: Nie, ja według mnie nie. Według mnie, ale to, każdy to uważa inaczej. Jedni mówią, że to jest cudowne i się przykleiło i nie może się oderwać. Inni mówią, że to jest potworne i też narzekają, że nie może się od nich oderwać. Niektóre osoby twierdzą, że to jest właśnie kabaretowe i jakieś coś dla każdego. Natomiast ja uważam, ja to potraktowałem bardzo serio, no bo takie miałem zadanie, żeby ta piosenka została przebojem letnim. A przy okazji, kto wie, może bym pojechał do Wiednia. Jakież tu ryzyko? Niewielkie. Wszystko można wygrać. No mało tego, to nic, że ja nie pojechałem do Wiednia. Ja tak przeczuwałem, że tak, jak ja bym wygrał, to skandal, który by wyniknął, że ja, no to znów, niektórzy zachwyceni i dobrze, a niektórzy nie, no wszyscy powariowali. To nie może się wydarzyć. Błagam, nie. Ale to różne. No to, wie pani, ja słyszałem taką wersję też, że... Pewien ochroniarz mi to mówił, nie powiem skąd. Bo żeśmy gadali o Robercie Lewandowskim i on mi tłumaczył, że Robert nie jest w ogóle piłkarzem. Mało tego, on tam, jakieś tam wymyślili mu przezwisko, że ma drewnianą nogę czy coś takiego, ale i taki zdumiony, co on wygaduje. Ja mówię, ale dlaczego on jest słabym piłkarzem według pana? Przecież tyle strzela. On mówi, panie, strzela, bo mu podają. A wie pan, dlaczego mu podają? Bo on ma najmniejszą premię od gola i prezes każe innym. Takie bzdury ludzie potrafią wygadywać. To jest fenomen. No to co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego mówić? No ale tacy ludzie też są, prawda? Więc ja się nie przejmuję zupełnie niczym, że komuś się to nie podoba. Mało tego, ja się bardzo cieszę, że komuś się nie podoba.
1: To oczywiście nie koniec naszej rozmowy. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę, a do spotkania z Piotrem Pręgowskim wrócimy już za kilka chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Autopromocja. Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
1: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
1: Asia Kruk
2: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
1: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
2: uśmiechnij się. Autopromocja. Reklama.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once a Miele. Always a Miele.
8: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
12: W tym momencie na zegarach mamy godzinę 19, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław, Radia Pogoda.
13: Amerykanie zaczęli przegląd wojsk w Europie. Spodziewana jest redukcja. Uważajmy na złodziei udających kominiarzy. Chcą obejrzeć nasze mieszkanie. Dunaj wysycha w Budapeszcie. Najniższy poziom w historii.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pentagon zaczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem tej operacji jest zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według amerykańskiej administracji liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona, mówi ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do was możemy przysłać więcej, no to po naszej stronie powinno być dużo większe tempo działania.
13: Jak zapowiadał wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth, przegląd amerykańskich sił potrwa do 6 miesięcy. Związki jednopłciowe są legalne. Czy się to komuś podoba, czy nie, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. To komentarz do dzisiejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ten uznał, że transkrypcje małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą są niezgodne z konstytucją.
15: Bardzo jest mi smutno, że w naszym kraju są politycy, którzy tyle energii wkładają w to, żeby komuś zepsuć życie.
13: Takie orzeczenie zapadło, mimo że wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelny Sąd Administracyjny oświadczyły, że Polska musi dokonywać transkrypcji małżeństw homoseksualnych zawartych poza krajem. Sędzia Stanisław Piotrowicz, uzasadniając dzisiejsze orzeczenie, powiedział, że transkrypcja może dotyczyć tylko małżeństw heteroseksualnych. Uważajmy na złodziei, którzy udają kominiarzy. Taki proceder odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim. Fałszywi kominiarze nachodzą mieszkańców. Mówią, że sprzedają kalendarze, a to ma według tradycji przynosić szczęście. Wpuszczenie oszusta do domu może przynieść wiele nieszczęścia, ostrzega nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.
16: Często chodzi o to przede wszystkim, żeby chociażby wejść do tego mieszkania, rozejrzeć się, zobaczyć, czy są jakieś wartościowe rzeczy. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Po pierwsze, w kontaktach z osobami, które do nas przychodzą, po drugie, kiedy już zdecydujemy się na wpuszczenie takiej osoby do mieszkania, żeby ją obserwować, to co robi, gdzie zagląda i po co tak naprawdę wpuściliśmy ją do tego mieszkania.
13: Warto pamiętać, że każdy prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową. Zawiera ona zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram i informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej. Krzyż papieski, który w kwietniu spłonął w Warszawie na terenie parafii na Mokotowie, nie został podpalony, twierdzi prokuratura. Umorzyła w tej sprawie śledztwo. Według śledczych krzyż prawdopodobnie zapalił się od stojącego pod nim znicza. Chodzi o krzyż zabytek, ten sam, przed którym Jan Paweł II powiedział w 1979 roku w Warszawie słynne słowa: „Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Poziom wody w Dunaju w Budapeszcie jest najniższy w historii pomiarów. Z rzeki wyłoniły się pozostałości z czasów II wojny światowej. Cierpi żegluga, to bardzo ważna gałąź turystyki węgierskiej. Popularne są rejsy Dunajem po Budapeszcie. Na razie nie ma mowy o tym, żeby można było przejść wpław z Budy do Pesztu, ale prognozy wskazują, że woda będzie jeszcze płytsza.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
18: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, ogłosił dziś oficjalnie prezes Krajowej Federacji Giovanni Malago. Mancini wróci na stanowisko trenera po 3 latach, kiedy niespodziewanie przyjął ofertę poprowadzenia reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Niemiec Aleksander Zwieriew będzie liderem drużyny Europy, Australijczyk Alex de Minaur ekipy reszty świata w tegorocznej edycji tenisowego turnieju Laver Cup. Impreza odbędzie się w Londynie w dniach 25-27 września. Skład reprezentacji Europy uzupełnił dziś Kasper Ruud.
17: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
18: Pogoda.
13: Przyjemny i ciepły wieczór z temperaturą około 20 stopni. Jutro będzie już gorąco. Na Mazurach 23 stopnie, nad morzem 25, w centrum 26, a najcieplej na zachodzie i na południu nawet 29, a do tego piękne słońce. W czwartek jeszcze upalnie i wszędzie już powyżej 30, no prawie wszędzie. Na zachodzie 35.
18: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: W dzisiejszej Alei Sław, Radia Pogoda, gościem jest Piotr Pręgowski, aktor, którego absolutnie kojarzą Państwo, chociażby ze Zmienników, chociażby z Rancha, to chyba przede wszystkim, no ale i ostatnio muzycznie bardzo się rozwija. O tych planach muzycznych już trochę rozmawialiśmy, ale też pojawią się jeszcze tutaj takie różne smaczki dotyczące tego, co dalej może się wydarzyć muzycznie w życiu kogoś, kto przez większość czasu jednak był aktorem. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część Alei Sław, Radia Pogoda.
18: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Piotr Pręgowski, aktor i ostatnio piosenkarz. Jego utwór Parawany Tango wywołał niemałe zamieszanie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Proszę sobie wyobrazić, że pani jest kobietą, która się podoba wszystkim facetom na całym świecie. Tylko pani.
3: No to też nie byłoby dobrze.
2: Potworne. No straszne.
3: Oj, no wiadomo,
2: nie dałaby pani rady. Wszystkim.
3: No
2: wszystkim
3: trochę bym się chciała, nie.
2: No troszeczkę, no, ale tak jakby proszę. To dotarło do pani. I tak samo, żeby jeden facet podobał się wszystkim, kobietom i dziewczynom. No ludzie.
3: No to też by
2: to
3: było
2: tak nie
3: dobrze.
2: Jest. Albo, że cały świat lubi jedną zupę.
3: Mhm.
2: Albo, że cały
3: ale
2: świat...
3: Ale pomidorową wszyscy kochają.
2: Nie wiem. No ja kochałem, ale bez wzajemności, bo okazało się, że mam na pomidory uczuleni, więc ta miłość jednak mogła być konsekwentnie tak... Z miłością to wiadomo, jak z potrawą. Trzeba uważać. Nie sztuka zjeść, sztuka utrzymać. Jak w miłości.
3: Okej.
2: Więc ten cały hałas, ta wrzawa, która powstała, no ona była dla projektu genialna. To ja nawet tego nie zaplanowałem, że to tak będzie. No to jest fenomen. Jeżeli doszło, ja się w tym fenomenie tarzam wręcz. Jestem bardzo zadowolony. Jak to mówią... Że zostałem wiralem.
3: Mhm.
2: Wiralem. Nawet czytałem, co to znaczy, dlaczego zostałem wiralem, że to się rozniosło. Poprzez to, że to było takie kontrowersyjne, że to nie było, to nie jest jakieś straszne, obrażające. No fakt, że tu i ówdzie pokazywały się komentarze, że to jest piosenka antypolska. No genialne. Przez chwilę poczułem się jak Agnieszka Holland.
3: Bardziej taka piosenka, prawdę mówiąc, pokazująca nas, Polaków, trochę z uśmiechem.
2: Ale przecież tam nikt nikogo nie obraża niczym. No chyba, że pani mi poda jakiś przykład, proszę.
3: No czasami
2: na przykład.
3: Skarpety i klapki.
2: Cóż w tym takiego jest poniżającego, że ktoś ma skarpetki i klapki? No jeżeli ja się w tym dobrze czuję
3: no
2: i tak chodzę...
3: to nie jest krzyk mody.
2: A skąd? To jest właśnie teraz, jest bardzo trendy.
3: Tak?
2: Tak. Okay. No mówię serio. A że te klapki były za duże, no to co z tego? No, lepiej, że jakby były za małe, to byłoby gorzej, bo by mi pięta wystawała, prawda?
3: To prawda.
2: Zresztą ja, jakby mając świadomość tego, swojej cielesności, to, że coś jest za duże, to dla mnie nie obczyzna. Ja potrafię z tym żyć. A to mało tego, ja z godnością czasem noszę te ubrania.
3: A koronę? Skąd wziął się
2: koronę?
3: Tutaj na nią? Bo w ogóle pański
2: ale
3: strój
2: w ogóle jest
3: podczas...
2: genialne to właśnie te analizy, co
3: tak.
2: chciał autor przez to powiedzieć.
3: Nawet nie to, że co chciał autor przez to powiedzieć,
2: tylko
3: tutaj wszyscy wychodzą
2: tak.
3: tacy bardzo, widać, że wystrojeni po prostu co do centymetra,
2: tak.
3: jakieś
2: tak.
3: takie stroje, które ja się na przykład zastanawiam, jak to
2: tak.
3: z tych pań piosenkarek nie spadnie na przykład,
2: tak.
3: nie?
2: Tak.
3: A pan wychodzi po prostu jak król plaży.
2: No bo ja jestem królem plaży pospolitym.
3: Okej. Okay.
2: Tak, powinniśmy chodzić po plaży, tak powinniśmy się cieszyć życia. No a poza tym, przecież myślę, że nie doczekałbym się, żeby ktoś mianował mnie królem albo nazwał. No więc po prostu sam zostałem królem. Powołałem królestwo Gibango. Mówiłem, ogłosiłem, że nadeszło królestwo Gibango. No ale czym byłoby królestwo Gibango bez korony? Więc uważam, że korona była bardzo fajna. Że tam koledzy i koleżanki, którzy brali udział w tym konkursie, cudowni młodzi ludzie, że oni mają wszystko co do centymetra. No a przecież moje klapki za duże były też co do centymetra. Jakbyśmy wymierzyli, to wszystko jest do policzenia.
3: To wszystko było specjalnie.
2: No oczywiście, że tak. No to było wszystko wymyślone.
3: Mhm.
2: Poza tym tak sobie myślałem, ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na Eurowizji czy w ogóle na jakimś festiwalu śpiewał w klapkach, w skarpetkach, w złotych gaciach i z koroną na głowie. No ja nie pamiętam takiego występu u nas na przykład. Bo są piękne kostiumy, no mnie na takie kostiumy nie było stać, ten zakup był skromniejszy, ale jakże efektowny.
3: Jak się wybiera, w ogóle gdy pan myślał o tym występie na Eurowizji,
2: tak.
3: No to gdzieś tam w którymś momencie przeczytałam, że też powiedziano, że no jest pan najstarszym uczestnikiem Eurowizji.
2: Nie, to troszeczkę tam jest przekłamanie. Tam było parę osób starszych, było.
3: Okej, ale to jest jakaś presja, że o Jezu, oni wszyscy tacy...
2: No nie, no ale jaka może być presja? Przede wszystkim tak, ja jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że ja jeszcze żyję i potrafię wyśpiewać tekst i założyć klapki i koronę na głowę i mieć dobry humor, bo można być w trudniejszej sytuacji.
3: Ja podziwiam dystans.
2: Wiedział, to było powiedzenie, cudowne powiedzenie, powiedział to kiedyś Bartoszewski, profesor Bartoszewski, że starość ma taki plus, bardzo ważny, że na co dzień spotyka się wszędzie samych, otaczają cię młodzi ludzie. No przecież to jest cudowne, że można się wypasać ich energią, że bezkarnie i bezkosztowo można się wytarzać w ich hormonach. No przecież to jest cudowne. No jest energia, jest ta nadzieja, te talenty, bo to są ludzie bardzo utalentowani. Oni już nie zginą z horyzontu i z rynku. To będą ludzie wypromowani, oni już mają dorobek i cudowni. Prawdę mówiąc, wszyscy mogliby być moimi wnuczkami.
1: O czym przekonywał Piotr Pręgowski do rozmowy z aktorem i piosenkarzem. Wrócimy już za parę chwil w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem? Głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Markiza do Pergoli rzekła:
4: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
3: A stolik na to zachwycony.
5: Nasz leżak pięknie rozłożony.
3: Narożnik na to się odzywa:
6: w ogrodzie słońca się zażywa.
3: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysokiej. Gotowie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
2: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myśli pan, że mamy szansę na to, żeby wygrać w tym roku jako Polska Eurowizja?
2: Zawsze mamy szansę. Nie wiadomo, jak to się ułoży. To będzie dzień Alicji. Alicja, gratuluję ci, jesteś cudowna. To będzie jej dzień, to będzie jej ta chwila. Mhm. I jak wszystko pójdzie tak, jak ona sobie to wyobraża, ona ma naprawdę wielkie możliwości, to się może okazać, że będzie rzeczywiście najlepsza i niekoniecznie na Eurowizji. Może być, ona już jest gwiazdą, a jak będą wiały dobre wiatry, jak będzie miała dobrą energię i to będzie ta chwila, to przed nią wielka przyszłość.
1: Czy pan za rok startuje również w preselekcjach?
2: Muszę to przeanalizować.
1: Ale czy już jakiś hit w szufladzie leży i czeka?
2: A, że ja będę taki uporczywy co roku?
1: Tak.
2: Może, to dziękuję za podpowiedź. To w razie czego pani będzie tutaj...
1: Matką sukcesu, mamusią sukcesu.
2: Młodą mamą.
1: Młodą mamą
2: inspirującą do tego, żeby...
1: Dobrze.
2: Seniora.
1: To będę się przypominać jakby,
2: Dobra.
1: Bo to wiadomo, że jest sukces, no to ma wielu ojców,
2: wiadomo,
1: prawda?
2: Właśnie, a mamy z mamami coś gorzej jest. Tak, rzeczywiście.
1: No ale jak generalnie, gdy pan, powiedział pan, że pan pisze od czasu do czasu piosenki, jedne lepsze, drugie trochę mniej lepsze.
2: Albo potworne.
1: No tutaj, nie wiem, nie słyszałam, to się nie mogę zgodzić przez grzeczność.
2: No tak.
1: Natomiast...
2: Mogę zacytować jakiś fragment.
1: Ale bo pan pisze tylko teksty, czy pan od razu ma też pomysł na melodię? Jak to jest?
2: To jest tak.
1: Czy pan pisze
2: bywało
1: teksty
2: tak,
1: do melodii?
2: Bywało tak, że wymyślałem tekst i też przychodziła mi do głowy melodia, którą ktoś, kto już zna się na muzyce, on ją przetwarzał na odpowiednie dźwięki i odpowiednie instrumenty. W tym przypadku to była praca wspólna. Kompozytora Bartek Miecznikowski jest współkompozytorem i ja napisałem tekst. Proszę o jakieś pytanie pomocnicze, bo gdzieś zgubiłem się.
1: Zapytałam o to, czy właśnie pan pisze jakby same teksty, czy
2: różnie.
1: Tutaj pan zaczął, że...
2: Teksty piszę,
1: tak?
2: Muzykę wymyślam, bo jestem nieukiem muzycznym i nie przykładałem się do nauki. Jak chodziłem na mandolinę i na chór, to pamiętam, że w podstawówce oszukałem mojego nauczyciela od chóru. Powiedział, jeżeli będziesz chodził na chór, to było na początku roku szkolnego, to stawiam ci od razu na koniec roku piątkę. Przy całej klasie, obiecaj, będziesz chodził. Ja powiedziałem tak. Postawił mi piątkę na koniec roku i byłem dwa razy na chórze i później już nie chodziłem. Przepraszam, dobra. A później byłem, jak byłem w innej szkole i chciałem grać na akordeonie, ale już akordeony były zajęte i dostałem mandolinę. I zacząłem grać na tej mandolinie i pamiętam, położyli przede mną te nutki, które były tak potwornie nudne, te robaczki. Ja na tej mandolinie już brzdąkałem te melodie, a pan nauczyciel mówił, nie graj z pamięci, graj z nut. No i to później tak się właśnie skończyło. Doszło do tego, że jak kiedyś grałem, i to była wtedy jeszcze operetka warszawska, był taki musical Boso, ale w Ostrogach. I pamiętam, było spotkanie z dyrektorem, wtedy dyrektorem był Pietruski. I tam i dyrektorzy muzyczni, i tam i dyrygenci, była taka cała komisja, poszedłem na rozmowę i zgodzili się, że mnie przyjmą. Też była taka jeszcze rozmowa, on mówi, to ja pana biorę na etat. A ja mówię, nie, ja nie jestem zainteresowany etatem. Jak pan sobie to wyobraża? A ja mówię, gościnnie. On mówi, panie, gościnnie to ja mogę sobie wziąć Ochmana. A ja mówię, to niech pan bierze. Ale to się spodobało komisji, okazało się. No i zostałem. No ale przede mną były nowe wyzwania. Dostawałem materiał i dali mi cały zeszyt, książkę, nut. Do piosenek, do chórów, do wszystkiego. Ja sobie myślę, o, teraz będzie. Więc całe szczęście, bo była próba. Nagrali mi moje partie na fortepianie, ja to miałem, więc w domu ćwiczyłem, tylko bałem się, żebym do odpowiednią stronę otworzył, podglądałem później, jak były próby z chórem, na której jesteśmy stronie i udawałem, że śpiewam z nut. Gapiłem się na te mrówki, a już melodię znałem i pamiętam, kiedyś była próba właśnie, ja miałem ten zeszyt, a chórzyści nie mieli, tylko śpiewali i wchodzi dyrektor i mówi tak, proszę bardzo, przyszedł facet z ulicy i śpiewa z nut, a tu nikt nie umie.
1: No i się,
2: także, jeżeli się chodzi, nie wydał. To nawiązując do tego, nie wydał się na szczęście, to nawiązując do tego, czy ja piszę. No nie piszę, ja wymyślam czasem. Wymyślam.
1: Do rozmowy z Piotrem Pręgowskim wrócimy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No dobrze, no bo tak sobie myślę, z tym śpiewaniem.
2: No.
1: To tak, nie wiem, teraz będziesz tutaj uskuteczniał karierę piosenkarską?
2: Nie, nie tylko. Nie tylko teraz. Ja od najwcześniejszych, że tak powiem, lat mojej, jakby to powiedzieć, drogi artystycznej, zawsze mnie śpiew interesował. Nawet był taki chyba moment, że nie wiem, jak to się wydarzyło, jakie były konsekwencje jakich wydarzeń. Zacząłem chodzić, była pani profesor, zaczęła mnie uczyć śpiewu, pani Bargiełowska, śpiewaczka operowa, powiedziała, że mam interesujący głos i zaczęła mnie przygotowywać do arii Jątka. No i tam byłem na kilku lekcjach. Później się okazało, że jednak za te lekcje trzeba by płacić. Ta pani powiedziała, że mam taki talent, że jest gotowa mnie uczyć za darmo.
1: Okej.
2: Ale sięgałem takie dźwięki, a u mnie w domu się mówiło tak, że ktoś może być głupi jak tenor. I tak mnie to zraziło.
1: Nie było to zbyt ładne
2: powiedzenie. Jątka została aria wyjątka. I tak się skończyła moja kariera, może dobrze, tenora operowego, ale zawsze chciałem śpiewać. I sobie tam śpiewałem na swoje potrzeby, czy coś.
1: No czasami ja też występujesz z koncertami.
2: Tak, ja mam też świadomość, że to nie jest jakiś głos, o jakim ja bym marzył. On jest, jaki jest. Ja go bardzo kocham. Dobrze go wykorzystuję na tyle, na ile potrafię. Do pewnych rzeczy ten głos bardzo pasuje. No nie jest to głos, powiedzmy, wokalisty rockowego, czy... No wiemy, o czym mówimy, prawda? Mogłbym podawać przykłady wspaniałych kolegów. Niezliczone. To ja z nimi się nie ścigam. Ja mam swoją barwę, swój styl i mam to szczęście, że jak śpiewam niektóre piosenki, to kiedy to jest, bo to jest program rozrywkowy, jaki ja mam do zaproponowania, to ludzie płaczą rzewnymi łzami. Mam taką jedną z najpiękniejszych piosenek, jaką napisał dla mnie specjalnie. Ja uważam, że to jest najpiękniejsza piosenka o miłości, jaką znam. Świętej pamięci scenarzysta serialu Rancho, Andrzej Grębowicz. I to jest taka pieśń, jak ją znajdziecie gdzieś w internecie, możecie ją śmiało puścić, ale ona jest tak nastrojowa i tak mocna, że to musi być odpowiedni moment. Ale gdzie bym jej nie śpiewał? Czy na festynie, gdzie jest powiedzmy 30 czy 40 tysięcy ludzi, czy na spotkaniach skromnych, tam powiedzmy 100 czy 40 osób, bo takie się też zdarzają, to ona robi ogromne wrażenie. Jest przecudowna.
1: No, ale to bardziej...
2: Nie znasz jej?
1: Przyznaję się, nie znam.
2: Bardzo źle.
1: Ale to bardziej ci...
2: Praca tak... w domu, będziesz musiała to wysłuchać.
1: Dobrze, zapisuję.
2: No.
1: Bardziej ci tak rzewnie w duszy gra, czy bardziej parawany tango?
2: Nie no, parawany tango oczywiście. To jest tak. Ja bardzo lubię humor z łezką. I lubię ludzi rozbawić. I zawsze w to celuję, żeby było dużo śmiechu i wesoło. Ale też czasem kusi mnie, żeby było chwila zastanowienia i wzruszenia. Nie, że płaczą z rozpaczy. No mam nadzieję, bo może się okazać, że oni płaczą, bo ja tak to źle śpiewam. Ale nie sądzę.
1: Nie, to może byś zauważył.
2: Dobra. Może bym zauważył, tak.
1: Czy będzie kontynuacja tych parawanów tango? Ja się zastanawiam,
2: czy... Już mi nowy rym chodzi po głowie, już mnie prześladuje.
1: Okej. Ale to będzie cała płyta? W takim razie?
2: Nie, chyba nie. Ale bo już rusza projekt estradowy parawany tango. Skoro już powiedziałem, że nadchodzi królestwo gibango, bo to jest jedno z nowych słów, które powstało i nawet są fajne analizy w internecie, bo już nawet jak w Google'ach, czy w jakimś innym tam...
1: Przeglądarce
2: zapytasz, to od razu co to jest gibango, kto wymyślił to słowo, to jest przegenialne. Tak, czy to oni tam opisują to, na czym to polega? No i teraz znów do mnie będą takie piosenki w stylu Latino Polo. Ja chcę, żeby było parę piosenek właśnie już blisko na plaży. Marzenia plażowe, marzenia takie właśnie wakacyjne. I w tym kierunku będą zmierzać kolejne utwory. Już teraz właśnie pracujemy nad... Refren mogę częściowo zdradzić. Będzie brzmieć, będzie bardzo wesołe. Mokra, nie już jak to? Aha, bosa noga, bosa noga, bosa noga, mokry piach. Wakacyjna ta przygoda niech połączy dzisiaj nas.
1: Za te rymy oczywiście odpowiada Piotr Pręgowski, z którym to dzisiaj rozmawiam. Welejsław, Radia Pogoda. Już dosłownie za parę chwil wrócimy do tej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: informacje.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Markiza do Pergoli rzekła.
16: Ta cena dzisiaj mnie urzekła.
15: A stolik na to zachwycony.
17: Nasz leżak pięknie rozłożony.
15: Narożnik na to się odzywa.
18: W ogrodzie słońca się zażywa.
15: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet Mebli Ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet Mebli Ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomak Car-

0: Najlepszy wybór dla serca.
1: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie. Bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komuniki.
4: Kia. Movement that inspires.

0: 103 i 4 FM.
1: Walejsław, gościem jest dziś Piotr Pręgowski. Dosłownie chwilę temu zdradził nam, że być może jedna z jego nadchodzących piosenek będzie o bosej nodze.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy to będzie bossa nowa?
2: Nie, bossa noga.
1: Ale nie będzie w rytmie bossa nowy.
2: Nie, bo one są takie trochę przynudnawe dla mnie. Takie, to musi być inny rytm, taki bardziej do przodu.
1: No bo ja się też w ogóle zastanawiałam, skoro to jest parawany tango,
2: tak.
1: A ja tam słyszę bardziej w sumie chyba reggae.
2: Tam każdy słyszy, co
1: chce.
2: Tak, okay. Moi przeciwnicy słyszą tam samo zło.
1: Okej.
2: Okay. Te słowa irytują ich, nie mają dla nich głębi, ale to mnie bardzo cieszy. Reggae? O, nawet telefon się odezwał.
1: Zdziwił się.
2: Potwierdził, ktoś nas podsłuchuje. Dobra.
1: Dobrze, czyli jednak dobrze. Reggae trafiłam w miarę.
2: Trafiłeś, tak, może. Nie, reggae to chyba nie jest. A przepraszam, Steven Spielberg wysłał mi SMS-a. Później mu odpiszę, dobra.
1: No to skoro już przy filmach jesteśmy, a właściwie też przy serialach. Mhm. Rancho. Mhm. No bo chyba będzie następna część Rancha.
2: No będzie.
1: Czy już coś więcej wiadomo? Coś ci wiadomo w tym temacie?
2: Wiadomo bardzo dużo, czytałem scenariusz.
1: Już?
2: Tak. Jest genialny.
1: Aha.
2: Scenariusz jest... to co mogę zdradzić na temat tego scenariusza, to już powiedziałem.
1: Kropka. Jest
2: tam
1: genialny, tak?
2: Tajemnica handlowa obowiązuje. Poza tym byłoby nawet głupio i niepoważnie, żeby coś zdradzać, no bo...
1: Nie, no wiadomo, no bo nie byłoby zaskoczenia potem.
2: No więc właśnie, no.
1: Ale gdy czytasz scenariusz Rancha, to sam dobrze się z tym bawisz? Czy podchodzisz do tego jak taka praca do wykonania?
2: Tutaj? Nie, no oczywiście, że to jest praca do wykonania, ale tutaj podchodzę z wielkim szacunkiem naprawdę i uznaniem, że tutaj najlepsi, najwięksi mistrzowie.
1: A jak...
2: To był już scenariusz, który pisał właśnie jeszcze przed śmiercią Andrzej.
1: Czy jak zostałeś zaproszony do projektu Rancho, to miałeś takie poczucie, że to będzie taki hit?
2: Nie. Myślę, że chyba niewiele osób miało takie poczucie. Podejrzewam, chyba słusznie, że no producenci liczyli na to, no bo to zawsze liczymy na coś.
1: No po to się to robi, żeby
2: idziemy na pierwszą randkę, żeby się udało, prawda?
1: Tak.
2: To różnie bywa, bo jest bardzo wielu utalentowanych scenarzystów, mamy cudownych aktorów, w ogóle ta branża artystyczna mamy tak wypasioną. Mało tego, jest tylu znakomitych artystów, o których świat nawet nie wie, że żyje. Mhm. Bo to tak jest. Niektórym się, komuś się powiedzie, no a komuś nie. I każdy wykonuje swoją robotę. Miejsce jest dla wszystkich, wiadomo, no ale tych miejsc jest dość mało. No i każdy producent, który chce zainwestować pieniądze, chce ryzykować, czy stacja telewizyjna, no starają się i liczą na to, że teraz jak my to zrobimy, no to wiesz.
1: Mhm. No, będzie sukces.
2: Wiesz albo nie, no.
1: Zwróci się.
2: Zwróci się, właśnie. Ale, no nie tylko zwróci, no. No, żeby, no wiadomo, bo przecież wszyscy robimy, pracujemy, możemy naszą pracę kochać, ale no to jest chyba najważniejsze, no bo cóż z tego, że my będziemy kochali naszą pracę, jak wynagrodzenia będą takie jak u was, prawda? Przepraszam, nie chciałem.
1: Nie, no dobra, dobra. Mówisz, okej. Okay.
2: No więc właśnie, to się wypika. No, ale nie powiesz mi, że wam za dużo płacą, no bo to jest tajemnica handlowa.
1: Ale
2: przestań.
1: My tutaj rozmawiamy o tobie, o
2: wolontariacie.
1: A nie o mnie.
2: No właśnie, słusznie, dobrze.
1: Więc właśnie, no dobrze, no to zacząłeś grać w Ranchu i jakby kiedy się zorientowałeś, że rzeczywiście to jest super i że ludzie to kochają i że chcą jeszcze?
2: To wiesz, to nam widownia dawała takie znaki.
1: Aha.
2: To, ale to tak za szybko nie było. Mhm. Myślę, że gdzieś po... Nawet chyba nie myślałem o tym w ten sposób nigdy, kiedy był ten moment nastąpił. Tego nie pamiętam dokładnie, ale widownia już zaczynała dawać znaki, że to jest chyba tak. No i powstały przy okazji, bo powstały też sztuki teatralne, jakby z postaciami z serialu Rancho i jak żeśmy zaczęli jeździć po Polsce z tymi sztukami, to wtedy było to już było widoczne, że
1: jest szał.
2: Że to jest że to jest, że moc jest z nami.
1: Do tematu rancza w rozmowie z Piotrem Pręgowskim jeszcze dzisiaj wrócimy. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali Państwo z nami. Będzie się jeszcze działo, zapewniam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Markiza do Pergodzi rzekła:
4: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
3: A stolik na to zachwycony.
5: Nasz leżak pięknie rozłożony.
3: Narożnik na to się odzywa:
6: w ogrodzie słońca się zażywa.
3: I tak rozmowa się dziś toczy, od rana aż do samej nocy, w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysokiej. Gotowie.
7: Została ostatnia reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Aktor i ostatnio też piosenkarz Piotr Pręgowski jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda, której to Państwo właśnie słuchają. Za chwilę dalsza część naszej rozmowy, a będziemy rozmawiać także między innymi o tym, że Piotr Pręgowski wraz z żoną wyprowadzili się z miasta, porzucili miasto na rzecz pięknych wiejskich krajobrazów. Jak się żyje w takiej głuszy? O tym wszystkim już za parę chwil. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: To teraz może nie powinnam powiedzieć Piotr Pręgowski, a Pietrek z Rancha jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Lubisz w ogóle tę postać, którą grasz w Ranchu?
2: Nie, no... Słuchaj.
1: Można być profesjonalistą i można nie lubić swojej postaci, a świetnie ją zagrać.
2: Nie, ona jest cudowna, to ona jest wyjątkowa. Ona ma w sobie te elementy, dla których aktor może być szczęśliwy, jeśli taką rolę gra. Przede wszystkim to nie jest rola jakiegoś okrutnika czy człowieka złego i podłego, prawda? Bo można grać straszne rzeczy. Ta rola jest pogodna, jest naiwna, jest humorystyczna, bywa liryczna. To czy można coś innego wymyślić? Jest po prostu piękna. Jak piękna, cudowna podróż.
1: A jak się jest z żoną na jednym planie? To jest okej?
2: Czy to jednak... zależy z czyją.
1: Pozdrawiamy znowu panią Ewę, tak?
2: Która jest najmądrzejsza. Moja Ewa, żona Ewa Kurło.
1: Nie, no tak, pytam o to, czy jednak nie miałeś takiego poczucia, że tutaj raz w domu, raz w pracy i ciągle razem.
2: Nie, bo my tam niewiele scen żeśmy razem zagrali. W niewielu scenach żeśmy brali razem udział.
1: Tak.
2: Braliśmy udział, jest taka jedna z... Tam jest dużo pięknych scen, ale ta to już była, bo ona była też rodzajem pożegnania z serialem, bo żeśmy się kilka razy zżegnali i były powroty. I wtedy była taka scena, kiedy wszyscy przyszli prosić Lucy, żeby ona nie wyjeżdżała. I tam było dużo gości zaproszonych, cała ekipa i producenci. To było cudne, to było tak wzruszające i piękne. To wtedy byliśmy razem i była też jakaś scenka, gdzie razem żeśmy grali, ale czy ona weszła, czy nie, ja nie ukrywam, że od początku do końca to ja tego nie oglądałem, bo jakby nie było czasu. To też było emitowane w różnych... Czasem tak się zdarza, że jestem w domu i jak natrafię na Rancho, to oglądam i oglądam tak, jakbym w ogóle nie wiedział, że to było, tak jakbym to odkrywał. Także to jest fajne.
1: Naprawdę?
2: No.
1: Bo na przykład to często akurat aktorom zadaję to pytanie, lubisz oglądać siebie na ekranie? Akurat w Ranchu?
2: No jak mogę nie lubić? Jestem zachwycony. Ja nawet nie przypuszczałem, że jestem taki zdolny.
1: To jak państwo pamiętają, to chyba jest to pierwszy aktor, który powiedział, że lubi siebie na ekranie.
2: Nie, bo uważam, że to jest jakaś bzdura. Przede wszystkim artysta nie może być skromny. Według mnie. Bo nawet jak coś nie pójdzie, to musi wmawiać innym, że było świetnie.
1: Że tak właśnie miało być.
2: No, oczywiście.
1: Okej, rozumiem.
2: Ale ludzie nie chcą skromnych artystów. Ludzie, to co artysta pokazuje, lepiej lub gorzej, to ludzie chcą w to wierzyć. Im bardziej ich przekonasz, to znaczy, że w porządku, prawda? A jak coś nie pójdzie, to nie poszło. Widownia wiele rzeczy wybacza. Niedobrych produkcji na rynku nie brakuje.
1: A niektórzy też je
2: widownia
1: lubią.
2: Widownia jest cierpliwa, tak, tak.
1: Czyli nie zdradzisz nic więcej na temat Rancha. To chociaż powiedz mi, proszę, ogóle... czy często twoja postać będzie się pojawiała w serialu? To chyba nie jest
2: myślę, że jak zwykle za mało.
1: Okej. No nie, czyli tutaj nie uda mi się tego wątku pociągnąć.
2: Nie, bo byłoby głupio.
1: No dobra,
2: poza tym
1: rozumiem.
2: Prosili i tak, ale nawet nie wypada być nielojalnym.
1: Nie, no pewnie. Rozumiem to, chociaż mnie ciekawość zżera.
2: To dobrze.
1: A zżera mnie ciekawość, bo jak już ustaliliśmy w rozmowie telefonicznej, pochodzę z Rdzenia Podlaskiego. Tego prawdziwego, oryginalnego.
2: Tak.
1: Nie tam, gdzie graliście Rancho. I tak się zastanawiam w ogóle, skąd ten Rdzeń się tam wziął w serialu?
2: To ja za to nie odpowiadam.
1: Wiem, ale może gdzieś słyszałeś jakąś miejską legendę.
2: Nie. A są takie legendy?
1: No nie wiem, tam czasami się mówi, że na pewno ktoś z produkcji tam był, z tych okolic. Albo, że z jakiejś wsi w okolicy Rdzenia.
2: Powiem szczerze, że nie wiem, nie znam zamysłu.
1: Okej. Okay. Szkoda.
2: To zdrać jakiś wątek właśnie.
1: No taki, że tak ujmę, typowy wątek, bohaterowie mówią, że jeżdżą na festyn do Ciemiernik.
2: Tak.
1: Prawdziwa miejscowość, nazywa się Ciemierniki.
2: Aha.
1: Ale rzeczywiście masa miejscowych mówi Ciemierniki. I tak się zastanawiam właśnie, czy ktoś stamtąd był i znał realia, czy tak sobie pomyślał, że to by fajnie brzmiało i tak tak to wprowadził. No. I myślałam, że tutaj dzisiaj rozwiejesz moje wątpliwości.
2: Ale czy tobie jest przyjemnie, że Radzyń występuje jakby w tej historii?
1: No
2: jakie masz poczucie, tak? To
1: ja
2: jest
1: na przykład,
2: fajne.
1: Ja na przykład sobie myślę, że bardzo zachowane są realia w tym serialu, no bo na przykład blachy w samochodach zaczynają się tak jak prawdziwe blachy w Radzyniu. I ktoś, kto stamtąd pochodzi, moim zdaniem zwraca na to uwagę.
2: Ale to fajne.
1: Bo ja jednak taką jakąś
2: ciągle jest tam do Radzynia, ktoś jeździ do Radzynia, do Radzynia, to się mówi wprost do Radzynia, prawda? Nie do wymyślonej miejscowości.
1: No dobra, a teraz tak poważnie, w tym prawdziwym Radzyniu byłeś?
2: Byłem.
1: I?
2: Byłem. I nawet dawałem tam swój recital.
1: Okej, okay. A ty cokolwiek pamiętasz, czy tylko tak, że,
2: Radzyniu,
1: że
2: pamiętam,
1: był Radzyń?
2: Pamiętam, że byliśmy kiedyś, zostaliśmy honorowymi obywatelami Radzynia.
1: O.
2: Była impreza jakaś tam pod tym pod pałacem.
1: Tak, piękny pałac Potockich, to
2: tak.
1: Prawda.
2: Tam jest taka chyba oranżeria i tam jest ta sala widowiskowa. To tak. W tej dawnej oranżerii, tak?
1: Zgadza się.
2: I to było gdzieś... W tym parku pamiętam, że była widownia i żeśmy dawali, to wtedy byliśmy tam, takie mieliśmy przedstawienie Smak Mamrota, żeśmy występowali, dostaliśmy klucze do miasta i niedawno też miałem okazję tam wystąpić. I później nas pan burmistrz z radnymi oprowadzał, pokazał nam, bo pałac częściowo wyremontowany i było bardzo sympatycznie, bardzo dobrze to wspominam.
1: Czy masz taką rolę swoją, którą uwielbiasz i do której chciałbyś wracać?
2: Wiesz, jak tak sprawdzić, jak zerkniemy na mój PESEL i na te role, które ja zagrałem, to tam tego dużo nie było.
1: Trochę tego było, no.
2: No, ale jakieś takie, wiesz, rulki, ledwie. Bo rola to była w Zmiennikach.
1: Tak.
2: I w Rancho. I dość fajnie mi pisano, jeszcze jak Leśniczówka chodziła, to piękne
1: no
2: rzeczy
1: właśnie.
2: Mi też tam pisali. Bardzo, bardzo byłem z niej zadowolony, bo mogłem tam zagrać podłego... Taką miałem sugestię. Najbardziej obślizgły, podły, krętacz, ohydny człowiek tej gminy. I ja się tak ucieszyłem, że nareszcie będę grał podłego. Jak mi było przyjemnie, mówię. No i jak to wyszło?
1: Nareszcie mogę być sobą.
2: Tak, nareszcie mogę być sobą, ale wyszło tak, że ten, mimo że on był rzeczywiście krętacz obślizgły, to publiczność go polubiła. On momentami był sympatyczny. On był aż tak głupi i niedobry, że aż wzruszający. To było fascynujące dla mnie przygoda.
1: Do rozmowy z Piotrem Pręgowskim wrócimy w Radiu Pogoda za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jak to się stało w ogóle, że po tym jak brałeś udział w zapasach, miałeś dyplom z obróbki skrawaniem, no, tak?
2: Tokarz,
1: i poszedłeś do...
2: Technik, mechanik obróbki skrawaniem, to jest
1: właśnie
2: bardzo prosty.
1: I poszedłeś do szkoły aktorskiej.
2: Dlatego, że...
1: Bo to się dla mnie się to trochę nie skleja.
2: Ponieważ w młodości niekoniecznie przykładałem się do nauki.
1: Aha.
2: I obszary, jakie to kiedyś trafnie nazwałem, obszary zaległości byłyby niezmierzone.
1: Okej.
2: Okay. To przeczuwałem, że nie dostanę się na studia. Że jednak pewne braki i to, że za późno się zabrałem za naukę, to nie wystarczy, żeby się dostać na tak zwane zawody poważne, czyli na medycynę, politechnikę. I tutaj było duże zagrożenie, że wezmą mnie do największego kabaretu w Polsce, czyli do wojska.
1: Okay.
2: No i żeby tego uniknąć, różni ludzie różne mieli na ten temat pomysły i gdzieś usłyszałem, to idź do teatralnej, tam podobno nic nie trzeba umieć.
1: Przecież no, niektórzy tam stają po parę razy.
2: Bo może za dużo umieją.
1: Okej. Okay. I okazało się, że jednak umiesz w punkt.
2: No nie, no rzeczywiście, ale wiesz, tak na poważnie, no to tam nie trzeba nic umieć. No bo tam nie ma egzaminu z chemii, z fizyki, z matematyki. No nie ma. No to są poważne przedmioty. Tam są egzaminy z wiersza, z monologu, z piosenki. No to cóż to jest za wiedza? Albo to masz, albo nie. I teraz jakie trudne wyzwanie przed nauczycielami, egzaminatorami. Weź teraz kogoś, wybierz. Przecież to wszystko młodzi, nawiedzeni ludzie, każdy obłęd w oczach, każdy się stara tak, że mało nie pęknie.
1: No tak.
2: No, to jest to ciśnienie, oczekiwania i te marzenia, że mogą się ziścić, albo nie. No to jest też tak jakby droga, jaka odpowiedzialność, że bierzemy na całe życie. Bo przecież ci ludzie po takiej szkole niczego nie potrafią.
1: Nie, no potrafią grać, śpiewać, mówić.
2: No dobra, ale jak to już ktoś cię nie zatrudni, to co, czym się zajmiesz? Mop i do pracy, no czym? Niczym. Aktorzy nic nie... Poza aktorstwem zdarzają się aktorzy, którzy mają studia, bo skończyli gdzieś wcześniej studia, czy później zaczęli studiować, ale tak, tutaj jest bardzo ryzykowne studiowanie.
1: Mhm.
2: Lekarz, jak skończy ktoś medycynę, no to zobaczcie, co się dzieje. Lekarzy braknie, pracy nie zabraknie. Studia tak zwane poważne, inżynierskie, czy no różne inne, zawodów poważnych. To jest podkasana muza. Tutaj ładnie zaśpiewasz, zatańczysz, kogoś wzruszysz i do domu. No ale dobra, ale jak cię ktoś nie weźmie i okaże się, że... Bo to jest tak jak w każdym zawodzie. Albo masz szczęście, albo nie. Tylko tutaj jak cię ktoś nie weźmie, no to jest katastrofa, no bo trzeba chyba jakąś płynność finansową, czy odpowiedzialność za dom, czy za rodzinę. Prawda? To nie jest takie proste.
1: A miałeś taki moment w życiu, że pomyślałeś sobie, że trzeba będzie się zająć czymś innym niż aktorstwem?
2: Miałem. Bardzo długo miałem ten moment. On trwał prawie 20 lat. To było po zmiennikach.
1: Mhm.
2: Zapadła cisza i nic nie robiłem. I to było bardzo trudne. I robiłem wszystko to, czego nie powinienem. Jako aktor oczywiście.
1: Co to znaczy?
2: No to znaczy, no, że robiłem rzeczy, które nie mają nic wspólnego z aktorstwem, bo ja zawsze byłem przekonany, że jestem dobrym aktorem.
1: Mhm.
2: Niewykluczone, że to był rodzaj wyparcia, no bo jeżeli już przez lat 10 czy 15 nikt cię nie bierze, no to w końcu chyba powinien przyjść ten moment, żeby do tego głupiego łba dotarło, że chyba jesteś nie najlepszym aktorem, albo no,
1: że
2: to chyba
1: nie
2: jest miejsce dla ciebie.
1: Mhm.
2: I ten upór, w którym ja trwałem, miałem to szczęście, że to się zmieniło, ale przeważnie tak nie bywa.
1: Mhm.
2: Przeważnie trzeba szukać innej pracy, przebranżowić się, no i z tym są związane, no wiesz, o czym mówię. Myślę, że słuchacze też się połapią.
1: Ale i wtedy byłaby z powrotem obróbka skrawaniem?
2: Nie, nie sądzę. Bo ja też jako obrabiacz skrawaniem taki byłem nie najlepszy.
1: Okej. Okay. Ale dyplom masz.
2: Nie, no mam, ale...
1: No i bardzo dobrze.
2: Nie. To jeżeli o to chodzi, to ja bardzo się starałem w tej szkole mechanicznej, więc w zawodówce już się wziąłem za naukę, że bez egzaminów dostałem się do technikum za osiągnięcia w nauce, za stopnie. I byłem technikiem, mechanikiem obróbki skrawaniem, natomiast no, ten zawód mnie nie porywał. No, był bardzo, bardzo taki dla mnie nieinteresujący. On jest bardzo ważny. Ktoś, kto ma takie wykształcenie jak się tak się zdarzało, takich fachowców cały świat z otwartymi rękami. Australia, Nowa Zelandia, cała Europa, wszędzie. Jak jest spawacz czy elektryk, takie konkretne zawody, gdzie ludzie stoją na nogach, to im się bardzo dobrze wiedzie.
1: Mogłoby się okazać, że lepiej niż aktorom?
2: No na pewno tak, ale nie, to na pewno dobremu elektrykowi czy dobremu spawaczowi w Stanach Zjednoczonych niekoniecznie musi się tak wieść jak wybitnym, znanym gwiazdom, ale zobacz, ile jest tych gwiazd, ale aktorów tam nie brakuje. Ci aktorzy, jak nie są spawaczami i elektrykami, to zasuwają do knajpy i jak mogą, to są, kelnerują, chwytają się różnych prac. To wszystko tak nie musi być takie różowe. Marzenia nie zawsze się spełniają.
1: A do rozmowy z fachowcem w aktorstwie, fachowcem w śpiewaniu, też dawniej fachowcem w zapasach oraz obróbce skrawaniem, Piotrem Pręgowskim, wrócimy w Radiu Pogoda dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: gdy sercu serca brak.
1: Niech pan mnie weźmie ze sobą do domu. Ja pana proszę, ja błagam, ja...
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty masz poczucie, że twoje marzenia się spełniły?
2: Nie, no oczywiście. Ja tych marzeń to mam tyle spełnionych. Prawdę mówiąc, ja powinienem już rozdawać.
1: Okej. Okay. No. A co było takim największym marzeniem, które się spełniło?
2: No wiesz, co było największym marzeniem, że ja mogłem wrócić do zawodu. Mm-hmm. Kiedy już właściwie wydawało mi się, że stoję na pozycji straconej, bo za długo to ten niebyt trwał. Mm-hmm. I wróciłem bardzo mocnym akcentem i wtedy zmieniło się moje życie, że mogę uprawiać zawód, który kocham. I miałem fantastyczne role. O, teraz umknęło mi, że mówiłem, że grałem tylko zmienników i rancho. No nie, bo przecież była bardzo ważna rola. Spotkałem reżysera Jerzego Bogajewicza, który przyjechał ze Stanów, tam już miał swoje sukcesy i u nas robił kamerę kafe. Mhm. No to była piękna przygoda. Mhm. To był mój powrót bardzo mocny. Byłem wtedy przeszczęśliwy i od tej pory już wszystko wracało w takie miejsca, z których mogłem być zadowolony i się spełniać.
1: A jak to się stało, że człowiek urodzony i wychowany w Warszawie wyprowadził się na głęboką wieś?
2: Bo ja nadal jestem z Warszawy.
1: I co? I po prostu już miasto... Za dużo było tego miasta wokół?
2: Wiesz co, ja zawsze tęskniłem za... Ja zawsze lubiłem kontakt z przyrodą. Lubiłem szukać takiej intymności jakiejś gdzieś. Zawsze miałem marzenia, żeby mieć jakiś dom na odludziu. No i one jakoś tak powoli, to nie było za szybko. Udało się zrealizować.
1: A dlaczego właśnie tamte okolice?
2: Przypadek, bo żeśmy jeździli, nasza córka Zofia Pręgowska, już mówiłem o jej mądrości i talentach, jest reżyserem, zrobiła wielką międzynarodową karierę. U nas na razie niewiele o tym słychać, no ale to tak też bywa. I jak była malutka, jeździliśmy na kempingi i te kempingi były takim utrapieniem, bo to były czasy komuny, nic nie było. Tłok na takim, na niskim poziomie sanitariaty i to było tak męczące. I przypadkowo tutaj ta historia może będzie zbyt nudna, więc jej nie będę rozwijał. Przypadek zrządził, że gdzieś się dowiedziałem, że jest taki domek opuszczony gdzieś na odludziu i takie opuszczone gospodarstwo i pomyślałem, a może to jest to miejsce? No i okazało się rzeczywiście, że to jest to miejsce.
1: No ale to jest około 2,5 godziny od Warszawy, prawda?
2: Czyli?
1: Chodzi mi o to, że do czego dążę.
2: Tak.
1: Że jednak to życie zawodowe, no to chyba głównie gdzieś tam tutaj w okolicy Warszawy się kręci, nie?
2: Nie, a gdzie dzisiaj jest daleko?
1: Nie. No jakbym miała na przykład codziennie dojeżdżać do Wrocławia, no to nie, pewnie no to by ja mi się nie chciało.
2: To nie, no to ja codziennie do Warszawy nie dojeżdżam. Nie. Moim głównym polem eksploatacji jest cała Polska. Mhm. Ja sprzedaję koncert, jadę w konkretne miejsce, jedno czy drugie i to już jest ten etap. Ja nie wstaję codziennie do pracy, że muszę być, że trzeba odwieźć dziecko do szkoły. Już my jesteśmy na innym etapie życia.
1: Ale to jak miastowy ze stolicy poradził sobie na wsi?
2: Świetnie. Wiesz co, jeżeli kochasz wieś, to nie masz z tym problemu.
1: Ale były jakieś takie zaskoczenia? No na przykład, nie wiem, wywala wam prąd albo nie ma wody?
2: Bardzo wywala. Nawet nas tak wywalił, jak żeśmy zobaczyli ostatni rachunek, to żeśmy się za głowę złapali. Będziemy chyba wzywali specjalistów, żeby sprawdzili licznik, czy tam się nic nie wydarzyło. No to nie ma wody. W tym roku nam właśnie też wywalił prąd. Zamarzła woda w studni. Także różne są przygody, no ale prąd to wywala też i w centrum Warszawy. I
1: no
2: rury
1: tak,
2: też
1: wtedy
2: pękają.
1: Dzwoni się do specjalisty.
2: Tak, dzwoni
1: wiele
2: się i pokazują w telewizji.
1: Nie?
2: Tak, nie do jakiej specjalisty. Jak rury na ulicy pękną, to przyjeżdżają koparki i ci wiesz, i rzecznik miasta mówi, obiecuje, kiedy to będzie naprawione i to wcale nie musi być prawda.
1: No tak, ale przynajmniej powiedzmy, nie musisz się osobiście tym zająć. No niestety chyba na takiej głębokiej wsi, jak coś pójdzie nie tak
2: nie,
1: ze studnią.
2: Nie, no to wszędzie są fachowcy.
1: Nie musisz sam
2: to są
1: naprawiać.
2: Firmy, które zajmują się tą siecią. No nie, no ja takim fachowcem nie jestem. No jakim ja mogę być fachowcem, jeżeli był ten mróz taki uporczywy i woda po prostu zamarzła w rurach, to tam nawet by koparka nie pomogła.
1: No to prawda.
2: To przyjechali fachowcy, rzeczywiście. rozglądali się. Zamarzło przy zaworze w studni. To co robimy, co robimy? I oni wpadli na taką myśl, uważam, fantastyczną. Pożyczyliśmy od sąsiada dwa worki słomy, który hoduje konie. Oni zasypali ten licznik i te rury z tą słomą, tak na wysokość mniej więcej metra czy półtora. Zamknęliśmy studnię, okryliśmy ją starymi kołdrami i kocami i takim czymś nieprzymykającym. I po kilkunastu godzinach
1: zrobiło się tam ciepło.
2: Tak się naprawia, w razie czego studnie. Rozumiesz. Także
1: człowiek uczy się przez całe życie.
2: Prawda?
1: A czy masz tak na przykład, że nie wiem, wezwiesz fachowców, przyjadą do ciebie i tytułują cię per panie Pietrku?
2: O, to nie tylko fachowcy mnie tak tytułują.
1: Okej.
2: Okay. Tak. Nie, no to jest bardzo sympatyczne. No. Jeżeli traktujemy rozsądnie swój zawód, mam nadzieję, że to robię, chociaż może czasem nawet przesadzam, bo za bardzo pławię się w swojej popularności, ale nie ma się czym martwić. To mówią, a to Pietrek, a to ktoś wspomina, że Krasza, a to ktoś wspomina, że tam, że Goniec.
1: Piotr Pręgowski, znany także jako Pietrek z Rancza, jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wrócimy jeszcze za chwilę do tej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Waleńsław goszczy dziś aktora, piosenkarza, zapaśnika, a także osobę, która postanowiła porzucić miasto na rzecz spokojnej wsi. Moim i Państwa gościem jest Piotr Pręgowski.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czy dzięki popularności udało Ci się czasem coś szybciej załatwić? Na przykład kolejka w urzędzie albo na poczcie Cię minęła.
3: Nie, no nawet byłoby głupio. No, wyobrażasz sobie, że idę na pocztę i dlatego, że ktoś mnie rozpoznał, to ja wchodzę pierwszy.
2: Nie. No na przykład, nie wiem, no pani na poczcie widzi Ciebie, nie, ale to... zapraszam
3: nie,
2: tutaj.
3: Nie, nie ma tak. No jest kolejka i masz numerki. Okay. Pani już nic nie zaprasza.
2: Okej, już się tak nie da. No, nie, no czasami się psuje ten numerkomat. Na mojej poczcie
3: no
2: już za
3: nie,
2: dwa lata
3: ja
2: nie działa.
3: Ja tak tego nie wykorzystuję. Okej. Okay. Chyba nie.
2: Czy masz jeszcze jakieś zwierzęta na wsi?
3: Mamy zwierząt dużo.
2: I co to są za zwierzęta?
3: To są pieski i kotki.
2: Żadnej kury?
3: Nie.
2: Gęsi?
3: Nie, nie. Chcieliśmy mieć jakieś ptactwo, ale nasz jeden piesek, taki bardzo duży, coś ptaki tak go fascynują, że mogłoby się wydarzyć, że trzeba by je gotować na rosół czy coś, więc wiemy, że to nie będzie możliwe. Poza tym jest, ciągle są przygody z ptasią gry. Poza tym jest, ciągle są

0: Okay.
1: Szczurki żyją krócej, tam z grubsza około 2 lat, nie więcej. Więc ja pamiętam, była taka moda, że dziewczyny młode czy faceci chodzili za włosami, czy coś, szczurek chodził tu pod koszulą, taki ozdobny. One są cudne, słodkie. No ale teraz ktoś odda serce takiemu stworzeniu i co później, to ono umiera, bo jest...
0: No ale to z
1: psami. Serce pęka.
0: Z psami i z kotami też tak przecież jest.
1: Pieski troszkę dłużej żyją.
0: Okej.
1: Okay. No też to boli, no ale cóż.
0: Co jeszcze podoba ci się w życiu na wsi?
1: Wszystko. Może powinnaś zapytać, co mi się nie podoba. Byłoby łatwiej.
0: No to pewnie nie podoba ci się odśnieżanie. Zepsuta studnia w mrozy.
1: No to są przygody. No ale wiesz co, no to te przygody, to ja mówię, czy jesteś w bloku, czy w centrum Warszawy, to tych też musisz odśnieżyć. Jeżeli nie masz garażu, musisz szyby skrobać, musisz stać w korkach. Prąd wysiądzie w całej dzielnicy. Czekasz. Kiedyś, jak mieszkaliśmy na stałe w Warszawie, to przez prawie tydzień nie było prądu. Pękły jakieś kable, woda zalała. Na 16 piętro chodziliśmy piechotą.
0: To kondycja
1: jeszcze
0: od razu lepsza?
1: Mieliśmy pieska jednego chorego, ja go niosłem na górę. No ta lepsza.
0: No nie no, tak przez tydzień sobie biegałem. Pochodzić się
1: kiedyś
0: po...
1: biegałem.
0: Na 16 piętro.
1: Tak, ale to już nie te czasy. Kiedyś biegałem 10 razy na górę i na dół.
0: No dobra, ale to jest coś, co w tej wsi ci się nie podoba?
1: Ja bym, tu jest zbyt duże ryzyko, żeby coś powiedzieć nie tak. Właściwie wieś ma same plusy. O, wiem, co mi się nie podoba. Chyba jednak mi się nie podoba jakaś ciężka zima, ale taka mroźna, która może nas zrujnować na energię, bo też dopalamy prądem. No i przednówek nie jest ciekawy. I na pewno mi się nie podobają kleszcze.
0: Okej.
1: I komary. A najbardziej mi się nie podobają te meszki, które są chyba w połowie maja. 2 tygodnie. Potworne, te takie małe, co gryzą, takie muszki.
0: Ale to one i w Warszawie latają.
1: No, one są tak dokuczliwe. No, ale mówimy o wsi, a na wsi to dopiero ich jest.
0: 2 razy więcej niż w mieście.
1: No, to mi się nie podoba. No, nie podoba mi się, jak bobry mi wygryzają drzewa, no ale cóż.
0: Natura.
1: Mam taki fajny oczko wodne, ale naturalne, nie kopane. No i tam właśnie posadziłem dużo dębów. I pewnego dnia myślałem, że to jacyś, że tak powiem, zieloni sadyści wyrębują mi młode dąbki i młode brzozy i tak zaostrzają te pięki jak taką jakąś średniowieczną osadę. Taką, na jakieś pułapki. Myślę, tak. Co za idiota, może tak? Sąsiad mi powiedział, że to są bobry. No i co z bobrami? A ruszyć nie można, bo... No bo są pod ochroną, tak. Więc każde płoszenie jest naganne. I miałem kiedyś taką myśl, bo przecież obok są jeziora i rozlewiska. To jak zrobić, żeby one sobie poszły gdzie indziej? I wpadłem na genialną myśl. Wypompuję wodę.
0: Okej.
1: I byłem taki dumny z tego odkrycia. I uważaj, co mi się przyśniło. Śni mi się tak. Taki rów z błotem. Bobry wyszły. Jeden taki, jeden dorosły i 2 małe. I tak patrzą na to błoto, nie ma wody. I taki mały mówi: tato, tato, a co my teraz zrobimy, jak tu nie ma wody? A ojciec mówi: no co, będziemy musieli się wyjąć. Ja się obudziłem i było mi tak głupio. Tak mi było głupio, że ja przez jakąś brzozę czy jakiegoś dęba mówię: a niech was jasna cholera, żyjcie sobie tutaj, skupcie co chcecie. No i ten mój niemądry pomysł na szczęście nie został zrealizowany.
0: Czy bobry dalej zjadają, co chcą?
1: Zjadają. I okazuje się, że nie wszystko. To nieprawda, że wyjadają wszystko do pnia. Prawie 300 dębów mi zjadły.
0: Ile zostało?
1: No, myślę, że drugie tyle.
0: Okej. Okay. Myślałam, że może tak z 5 sztuk tylko.
1: Nie, nie. No ale takie powiedzmy 10-15-latki zjadły. No to tak trochę boli, ale...
0: Bobry były tam pierwsze, no
1: dokładnie.
0: Po prostu.
1: Poza tym to jest leśny skarb.
0: No dobrze, to teraz niebawem będzie ranczo. Znowu tak dookoła wrócę.
1: Mogę zdradzić tajemnicę. Dobra.
0: Słucham, jest.
1: Będzie świetne.
0: Nie, no już ustaliliśmy, że genialne.
1: Tak, tak.
0: Tak, to czyli genialne,
1: to będzie,
0: świetne.
1: Będzie genialne plus.
0: Genialny plus, świetne. Okej, tu już mamy 3 określenia. Fantastycznie. Czy jeszcze w jakimś projekcie niebawem cię zobaczymy?
1: Niebawem jest właśnie w przygotowaniu projekt Parawany Tango, czyli nadejście Królestwa Gibango. Piosenki w stylu Latino Polo. Dostałem propozycję, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Zostałem zaproszony do koncertów Lata z Radiem i tych telewizyjnych. Niebawem szykujemy wielkie widowisko świąteczne. Słuchajcie, no dużo planów.

0: najwięcej planów i oczywiście największe siły kieruję na moje recitale, do których serdecznie Was zapraszam. Tutaj mówię głównie do decydentów, którzy, proszę tego nie rozumieć jako reklama, ja po prostu tylko zachęcam. Zapraszajcie mnie, zapewniam Was, świetna rozrywka, nie rujnuje budżetów.
1: Powiedział to Piotr Pręgowski. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: To ja też dziękuję.
1: I pozdrawiamy żonę.
0: Ewę Kuryło, która jest najprzystojniejsza, najpiękniejsza i najseksowniejsza na świecie i najmądrzejsza. Moja córka jest jeszcze mądrzejsza i mój zięć Tomasz Stankiewicz. Ale pamiętajcie, że mój wnuczek i Aleksander rządzi. To powiedziałem ja, Piotr Pręgowski. Życzę Wam dobrej pogody.
1: A po więcej zapraszam na radiopogoda.pl. Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. W Media

0: Władysław Kozakiewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Pogoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wszystko było już poukładane. Koronki, stroje, biżuteria, srebra leżały w szufladach, a hrabina właśnie wiązała starannie klucze. Zrozumiawszy, czemu służą te przygotowania, Albert krzyknął: "Mamo!" i rzucił się Mercedes na szyję. Gdyby jakiś malarz zdołał uchwycić wyraz twarzy tych dwóch postaci, namalowałby zaiste piękny obraz. Rzeczywiście, wszystkie te przygotowania do realizacji podjętej decyzji nie przerażały Alberta, ale zatrwożył się, gdy ujrzał, że matka czyni to samo. — Co robisz, mamo? — zapytał. — A ty co robiłeś? — odpowiedziała Mercedes. — No, mamo! — zawołał Albert głosem zdławionym ze wzruszenia. — Ale ty to co innego! — Nie, nie możesz podjąć takiej decyzji jak ja. Przyszedłem ci właśnie powiedzieć, że opuszczam dom i ciebie. Ja także wyjeżdżam. Przyznam ci się. Liczyłam, że mój syn będzie mi towarzyszył. Czyżbym się myliła? Mamo, rzekł Albert stanowczo, nie mogę zgodzić się na to, abyś dzieliła mój los, jaki sobie sam obrałem. Muszę teraz żyć nieznany, bez majątku, a żeby zacząć naukę tego twardego życia, pożyczę od przyjaciela bochen chleba, który ma mi wystarczyć do chwili, gdy zarobię na drugi. I tak, kochana mamo, idę do Franca poprosić go o pożyczenie małej sumki, która pokryje najniezbędniejsze potrzeby. Ty, moje biedne dziecko, zawołała Mercedes, ty masz cierpieć nędzę i głód. O, nie mów mi tak, bo zniszczysz wszystkie moje postanowienia. Ale... Moje są nieodwołalne, mamo, odparł Albert. Jestem młody, silny, zdaje mi się, że odwagi mi nie brakuje. Wczoraj dowiedziałem się, co można osiągnąć dzięki woli. Są ludzie, co tyle wycierpieli, a jednak nie tylko nie umarli, ale nawet wznieśli wspaniałą fortunę na gruzach obietnic szczęścia, które niebo im dało, na ruinach nadziei, jaką zesłał im Bóg. Dowiedziałem się tego. Widziałem tych ludzi. Wiem, że z głębin przepaści, w którą pogrążył ich wróg, powstali z taką siłą i takim blaskiem, że zwyciężyli wroga i jego zepchnęli z kolei w przepaść. Tak, mamo, dziś zerwałem z przeszłością. Od dziś nic od niej nie przyjmuję. Odrzucam nawet nazwisko, bo ty to rozumiesz, prawda? Nie mogę nosić nazwiska człowieka, który musi rumienić się przed innymi. Albercie, dziecko, gdybym miała silniejsze serce, dałabym ci taką samą radę. Twoje sumienie przemówiło, gdy przygasły głos mój milczał. Słuchaj sumienia, synku. Miałeś przyjaciół. Zerwij z nimi na razie, ale nie wpadaj w rozpacz. Błagam cię jako twoja matka. Życie w twoim wieku jest jeszcze piękne. Masz przecież zaledwie 22 lata, a skoro tak czystemu sercu jak twoje potrzeba nazwiska bez skazy, przyjmij nazwisko mojego ojca, Herrera. Znam cię, Albercie. Jakąkolwiek wybierzesz karierę, wkrótce twoje nazwisko stanie się głośne. Wtedy, mój kochany, wrócisz znów na salony, w blasku wszystkich nieszczęść, jakie przeżyłeś, a jeżeli tak się nie stanie, mimo wszystkich moich przewidywań, zostaw mi przynajmniej taką nadzieję. Będzie to dla mnie jedyna nadzieja, bo dla mnie przyszłość już nie istnieje, bo dla mnie grób zaczyna się za progiem tego domu. Zrobię tak, jak pragniesz, mamo. Ja mam tę samą nadzieję. Gniew nieba nie będzie nas ścigać, bo ty jesteś nieskazitelna, a ja niewinny. Ale jeśli już postanowiliśmy, co mamy czynić, działajmy szybko. Ojciec wyjechał z domu pół godziny temu. Możemy więc uniknąć scen i wyjaśnień. Czekam na ciebie, synku, odparła Mercedes. Albert pobiegł na bulwar, by sprowadzić fiakra. Znał pewien pensjonacik przy ulicy de Saint-Père, gdzie matka mogłaby zamieszkać skromnie, ale w nie najgorszych warunkach. W chwili, gdy dorożka zajechała przed dom i Albert wysiadł z niej, podszedł do niej jakiś człowiek i wręczył mu list. Albert poznał intendenta. Od pana hrabiego, rzekł Bertuccio. Albert wziął list, rozpieczętował i przeczytał. Potem rozejrzał się za Bertucciem, ale już go nie było. Albert ze łzami w oczach, z mocno bijącym od wzruszenia sercem, wrócił do Mercedes i nic nie mówiąc ni słowa, podał jej list. Mercedes przeczytała. Albercie, okazując ci, że domyśliłem się twoich zamiarów, spodziewam się przekonać cię zarazem, że umiem zachować się delikatnie. Jesteś wolny, opuszczasz pałac hrabiego i zabierasz ze sobą matkę, która też zerwała dawne więzy. Zastanów się jednak, Albercie. Więcej jesteś jej winien, niż możesz jej teraz dać, biedny, szlachetny chłopcze. Stań do walki. Nie unikaj cierpienia, ale jej oszczędź, nędzy, która to nieuniknione, będzie ci towarzyszyć w twoich początkowych wysiłkach. Twoja matka nie zasłużyła na to, by dotknął ją jeszcze kiedyś choćby cień nieszczęścia, które spotkało ją dziś. Opatrzność nie chce, by niewinny cierpiał za winowajcę. Wiem, że oboje macie dziś porzucić dom i nic ze sobą nie bierzecie. Nie staraj się dowiedzieć, jak się o tym dowiedziałem. Wiem i tyle. Posłuchaj, Albercie. Przed 24 laty, wesoły i pełen dumy, wracałem do ojczyzny. Miałem narzeczoną, świętą dziewczynę, którą uwielbiałem. Przywiozłem jej 150 ludwików, zebranych mozolnie ciężką pracą. Pieniądze te były dla niej. A wiedząc, jak zdradliwe jest morze, skarb nasz zakopałem w ogródku, przy domu na Alejach Mejlhańskich, w którym mieszkał mój ojciec. Matka twoja, Albercie, zna dobrze ten biedny, kochany dom. Niedawno temu, jadąc do Paryża, przejeżdżałem przez Marsylię, poszedłem zobaczyć ten dom, z którym związanych jest dla mnie tyle bolesnych wspomnień. Wieczorem skopałem łopatą kąt ogródka, w którym zakopałem pieniądze. Żelazna szkatułka była na swoim miejscu, niczyja ręka jej nie dotknęła i nadal jest w tym kącie pod pięknym figowcem, który ojciec mój zasadził w dzień moich urodzin. Otóż, Albercie, pieniądze te miały niegdyś pomóc i zapewnić spokojny byt kobiecie, którą ubóstwiałem. Dziś, przez szczególny, okropny zbieg okoliczności, pieniądze te mogą jej wreszcie posłużyć. Zrozum mnie dobrze, mnie, który mógłbym tej biednej kobiecie ofiarować miliony, a daję jej tylko kawałek czarnego chleba, zapomniany pod moim dachem od dnia, gdym się rozstał z tą, którą kochałem. Albercie, jesteś człowiekiem szlachetnym, ale może zaślepiać cię duma albo jakieś uprzedzenie. Jeśli mi odmówisz, jeśli poprosisz kogo innego o to, co mam prawo ci ofiarować, powiem, że czynisz nieszlachetnie. Odrzuciłbyś pomoc ofiarowaną twojej matce przez człowieka, którego ojciec umierał przez twojego ojca w piekle głodu i rozpaczy. Gdy matka skończyła lekturę, Albert czekał, blady i nieruchomy, na to, co postanowi. Mercedes podniosła wzrok ku niebu z wyrazem, który trudno oddać. Przyjmuję, rzekła. Ma prawo zapłacić mi posag, który zaniosę do klasztoru. I przyciskając list do serca, ujęła syna pod ramię i krokiem pewniejszym niż sama mogła się spodziewać, skierowała się ku schodom.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Gdzie?
1: Ananasku.
2: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: Tymczasem Monte Cristo także wrócił do miasta w towarzystwie Emanuela i Maksymiliana. Powrót był wesoły. Emanuel nie ukrywał radości, że po wojnie nastąpił pokój i głośno rozprawiał o swoich filantropijnych uczuciach. Morel siedział w kącie powozu, nie przerywał radosnych wynurzeń szwagra i sam cieszył się szczerze w duchu, ale radość lśniła mu tylko w oczach. Na rogatce Dutron spotkali Bertuccia. Czekał tam nieruchomy jak szyldwach na warcie. Monte Cristo wychylił głowę z powozu, rozmówił się z nim szeptem i intendent znikł. Panie hrabio, rzekł Emanuel, gdy dojechali do Placu Królewskiego, proszę mnie podwieźć pod dom, jeśli łaska. Nie chciałbym, aby żona niepokoiła się choćby chwilę dłużej o pana lub o mnie. Gdyby nie było śmiesznie rozgłaszać własny triumf, dodał Morel, zaprosiłbym pana do nas, ale pan hrabia ma też na pewno serca, które drżą o niego i które musi uspokoić. To już tutaj, Manuelu, pożegnajmy pana hrabiego i pozwólmy, niech jedzie dalej. Chwileczkę, przerwał Monte Cristo. Niech mnie panowie nie pozbawiają tak od razu dwóch towarzyszy. Pan Emanuelu niech idzie do swojej uroczej żony i przekaże jej moje pozdrowienia, a pan kapitan niech mnie odwiezie na pola elizejskie. Chętnie, zgodził się Maksymilian, tym bardziej, że mam tam coś do załatwienia. Mamy czekać na ciebie ze śniadaniem? Zapytał Emanuel. Nie. Zatrzaśnięto drzwiczki i powóz ruszył w dalszą drogę. Widzi pan, przyniosłem panu szczęście, odezwał się Morel. Zapewne pan nawet o tym nie pomyślał. I owszem, odparł Monte Cristo, i właśnie dlatego chciałbym mieć pana zawsze przy sobie. To było niepojęte, rzucił ni stąd, ni zowąd Morel, kończąc jakąś swoją myśl. Tak, odpowiedział hrabia z uśmiechem, dobrze pan powiedziałeś, to niepojęte. Bo przecież Albertowi nie brakuje odwagi. No, jest bardzo odważny. Widziałem kiedyś, jak spał najspokojniej, gdy nad jego głową chyliły się sztylety. A ja wiem, że pojedynkował się dwa razy i to bardzo dzielnie, rzekł Morel. Jak to pogodzić z jego dzisiejszym zachowaniem? To znowu twój wpływ, uśmiechnął się raz jeszcze Monte Cristo. Ale Albert ma szczęście, że nie jest żołnierzem. A to czemu? Przepraszać przed pojedynkiem? Rzekł kapitan, wstrząsając głową. Ejże, drogi Maksymilianie, odparł łagodnie hrabia, niech pan nie wpada w przesądy ludzi pospolitych. Musisz przyznać, że skoro Albert jest odważny, nie może być tchórzem. Widocznie miał jakiś powód, aby się tak zachować, a przecież zachował się bohatersko. Owszem, owszem, ale powiem i tak jak Hiszpan. Dzisiaj mniej był odważny niż wczoraj. Zjesz pan ze mną śniadanie? Spytał hrabia, aby przerwać ten wątek. Nie mogę, muszę wyjść od pana o 10:00. A więc umówił się pan już z kimś na śniadanie? Morel uśmiechnął się i potrząsnął głową przecząco. Ale przecież musisz pan coś przekąsić. No a jeśli nie jestem głodny? Odpowiedział młody człowiek. No, rzekł hrabia, znam tylko dwa uczucia, które odbierają apetyt. Cierpienie, ale widzę, żeś bardzo wesoły, i miłość. Sądząc z tego, coś mi powiedział o swoim sercu, mogę przypuszczać... Na honor, odparł wesoło Morel, nie mówię, że nie. I nic mi o tym nie powiedziałeś, Maksymilianie? Zapytał hrabia tak żywo, że widać było wyraźnie, jak bardzo zainteresowała go ta tajemnica. Przecież powiedziałem dziś rano panu hrabiemu, że mam zajęte serce. Zamiast odpowiedzieć, Monte Cristo wyciągnął rękę do młodzieńca. No i odkąd moje serce nie jest przy panu w Lasku Vincennes, jest gdzie indziej i muszę tam pójść, żeby je odnaleźć. Idź więc, drogi przyjacielu, rzekł z namysłem hrabia, ale proszę, jeżeli miałbyś jakieś kłopoty, pamiętaj, że dysponuję na tym świecie pewną władzą i cieszę się, gdy mogę pomóc tym, których bardzo lubię, a pana, Maksymilianie, naprawdę bardzo lubię. Dobrze, przypomnę sobie o tym, jak samolubne dzieci przypominają sobie o rodzicach, kiedy ich potrzebują. Kiedy będę w potrzebie, a być może nastąpi to już wkrótce, zwrócę się do pana. Trzymam pana za słowa, a zatem bądź zdrów. Do widzenia. Właśnie zajechali przed pałac na Polach Elizejskich. Monte Cristo otworzył drzwiczki, Morel wyskoczył z powozu. Na ganku czekał już Bertuccio. Morel zniknął w alei Marini, a Monte Cristo skierował się prosto do Bertuccia. No i jak? Zapytał. No cóż, odpowiedział intendent, opuszcza dom. A syn? Jak mi mówił Florentin, jego lokaj, ma taki sam zamiar. Chodź ze mną. Monte Cristo zabrał Bertuccia do gabinetu, napisał list, któryśmy już czytali, i oddał go intendentowi. Idź pan, rzekł, zrób to szybko. O, ale powiedz najpierw Hajdę, że wróciłem. Jestem tu, zawołała dziewczyna, która zeszła zaraz na turkot powozu. Twarz jaśniała jej radością, hrabia był zdrów i cały. Hajdę czekała na hrabiego z niecierpliwością, a teraz przeżywała radość, taką jak córka, która znów ogląda ukochanego ojca. Rozkosz taką jak kochanka, gdy znów ujrzy swojego najdroższego. Choć hrabia nie okazywał otwarcie radości, cieszył się nie mniej niż Hajdę. Radość dla serc, co długo cierpiały, podobna jest do rosy spadającej na ziemię, spaloną słońcem. Serce i ziemia chłoną chciwie ten dobroczynny deszcz i na powierzchni nie zostaje żaden ślad. Od kilku dni Monte Cristo zaczynał pojmować, a długo nie śmiał w to wierzyć, że na świecie są dwie Mercedes, a to znaczy, że może jeszcze poznać szczęście. Wpatrywał się oczyma błyszczącymi szczęściem w wilgotne oczy Hajdę, gdy nagle otwarły się drzwi. Hrabia zmarszczył brwi. Pan de Morkerw, oznajmił Baptysta, jakby samo to nazwisko było dostatecznym usprawiedliwieniem. Rzeczywiście twarz hrabiego rozpogodziła się. Który, ojciec czy syn? Ojciec. O mój Boże, zawołała Hajdę, to się jeszcze nie skończyło? Nie wiem, czy się skończy, moja kochana, rzekł Monte Cristo, biorąc ją za ręce. Ale wiem, że nie masz się czego obawiać. Ale to przecież nędznik. Ten człowiek nic nie może mi zrobić. Należało się lękać tylko wtedy, gdy miałem do czynienia z jego synem. I tego, co wycierpiałam, nigdy się nie dowiesz, panie mój. Monte Cristo uśmiechnął się. Przysięgam ci na grób mojego ojca, rzekł, wyciągając rękę nad głową dziewczyny, że jeśli spotka kogoś nieszczęście, na pewno nie zdarzy się mnie. Panie mój, wierzę ci jak samemu Bogu, rzekła dziewczyna, podając mu czoło do pocałunku. Monte Cristo złożył pocałunek na tym czole, tak czystym i pięknym, a od tego pocałunku zabiły dwa serca. Jedno gwałtownie, drugie głucho. Boże, wyszeptał hrabia, czyżbyś pozwolił, abym mógł jeszcze kochać? Wprowadź pana hrabiego do salonu, rzekł do Baptysty, odprowadzając piękną Greczynkę do bocznych schodów. Winniśmy choć w kilku słowach wyjaśnić te odwiedziny, których Monte Cristo być może się spodziewał, ale nasi czytelnicy z pewnością nie. Gdy Mercedes spisywała u siebie inwentarz rzeczy, a Albert robił to u siebie, gdy układała biżuterię, zamykała szuflady, wiązała klucze, aby wszystko zostawić w jak najlepszym porządku, nie zauważyła, że jakaś blada, ponura twarz pojawiła się w oszklonych drzwiach wychodzących na korytarz. Stamtąd można było nie tylko widzieć, ale i słyszeć. Ten, co tak patrzył, widział więc i słyszał wszystko, co działo się u pani de Morkerw. Następnie mężczyzna poszedł pobladły do swojej sypialni, chwycił kurczowo firankę w oknie wychodzącym na dziedziniec i podniósł ją. Stał tak przez 10 minut bez ruchu, niemy, przysłuchując się biciu własnego serca. 10 minut to bardzo długo. Wtedy to właśnie Albert, wracając z pojedynku, spostrzegł, jak ojciec czatuje na jego powrót i odwrócił głowę. Oczy hrabiego rozszerzyły się. Wiedział, że Albert mocno znieważył Monte Cristo, że podobna zniewaga wszędzie, na całym świecie pociąga za sobą pojedynek na śmierć. Owóż Albert wracał zdrów i cały, a więc zemścił się za ojca. Błyskawica radości przemknęła po tej ponurej twarzy jak ostatni promyk słońca, który ginie w chmurach, zdających się nie posłaniem, ale jego grobem. Wiemy jednak, że na próżno czekał, by syn przyszedł do niego opowiedzieć o swoim triumfie. Rozumiało się samo przez się, że syn, wyruszając na pojedynek, nie chciał widzieć się z ojcem, którego honor miał pomścić, ale dlaczego, gdy już pomścił honor ojca, nie przyjdzie rzucić się ojcu w objęcia? Wtedy to hrabia, nie mogąc doczekać się Alberta, posłał po jego lokaja. Wiemy, że ten kazał powiedzieć hrabiemu wszystko.
2: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: 10 minut później generał de Morcerf wyszedł na ganek. Miał na sobie czarny surdut, zapięty po wojskowemu pod szyję, czarne spodnie i czarne rękawiczki. Musiał już wcześniej wydać rozkazy, zaledwie bowiem zszedł ze schodów, z wozowni wyjechał powóz i zatrzymał się tuż przed nim. Lokaj włożył do powozu 2 szpady zawinięte w wojskowy płaszcz. Potem zamknął drzwiczki i siadł obok Stangreta. Stangret wychylił się z kozła, aby spytać o rozkazy. Na pola elizejskie, rzekł generał, do hrabiego de Monte Cristo, galopem. Konie, smagnięte biczem, ruszyły z kopyta i po 5 minutach zajechały przed pałac hrabiego. Pan de Morcerf sam otworzył sobie drzwiczki i chociaż powóz jeszcze się nie zatrzymał, wyskoczył w biegu jak młodzieniaszek, zadzwonił i zniknął za drzwiami wraz ze służącym. Po chwili Baptysta zaanonsował hrabiego de Morcerfa. Monte Cristo odprowadził hajdę i nakazał wprowadzić hrabiego do salonu. Generał przemierzał salon wzdłuż i wszerz już po raz trzeci, gdy odwróciwszy się, ujrzał na progu Monte Cristo. A, pan de Morcerf, rzekł spokojnie Monte Cristo, myślałem, że źle usłyszałem. Tak to ja, we własnej osobie, odrzekł hrabia, zaciskając usta tak mocno, że słowa ledwo mogły się z nich wydobyć. Pozostaje mi więc tylko zapytać, rzekł Monte Cristo, czemu zawdzięczam przyjemność oglądania pana o tak wczesnej porze. Miałeś pan dziś rano pojedynkować się z moim synem, prawda? Spytał generał. Wiem też, że mój syn miał słuszne powody, aby się z panem bić i zrobić wszystko, co tylko można, aby pana zabić. O tak, miał bardzo słuszne powody, ale jednak jak pan widzi, nie zabił mnie, a nawet nie zaczęliśmy się bić. A przecież uważał pana za główną przyczynę hańby swojego ojca, za tego, który doprowadził naszą rodzinę do straszliwej katastrofy. Wszystko to prawda, rzekł Monte Cristo z przerażającym spokojem, ale nie byłem główną przyczyną katastrofy, tylko podrzędną. Zapewne go pan przeprosiłeś albo w jakiś sposób to wyjaśniłeś. Nie, nie udzielałem mu żadnych wyjaśnień i to on mnie przeprosił. O, ale jak pan sobie tłumaczysz taki postępek? Zapewne przekonaniem, że jest ktoś, kto tu bardziej zawinił niż ja. Kto taki? Jego ojciec. Niech i tak będzie, rzekł hrabia blednąc, ale wie pan, że winowajca nie lubi, aby ktoś mu wyrzucał winę. Wiem. Dlatego też spodziewałem się, że tak się potoczą sprawy. Spodziewałeś się pan, że mój syn okaże się tchórzem? Zawołał hrabia. Pan Albert nie stchórzył. Człowiek, co ma w ręku broń, a na wyciągnięcie ręki śmiertelnego wroga i nie użyje tej broni, jest tchórzem. O, szkoda, że go tu nie ma, sam bym mu to powiedział. Mój panie, odparł zimno Monte Cristo, nie sądzę, abyś przyszedł do mnie po to, aby mi opowiadać o swoich domowych problemach. Zapytaj pan o to wszystko pana Alberta, a być może on będzie potrafił panu odpowiedzieć. O nie, nie pójdę, odpowiedział generał z uśmiechem, który przemknął po jego twarzy jak błyskawica. Nie, ma pan rację, nie po to tu przyszedłem. Przyszedłem powiedzieć panu, że ja także uważam pana za wroga. Przyszedłem panu powiedzieć, że nienawidzę pana wręcz instynktownie, że zdaje mi się, jakbym pana znał od zawsze i od zawsze nienawidził. I że wreszcie, skoro współczesna młodzież bić się nie lubi, to my się będziemy bić. Czy takie jest też pańskie zdanie? Oczywiście. Dlatego też, kiedym panu powiedział, że spodziewałem się, że tak się wszystko potoczy, miałem na myśli to, że zaszczyci mnie pan wizytą. Tym lepiej. Jesteś pan gotów? Ja zawsze jestem gotów. Wiesz pan, że będziemy się bić, póki jeden z nas nie zginie? Spytał generał, zaciskając z wściekłością zęby. Póki jeden z nas nie zginie, powtórzył Monte Cristo, skinąwszy lekko głową. Możemy więc wyjść natychmiast, świadków nam nie trzeba. Istotnie, rzekł Monte Cristo, świadkowie byliby niepotrzebni, wszak tak dobrze się znamy. Przeciwnie, wcale się nie znamy. No... Odparł Monte Cristo z taką samą, irytującą flegmą. Zastanówmy się. Czy nie jesteś pan aby żołnierzem Fernandem, który zdezerterował w Wilię bitwy pod Waterloo? Czy nie jesteś porucznikiem Fernandem, który służył za przewodnika i szpiega armii francuskiej w Hiszpanii? Czy nie jesteś kapitanem Fernandem, który zdradził, sprzedał i zamordował swego dobroczyńcę, Ali Paszę? I czy wszyscy ci trzej Fernandowie razem wzięci nie stworzyli przypadkiem generała lejtnanta hrabiego de Morcerfa, para Francji?
2: O nędzniku!
1: Krzyknął generał, którego te słowa paliły jak rozpalone żelazo.
2: Wyrzucasz mi moją hańbę, choć może za chwilę mnie zabijesz.
1: Nie powiedziałem, że nic o mnie nie wiesz. Wiem dobrze, szatanie, żeś przeniknął w noc przeszłości i tam, przy blasku nieznanej mi pochodni, przerzuciłeś wszystkie karty mojego życia. Może zostało mi jednak więcej honoru przy całej mojej hańbie niż tobie, z twoimi znakomitymi pozorami.
2: Tak, ty mnie znasz. Wiem dobrze, ale nie wiem, kim ty jesteś, awanturniku, błyszczący od złota i klejnotów.
1: W Paryżu nazwałeś się hrabią de Monte Cristo, we Włoszech Sindbadem żeglarzem, na Malcie już nie pamiętam jak, ale ja cię pytam o twoje prawdziwe nazwisko. Chcę je poznać pośród tych 100 przybranych, aby je wymówić na miejscu walki w chwili, gdy zatopiesz padę w twoim sercu. Monte Cristo zbladł straszliwie. W oczach zapalił mu się płomień. Znikł za drzwiami do gotowalni. W mgnieniu oka zerwał halsztuk, surdut i kamizelkę, ubrał marynarską bluzę i kapelusz, spod którego spłynęły długie czarne włosy, i wrócił do gabinetu. Szedł ze skrzyżowanymi ramionami, straszliwy i nieubłagany, ku generałowi, który, nie rozumiejąc tego nagłego wyjścia, stał w miejscu. Widząc go teraz, zaszczękał zębami, zachwiał się i cofnął o krok. I cofał się tak, póki nie poczuł pod zaciśniętą kurczowo ręką stołu i nie oparł się o blat.
2: Fernandzie, wystarczy, że powiedziałbym ci tylko jedno spośród moich 100 nazwisk, a padłbyś, jakby to grom cię poraził. Ale już się domyślasz, jakie to nazwisko, prawda?

0: Z gardła wyrwał mu się tylko jeden posępny, żałosny, rozdzierający krzyk. Edmund Dantès! Wydając jęki, które nie miały w sobie nic ludzkiego, powlókł się na ganek, przeszedł dziedziniec, chwiejąc się jak pijany i osunął się w ramiona lokaja, bełkocąc niemal niezrozumiale: do domu, do domu. Po drodze świeże powietrze i wstyd, jaki odczuwał pod bacznymi spojrzeniami służących, pozwoliły mu nieco zebrać myśli, ale trasa była krótka i w miarę, jak zbliżali się do domu, czuł, jak powraca cierpienie. Kazał stanąć nieco przed domem i wysiadł. Brama na dziedziniec była otwarta na oścież. Na dziedzińcu stała dorożka. Fiakier nie mógł zrozumieć, czemu wezwano go do tak znakomitej siedziby. Hrabia spojrzał z przestrachem na dorożkarza, ale nie odważył się go pytać o cokolwiek. Pospieszył do swoich apartamentów. Dwie osoby schodziły ze schodów. Ledwo zdążył ukryć się w gotowalni. Była to Mercedes, wsparta o ramię syna. Właśnie opuszczali pałac. Przeszli o włos obok nieszczęśnika, ukrytego za adamaszkową kotarą. Jedwabna suknia Mercedes niemal go musnęła. Poczuł na twarzy ciepły oddech syna, gdy Albert powiedział: odwagi, mamo. Chodź, chodź, nie jesteśmy już tutaj u siebie. Słowa ucichły, kroki oddaliły się. Generał wyprostował się, uczepiwszy się kurczowo kotary. Tłumił straszliwy szloch, szloch człowieka opuszczanego jednocześnie przez żonę i syna. Wkrótce usłyszał trzaśnięcie blaszanych drzwiczek dorożki, głos dorożkarza, gdy koła ciężkiego powozu zaturkotały na bruku, zadrżały szyby. Rzucił się do sypialni, aby ujrzeć raz jeszcze dwie istoty, jakie ukochał w życiu, ale dorożka odjechała i nie wychyliła się z niej ani Mercedes, ani Albert nie wystawił z niej głowy, aby pożegnać opustoszały dom i opuszczanego męża i ojca ostatnim spojrzeniem. Spojrzeniem wyrażającym żal, a więc i przebaczenie. I gdy dorożka zadudniła, przejeżdżając pod sklepieniem bramy, rozległ się strzał i ciemny dym wypłynął smuszką przez okno sypialni, rozbite pod wpływem eksplozji.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jest.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na szansą.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
0: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: I słowa, melodia i rytm.
2: Mówi Olaf Lubaszenko. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.